razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Tradycyjnie o 4:45 zawyły syreny alarmowe na Westerplatte, obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zarzuty dla kierowcy, który potrącił w małopolskim Zadrożu 15-latka. W sądzie jest już wniosek o jego aresztowanie. Świątek i Hurgacz z awansem. Polscy tenisiści wystąpią w drugiej rundzie US Open. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś 1 września. Na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy, 87 lat temu, z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu prezydent wspominał bohaterów.
1: Dla Polaków jednym z najważniejszych symboli jest Westerplatte, na którym heroiczni, bohaterscy żołnierze polscy nie tylko walczyło z przeważającą siłą niemieckiego wroga, ale tu wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
0: Istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie, podkreślał Karol Nawrocki.
1: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
0: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON-u w Wieluniu, natomiast marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej, to koniec rządowego programu osłonowego CPN. Jak bardzo ceny poszły w górę na jednej ze stacji w Bełchatowie, sprawdzał nasz reporter Rafał Różycki.
2: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
3: Bardzo dużo.
2: Za dużo?
3: Za dużo, bardzo za dużo.
4: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
2: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
0: Ostatnie 2 tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 0,5 miliarda złotych. Przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. Mężczyzna, który potrącił 15-latka w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. A chodzi o piątkowy wypadek w Zadrożu w Małopolsce. 26-letni kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.
5: Są to zarzuty spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą jego życiu. Prokurator zarzucił podejrzanemu, że nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, że uciekł z miejsca zdarzenia i również zarzucił mu zachowanie, które polega na spożywaniu alkoholu po popełnieniu czynu zabronionego, czyli po wypadku, a przed zatrzymaniem przez policję.
0: Mówił Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury. Śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 26-latka. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia, a stan poszkodowanego nastolatka jest bardzo ciężki.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek zameldowała się w drugiej rundzie US Open. Polka pewnie wygrała z Chinką Shi Wang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju zobaczymy także Huberta Hurkacza. Polski tenisista wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumurem 6-4, 4-6, 6-1 i 6-1.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: 1 września nie tylko rocznica, ale też początek roku szkolnego. O tym będziemy mówić dzisiaj do godziny 9:00 między innymi.
8: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Składamy życzenia. 1 września dzisiaj imieniny obchodzą Anna, August, Beatrycze, Bronisław, Bronisława, Donat, Dzierżysław, Felix, Michał, Rota i Witalis.
1: Wszystkiego najlepszego. Józef Tracz, polski zapaśnik, świętuje dzisiaj swoją urodzinę.
0: Jak również wokalista, członek zespołu Dżem, Maciej Balcar. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj mają powody do świętowania. Wszyscy świętujemy, przecież wracamy do szkoły. Dość tych już wakacji,
1: można.
0: Czas teraz na Ewangelię w Radio Plus.
2: Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą”. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
3: Duch nieczysty mówi: „Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś, aby nas zgubić”. To jest bardzo ważne, że ten człowiek nosi w sobie właśnie takiego kłamcę, który zakłamuje rzeczywistość, który wmawia, że Jezus jest tym, który przychodzi, by zgubić. Jezus jest tym, który przychodzi, żeby poprzestawiać twoje życie. Zobacz, jakie są twoje wewnętrzne myśli, myśli twojego serca. Zobacz, czy nie ma w tobie takiego właśnie wewnętrznego oskarżyciela, który sieje ciągle nieufność wobec Pana Boga i podejrzliwość. Bóg jest tym, który chce cię zgubić. Bóg nie jest taki dobry. Nie ufaj Bogu w pełni, bo zobaczysz, Pan Bóg, jak oddasz całkowicie swoje życie Panu Bogu, to zobaczysz, że ci zaraz czymś przywali. Zobacz właśnie, czy nie ma takiego sączącego się jadu, który chce podkopać twoje zaufanie do Pana Boga.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Po ile to razy człowiek sobie 1 września mówił, że tu zacznie żyć od nowa, że tu już będzie lepszy, że już będzie się starał, będzie się uczył i będzie punktualny i pilny.
1: Tak było.
0: No, a później nie było. No to różnie.
1: Różnie to w życiu bywa, proszę pana.
0: No tak, no, ale jeżeli macie, a właśnie, zwłaszcza właśnie pociechy, takie postanowienia noworoczne, bo to nowy rok szkolny, no to trzymamy, żebyście wytrwali wszyscy.
1: Tak jest. Dzisiaj 1 września, idziemy do szkoły. Z wami oczywiście i wam będziemy towarzyszyć, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na miejscu są prezydent i premier. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki wspominał bohaterów, ale mówił też m.in. o reparacjach. Zwrócił się do Niemiec o załatwienie sprawy zadośćuczynienia. Prezydent apelował m.in. do rządu i innych polityków o wspólne działanie w tej sprawie. Z kolei premier podkreślał, że ofiara polskich żołnierzy z Westerplatte i innych wojennych starć poszłaby na marne, gdybyśmy pozwolili dziś na odrodzenie się faszyzmu, pogardy i nienawiści. Donald Tusk przypomniał bardzo groźną, ale oczywistą prawdę, że agresor, który rozpoczął kolejną okrutną wojnę, to Rosja. W wiadomościach poderwane myśliwce NATO na Łotwie. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Zagrożenie pojawiło się w rejonie miasta Lucyn na wschodzie kraju, blisko granicy z Rosją. Po kilkudziesięciu minutach ostrzeżenie odwołano. Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od wczoraj pociągi nie dojeżdżają do Radzymina. To pokłosie remontu linii kolejowej numer 10. Ruch na odcinku z Wieliszewa do Radzymina został całkowicie wstrzymany. Jest autobus zastępczy Z40 na trasie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Radzymin-Głowackiego. Linia SKM S40 dojeżdża tylko do Wieliszewa. Z kolei linia S4 bez zmian do Zegrza Południowego. 4,5% tyle wyniosła stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu. To lekki wzrost, ale i tak w naszym regionie jest dobrze. Niższe bezrobocie jest tylko w Wielkopolsce 3,8%.
3: Mazowsze, jeśli chodzi o rynek pracy, jest mocno podzielone. Województwo ciągnie Warszawa. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Sierac.
4: Miasto stołeczne Warszawa cechuje się najniższą stopą bezrobocia w Polsce. Gorzej już wygląda pod tym względem region mazowiecki regionalny. Tym niemniej per saldo Mazowsze na mapie Polski w porównaniu do innych regionów rzeczywiście ma się bardzo dobrze.
3: Bezrobotni na Mazowszu to w większości mężczyźni po 45 roku życia i z wykształceniem podstawowym.
2: Tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Słonecznie, bez opadów dziś ma być w Warszawie, choć na razie jeszcze tego nie widzimy za oknami.

0: szkoły.
1: Czuję nieopatrznie po południu. Zajrzałam do dużego sklepu.
2: I co?
1: Uciekłam natychmiast. A. Oblężenie. Oblężenie było.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Za nami kolejna zakończona sukcesem edycja niedzieli handlowej. Polacy ruszyli do sklepów, podejrzewam, że w związku z początkiem roku szkolnego. Czyli właśnie w ten dzień. Zamiast kolorowych kamienic na starówce szukali kolorowych bloków. Zamiast poczytać trochę zapisanych stron, kartkowali te czyste w kratkę i linię. W głowie od rana był piórnik, a nie sernik. Co to za niedziela? Jednym słowem była wyprawka, choć miała być wyprawa. No chyba, że do sklepu. A były całe wakacje, żeby to zrobić. Ba, poniedziałek nawet. Zamiast tej niedzieli handlowej przydałyby się, moim zdaniem, całonocne dyżurne szkolne punkty ratunkowe z plasteliną, bibułą, różnymi rodzajami liści z parku, o których nagle przypomniał sobie ktoś o 23:00, a przede wszystkim najpilniejszymi na jutro kasztanami. Pójdą nawet po 5 zł za sztukę, a już za 40,99 gotowy ludzik.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Po reklamie.

0: Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight na antenie Radia Plus.
1: A teraz czas na wydarzenia historyczne, te z dalszej i z bliższej historii, o których opowie Artur Moczarski. 1 września w kalendarzu.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Data 1 września już na zawsze będzie naznaczona wybuchem II wojny światowej, która rozpoczęła się w roku 1939 o 4:45 z radzieckim atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę. Jednak 1 września to także wspomnienie Maryi jako królowej pokoju. Miejsce, o którym teraz powiem, odwiedziła Marysieńka, żona króla Sobieskiego, a wiele lat potem także sam król Stanisław August Poniatowski. Bo wieki przetrwała sława krakowskiej mniszki z XIII wieku. Bronisława, bo o niej mowa, była przełożoną zakonu Norbertanek i pod jej przywództwem siostry walczyły z zarazą w roku 1224 i służyły chorym. Inne walki z Tatarami zmusiły je do opuszczenia klasztoru, który został spalony. Ostatnie lata życia Bronisława spędziła więc na Sikorniku w Krakowie w pustelni, ale kiedy umarła, nie przestała pomagać mieszkańcom Krakowa. Wierzą oni, że w roku 1835 uchroniła swoim wstawiennictwem zwierzyniec przed epidemią cholery, a niedługo potem, czyli już 600 lat po śmierci, kult Bronisławy został oficjalnie uznany przez Kościół. Bronisława z racji swego imienia pomaga tym, których spotkało oszczerstwo.

0: Porque te pas, no witam was, za dwie minuty siódma.
1: El Niño,
0: tak mi się zawsze kojarzy.
1: El Niño jakoś takie groźne miało być w tym roku, ostrzegali przed tym, ale prognoza pogody jeszcze przed nami. Najpierw o szkole, dzisiaj mocno filozoficzne pytanie na naszym profilu facebookowym. Czego was w ogóle szkoła nauczyła, jak tak patrzycie z perspektywy? Pamiętasz taki serial Było sobie życie?
0: Oczywiście, no, że tak.
1: Znalazłem mema pod tytułem Ta bajka nauczyła mnie więcej niż szkoła, więc pytamy, czego was szkoła nauczyła na naszym profilu facebookowym dzisiaj?
0: Oj, ciężkie pytanie, będzie ciężko, ale liczymy na waszą wenę twórczą o poranku. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Przeczytałem, że zaczyna się, meteorologiczna jesień,
1: już?
0: Jakoś, tak?
1: No, jeszcze chwilkę,
0: bo w kalendarzu to jeszcze trzeba poczekać.
1: Za trzy tygodnie.
0: No i posłuchajmy, jaka pogoda dzisiaj.
2: Radio Plus Warszawa. A ding, ding, ding. Ha, ha, ha. A ding, ding, brr,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Chwyciły go kamery. Sprawca pożaru w Skarżysku Kamiennej mógł działać dla obcego wywiadu. Posłuchajcie, co ustalili nasi reporterzy. Historia ma wiele odniesień we współczesności. Tak mówił na Westerplatte prezydent Nawrocki. Koniec pakietu CPN. Kierowcy nie marnowali ostatnich godzin. Wczoraj tłoczno było na stacjach. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, co nowego ustaliłeś?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
1: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu II wojny światowej. O 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicowe. To właśnie 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej składnicy.

0: Zawyły syreny, odśpiewano hymny, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. Historia ma wiele odniesień we współczesności, mówił prezydent.
1: Dziś, drodzy państwo, w XXI wieku, kiedy jak wierzę, z naszymi zachodnimi sąsiadami mamy tego samego wroga, czyli Federację Rosyjską, która destabilizuje całą sytuację w naszym regionie i morduje znów tak jak przed wiekami. Potrzebujemy odwagi cywilnej, potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy zdecydowania polskich polityków i niemieckich polityków.
0: Karol Nawrocki apelował do narodu niemieckiego i kanclerza Merca o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Z kolei premier Donald Tusk mówił o odpowiedzialności Zachodu w sprawie Ukrainy.
2: Odpowiedzialnością całego Zachodu jest powiedzieć los Ukrainy, to jest także nasz los w najbliższej przyszłości. Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
0: Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości, m.in. na Placu Obrońców Poczty Polskiej. Wszystko zakończy się na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały.
3: Powiedzmy, jak te ceny się zmieniły, bo zmieniły się znacząco.
4: Tak, no niestety benzyna 95 podrożała o złoty 12 i dzisiaj będzie kosztowała 7,46. Olej napędowy podrożał o złotówkę i 4 grosze i cena końcowa jest 8 zł i 8 groszy. U nas cena na pylonie była dużo niższa niż urzędowa. Podnieśliśmy tylko i wyłącznie stawkę VAT.
3: Mamy już nowe ceny, ale one mogą się jeszcze zmienić.
4: Tak, to wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w hurcie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
0: Mówiła Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie, z którą rozmawiał Rafał Różycki. Przed dystrybutorami ustawiły się długie kolejki. Kierowcy stali w nich do późnych godzin, by zatankować, zanim przestaną obowiązywać maksymalne ceny paliw.
5: Sobie przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
6: Jest pani zaskoczona tą nocną kolejką?
5: Sama tu stoję, więc nie jestem zaskoczona. Też chcę skorzystać. Paliwo nie jest zbyt korzystne teraz w cenach, także no myślę, że każdy to odczuje po portfelu.
0: Z kierowcami na Krajowej 80 w stronę Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Uwaga, kajakarze i wędkarze. Dziś rusza mechaniczne koszenie dna Łyny na odcinku od centrum Olsztyna aż do Bartonga. Na rzece pojawi się specjalistyczna łódź kosząca.
8: Uczulamy, że przepływanie kajakami czy innymi jednostkami pływającymi przez zamontowane bariery wychwytujące jest zabronione.
0: Mówiła rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawilcz. A to wszystko po to, by poprawić drożność koryta Łyny i utrzymać właściwe warunki przepływu wody. To posłuchajmy teraz o pogodzie na dziś.
9: A w Warszawie w pogodzie dziś ma pojawić się bardzo dużo słońca. Nie ma opadów w prognozach. 17 stopni mamy o poranku, ale maksymalnie tylko 21 stopni. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Wiatr słaby. Z południowego zachodu warunki biometeo mamy korzystne.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Fajna trasa, polecam, ale no nie Łyna? Teraz. Tak, bardzo fajne miejsce. 6,5 minuty, fajna rzeczka, powiedziałabym. Tak. No tak, w ten sposób. 6,5 minuty po 7. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
10: No to co, lecimy. Michael Sembello za chwilę, teraz Shaking Stevens, Cry Just a Little.

0: Ta historia się nie wydarzyła, pomyśleli wszyscy ci, którzy kiedykolwiek lecieli samolotem i znają te procedury. No nie wydarzyła się, jak przeczytali o tym. Ale okazało się, że linia lotnicza, i to tania linia lotnicza, potwierdziła, że się wydarzyła.
1: No o co chodzi, proszę mi tu?
0: Pewien Węgier chciał czy nie chciał, nie wiem, no kupił bilet na rejs na Kretę, do Heraklionu. No i tuż przed wejściem do samolotu zrezygnował. Stwierdził, że nie leci. Nie, on nie chce jednak. No i skreślili go z listy pasażerów. Ale po kilku minutach on się namyślił i mówi, nie, jednak, że chce polecieć. Pani powiedziała, że to nie takie proste, ale jakoś tam się kapitan zgodził, więc go wzięli ze sobą. No ale jak już byli w górze, w powietrzu, to mówi, nie, ja nie chcę do tej Grecji. Nie, ja nie wiem, po co tam w ogóle. To nie ma sensu ta podróż.
1: Pan miał ewidentnie problemy z lataniem. No i co dalej?
0: Ja nie wiem, z czym on miał problemy. Ale okazało się, że on chce od razu następnym samolotem wracać do tego Budapesztu. Załoga powiedziała, że zobaczy, co da się zrobić, a on tam siedział. Wszyscy już poszli na plaży pewnie, już tam sobie.
1: A on dalej w tym samolocie.
0: A w samolocie. I przyszedł ktoś i powiedział, że okej, zgadzamy się, że zabierzemy cię, my mamy wolne miejsce z powrotem do Budapesztu. Nie wiadomo, czy za darmo, czy nie za darmo. On twierdzi, że za darmo. Linia lotnicza tam się nie ustosunkowała do tego, ale potwierdza, że takie wydarzenie miało miejsce.
1: No, znaczy zabrali go z powrotem.
0: Tak.
1: Tym samym samolotem.
0: Tak, no. Który tam się przepakował, przeładował, zatankował, no i polecieli. A on nawet nie wysiadał z tego samolotu.
1: Proszę bardzo, ale nie, kompletnie nie wiem, jak to skomentować.
0: Ja wiem, jak jest na lotniska, że jak ktoś chwilę spóźni, to już go nie wpuszczają.
1: A tu nie dość, że go się drugi raz spuścili, daleko, to jeszcze go z powrotem odwieźli.
0: Daleko się gdzieś kiedyś daleko w świecie się przesiadałem, bo był lot daleki i musieli zatankować, to wyprosili wszystkich z samolotu. Co więcej, zostawiłem tam jedną drobną rzecz, to mnie przez megafon wołali, że tam mam to przyjść odebrać.
1: O, bo ma tam Waloszczyk.
0: Ale wiesz, jak ładnie Waloszczyk powiedzieli?
1: No co ty.
0: No, to przyznam się, to było akurat na lotnisku w Tajlandii. Idealnie wręcz powiedzieć.
1: No,
0: w każdym razie procedury są sztywne, a tutaj zgodzili się, żeby wrócić. To tak jakby ktoś zasnął w autobusie. Są tacy, co to zasypiają w autobusie i trzeba ich to budzić na pętli. Tak jakby ktoś zasnął w autobusie, a kierowca powiedział, to ja pana do domu jeszcze podwiozę i kanapkę dam.
1: Za chwilę Warius Max i Modern Talking.
0: Ale żeby radiobus. Tak świat wyglądał, to proszę. Życie by było piękne.
1: Cuda się czasem zdarzają.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Po reklamie.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 27 minut po godzinie 7.
1: No.
0: Krzesło masz w domu?
1: Krzesło. Mam cztery przy stole.
0: Dobra, a co na tym krześle?
1: No co, takie obicie jest, takie miękkie.
0: Obicie. Czy jest obłożenie? Znaczy się...
1: No ja siedzę tylko na tym krześle jednym, bo na drugim siedzi latorośl.
0: Okazuje się, że krzesło w niejednym domu to strefa butforowa. Po prostu tam rzucamy coś. A to sweterek, a to kurteczkę, bo nie chce nam się, rozumiesz,
1: widzisz,
0: do szafy.
1: Widzisz tę koszulę?
0: No.
1: Widzisz?
0: No właśnie.
1: To wisiała całą noc na krześle.
0: Na krześle?
1: No bo wyprasowałem sobie, no to powiesiłem.
0: Pięknie, no naprawdę
1: nie,
0: dobrze.
1: Tak, bez przesady.
0: W każdym razie, jeśli rzucamy, to znaczy, że mamy zdolność do prokrastynacji.
1: Właśnie,
0: że
1: to jest moje drugie imię.
0: No. Moje też, obawiam się.
1: Chociaż to imię żeńskie.
0: To wynika ze zmęczenia decyzyjnego pod koniec dnia, mówią naukowcy.
1: Ale ja mam rano też mam.
0: Ale chodzi o to krzesło, że pod koniec już się nie chce decydować, czy do szafy, czy na jutro. Rzucamy tam na to krzesło i, no i tyle, no. To także to nic złego jest, tylko po prostu nawyk taki mamy.
1: Krzesło
0: no.
1: To krzesło. Ja mam taką ławę pod ścianą.
0: O nie, nie,
1: czego
0: nie.
1: Tam się nie zostawia
0: nie
1: na później. Całe góry. Proponuję tę piosenkę też odłożyć na później.
0: Nie, nie, tak.
1: Nie, tak, no, zobacz, jaka godzina, no.
0: To trudno, niech będzie. Chowamy pod ławę, a na ławie teraz najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Alarm w krajach bałtyckich NATO poderwało myśliwce w Estonii i na Łotwie, a to po tym jak niezidentyfikowane drony przekroczyły przestrzeń powietrzną w regionach, które graniczą z Rosją. Na Łotwie był to już drugi alarm tej nocy. Na razie nie wiadomo, ile bezzałogowców się przedostało i czy udało się je zestrzelić. Koniec wakacyjnej laby, czas wrócić do szkoły. Dziś nowy rok szkolny rozpoczyna prawie 5 milionów polskich uczniów, z czego 395 tysięcy to pierwszoklasiści. Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta wezmą udział w inauguracji roku szkolnego w liceum imienia majora Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Komornicy na Mazowszu. Z kolei premier Donald Tusk pojawi się w zespole szkół numer 1 w Wieluniu. A we Włoszech otwierają szkołę dla, uwaga, jednej osoby. Po 20 latach w miejscowości Ginostra na wyspie Stromboli znów działa podstawówka. Już okrzyknięto ją najmniejszą w Europie. Będzie do niej chodzić tylko jedna uczennica. Szkołę urządzono w budynku parafii. O jej otwarcie walczyli rodzice 6-letniej Ajszy, która 10 września rozpocznie naukę i sama zasiądzie w ławce.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kieszonkowcy wpadli, bo kradli na oczach policjantów. 56-latka i 58-latek szukali ofiar na bazarze Olimpia na Woli. Policjanci zatrzymali ich na gorącym uczynku. Najpierw para obserwowała torby i zachowanie kupujących, a potem zabrała portfel 90-latki. Portfel wrócił do właścicielki, a złodziejskiej parze grozi do 8 lat więzienia. Warszawski Ogród Zoologiczny podsumowuje akcję Zostaw, nie porywaj. Chodzi o popularyzację wiedzy o odpowiedzialnym pomaganiu młodym zwierzętom. Jak mówi dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz, akcja przynosi wymierne efekty.
3: Widzimy efekty edukacyjne tych ptaków, które na pewno niepotrzebnie zostały zabrane, ubywa. Większość młodych ludzi doskonale wie, żeby niepotrzebnie nie zabierać. Te egzaltacje dotyczą raczej starszego pokolenia, które chce być opiekuńcze w stosunku do dzikiej przyrody, więc no, jakby są dylematy, wiemy na czym one polegają, wiemy jak to robić.
2: Od kilku miesięcy w zoo działa także tak zwany ptakomat, miejsce ułatwiające pozostawianie w ptasim azylu rannych ptaków. Również ten pomysł okazał się zdaniem dyrektora trafiony. Dziś na niebie nad Warszawą ma być dużo słońca, deszczu się synoptycy nie spodziewają. Będzie też ciepło, maksymalnie 21 stopni, a teraz około 17. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali z zachodu, południowego zachodu, powieje słaby wiatr. Później będzie silny, biometr mamy korzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: No dobra, to teraz zagramy tę piosenkę. Phil Collins, Another Day in Paradise.
5: W Radiu Plus, a za chwilę Irene Cara, What a Feeling, a my z wami do godziny 9:00 gorąco się polecamy z przebojami, z nutą nostalgii. Kasia
4: i Tomek.

0: za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, która no wstaje.
1: Mam pytanie, czy często jadasz na mieście?
0: Nie, raczej nie.
1: No widzisz, no to nie wydajesz tylu pieniędzy, ile wydają Polacy.
0: No właśnie dlatego nie
1: jadam
0: na mieście, bo stwierdzam, że trochę drogo jest.
1: A wiesz, gdzie płacimy najwięcej?
0: Nie, gdzie?
1: W barach czy tam w restauracjach sushi serwujących. Tam rachunki średnie, rachunki są największe. Jak już ktoś idzie, to wydaje 144 zł przeciętnie. Hmm. Tylko nie wiem, czy to jest na rodzinę, czy na osobę, czy jak.
0: Może to jest być taki... na osobę nawet.
1: Sushi 144, restauracja, hotel trochę mniej, pizzeria 76 zł. Mhm. No a najmniej wydamy w kawiarni Lodziarni 35 zł, w bistro Food Trucku. O, ja zawsze myślałem, że Food Trucki to drogie są. Zawsze mi się tak wydawało, no tak, że jak tam już hamburgera zrobią, to ale tam 46 zł przeciętnie. No ale z drugiej strony to Rzeczpospolita podaje takie dane średnie, różne. Sushi mają najmniej klientów. W sensie pewnie sobie odrabiają tym cenami tej potrawy.
0: Znaczy, że wiesz, dobre sushi to musi być dobry składnik.
1: To ja wiem, ale gdzieś tam na zachodzie to czy w Azji to jest na tyle popularna potrawa, że tam idziesz sobie w burce, kupujesz i jesz na ulicy. A u nas to
0: słyszę.
1: No tak. W każdym razie rzeczywiście bary sushi mają najmniejszą liczbę klientów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gdzieś tam w okolicy.
0: Chińczyki i kepsy pewnie królują.
1: Pub bar jest na pierwszym, na drugim kawiarnia Lodziarnia. I tyle.
0: Pierogi ruskie takie.
1: Dzisiaj to wiesz co będzie? Kawiarnie, lodziarnie będą przeżywały oblężenie, się już pójdzie na początek roku szkolnego, to trzeba czymś te dzieciaki zachęcić. Wielu rodziców prowadzi gdzieś tam na lody dzieci albo na gofra.
0: I bardzo słusznie, trzeba osłodzić im ten dzisiejszy dzień, chociaż i tak pewnie będzie
1: dzisiaj to jest jeszcze
0: radosny.
1: Słodko, później to się zrobi dopiero.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Krystyna Giżowska, będzie Chris Ria, dla was mamy wyprawkę szkolną, czyli budzik, zeszyt i do tego długopis od Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No jakże, pytanie szkolne dzisiaj, 1 września, mama, jeszcze mamy zestaw gadżetów do szkoły. Znaczy jeden to taki domowy gadżet, budzik, bo trzeba się dobudzić.
2: No tak, najpierw trzeba wstać, a potem to już jakoś poleci.
1: Ale a propos różnych gadżetów i tego, co kompletowaliśmy pod nazwą wyprawka, pytanie dzisiaj brzmi, czy w waszym piórniku, w waszym, no dobra, plecaku nawet, w ogóle w domu, czy wszystko było poukładane i było na swoim miejscu, czy wiecznie pogubionej tej temperówki to nigdy nie ma, trzeba było pożyczać od kolegów albo
2: bo
1: do brata pożycz mi ołówek, bo mój gdzieś zginął. Mieliście porządeczek, czy mieliście jeden wielki chaos?
2: Najgorzej to było, jak się ręką trafiło na cyrkiel.
1: O tak, tak. 691-141-141. Czekamy na SMS-y od was.
2: Tak jest. Piszcie, wysyłajcie, czekają zestawy gadżetów od Radia Plus.
1: A mama zawsze mówiła, no przecież ci 3 kupiłam na początku roku szkolnego. Gdzie są?
2: Za 4,5 minuty 8 teraz John Lennon, Woman.

0: John Lennon w Radio Plus na chwilę przed godziną 8.
1: No pięknie nam Izabela napisała. No reklama polskiej szkoły.
0: Czytaj,
1: w ogóle
0: czytaj,
1: szkoły.
0: No opowiadaj.
1: Bo pytamy, co nam dała szkoła, co wam dała. Izabela napisała, że świat jest piękny i pokazał i warto go zwiedzać. Niestety, jak chodziłam do szkoły jeszcze sporo lat potem, było to niemożliwe. Potem to sobie odbiłam, ale to szkole zawdzięcza takie zafascynowanie
0: no,
1: światem.
0: Proszę, no, czyli otwarcie oczu na świat.
1: A Piotr pisze, jest z pokolenia szkoły od lat 70. Stąd szkoła uczyła dużo, niekoniecznie wtedy wiedzy potrzebnej. Dzisiaj wydaje mi się, że nauczyła mnie trochę radzenia sobie samemu w życiu.
0: A to prawda, pewnie.
1: Moim przyjacielem nie był wujek Google, a kumpel z ławki. Niektóre te znajomości przetrwały. Właśnie, co wam dała szkoła? Wspaniałe rzeczy piszecie dzisiaj, zapraszam. Nie zdążymy teraz wszystkich zacytować, ale wrócimy jeszcze do tych wpisów.
0: Wspominamy wspólnie, a teraz czas na wiadomości na antenie Radia Plus, bo zbliża się 8.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Akty sabotażu w Polsce i innych krajach. Premier Donald Tusk na Westerplatte o ostatnich niepokojących incydentach. Pierwszy dzwonek po wakacjach. Do szkół wraca prawie 5 milionów polskich uczniów. Niezwykły artysta na niezwykłym muralu. Kraków upamiętnił Andrzeja Zauchę. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości rocznicowych wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, a to w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmie produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
2: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wielokrotnie Polskę. Za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku.
1: Pożar w halach lubelskiej firmy mógł powstać w wyniku akcji sabotażowej służby ze wschodu. Wątek działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym badają śledczy także po pożarze w Skarżysku. Wróćmy do tej ostatniej sprawy. Sprawca wtargnął przez ogrodzenie, wylał benzynę z butelki, a po jej podpaleniu uciekł. Tak według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów wyglądał przebieg podpalenia w firmie produkującej drony. Nasz reporter Mateusz Chłystun z najnowszymi informacjami. Mateuszu, jak dokładnie działał sprawca?
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają uczniów. Dziś 1 września, początek roku szkolnego. Prawie 5 milionów młodych ludzi wraca do klas, a my pytamy, w jakich nastrojach. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski. Dzień dobry.
4: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji? No i przypomnijmy, co ich czeka w tym roku szkolnym.
4: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
5: Nudziłam się już w domu i w sensie to można pójść już.
4: Za długo trwały te wakacje.
5: Tak, za bardzo.
4: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
6: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
4: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
1: Dodajmy, że zmiany czekają też szkolne stołówki, w jadłospisie pojawi się więcej warzyw, owoców, ryb i produktów pełnoziarnistych, a mniej cukru i soli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Andrzej Zaucha ma swój mural. Zobaczycie go na budynku przy Mogilskiej 43B w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki. Artysta był z nią związany, mieszkał niedaleko.
7: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Zaucha, czyli córka tak Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam.
8: Mateusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował. I te kolory, te pastele, właśnie tak go dajmy.
1: Dzieło powstało w 2 dni, a jego autorem jest Piotr Tuse-Jaworski, jeden z najbardziej cenionych polskich twórców street artu. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: Dziś nie będzie padać, będzie dużo słońca w Warszawie. 17 stopni mamy o poranku, maksymalnie 21, więc nadal ciepło, choć chłodniej niż wczoraj. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali aktualnie na barometrach w stolicy. Wiatr słaby z południowego zachodu, a warunki biometeo powinny poprawiać nam samopoczucie i sprawiać, że będziemy się szeroko uśmiechać.
1: Maria Magdalena, do tego Sandra. Na początek tej godziny minęła 8. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry, witamy. Do 9:00 zapraszamy nieustająco Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Tak, ile rozstrzygnięcie naszej zabawy, pytanie przed śniadaniem. Warto być z nami. Zestaw gadżetów w takich powakacyjnych, szkolnych przygotowany.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: To był Malinowy Król i Urszula na antenie Radia Plus, 14 minut po 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A to jest Edyta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Która napisała nie o sobie, ale o swoich córkach, odpowiadając na pytanie, jak tam porządeczek w piórniku i wszystko przygotowane, czy też wieczny chaos i ciągle niczego nie ma. Jak to z tymi córkami jest?
3: No więc mam dwie córki, skrajnie różne. Jedna córka po prostu jest totalnie wyluzowana, więc ona, znaczy już teraz to już one są dorosłe, tak? Ale jak chodziły jeszcze do szkoły, to była totalnie wyluzowana, nie nosiła niczego. Książki przeleżały cały rok, bo uznała, że koledzy mają, więc ona nie musi nosić.
2: O, przecież przynajmniej książki się nie zniszczyły.
3: Nie, nowiutki komplet odsprzedała później. Także przybory szkolne tak samo, jej nie potrzeba, ona ma, oczywiście miała komplet, ale to i tak koledzy wszystko nosi. Natomiast druga córka, miałam informację od pani, że ona nosi niepotrzebnie trzy piórniki, dlaczego nosi tyle? A ona po prostu miała zawsze dla koleżanek. Masz ołówek, masz długopis, może ci potrzeba. I ona miała dla każdego. Także, no ale obydwie skończyły szkołę i było super.
0: I wszystko dobrze się skończyło.
2: A teraz pytanie, która z nich po mamie miała te swoje cechy?
0: No właśnie, tak dyskretnie chcieliśmy zapytać.
3: Powiem tak, mama raczej była taka wypośrodkowana, dlatego, że ja nie patrzyłam na to, żeby ktoś mi, prawda, tam nosił za mnie. Natomiast też nie nosiłam, żeby, nie powiedziałam, że nie pożyczę, ale nigdy nie miałam aż takiego nadmiaru, żeby obdzielić całą klasę.
0: No także dobrze.
3: To takie dwie skrajności, a ja to tak bardziej po środku.
0: Super. Dziękujemy za te wspomnienia i zwierzenia na antenie Radia Plus. Zestaw gadżetów wysyłamy i pakujemy do ciebie, Edyto. Dziękujemy
3: super,
0: za to spotkanie.
3: Super. Dziękuję do serdecznie. Usłyszenia. Miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękujemy również. 16 minut po 8. Już za chwilę Classics.
2: Nuvo.
1: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

0: A jednak się da wyspać na zapas w weekend. Okazuje się, że naukowcy zrobili takie specjalne badanie, sprawdzali, jak długo śpimy dłużej w weekend niż normalnie. Okazuje się, że idealnie to jest nie więcej jak godzina 27. Jak
1: dłużej, dłużej w porównaniu do tego, co w tygodniu.
0: Tak, to jest taka interesująca
1: granica. To ja się nie wyśpię w weekend.
0: Granica, ale zawsze to coś. Chodzi o to, że ta godzina dłużej 27 minut powoduje, że reguluje nam się ciśnienie, które tak jakoś się tam uspokaja ten nasz organizm, że dostaje trochę więcej. Ale natomiast mówią, że jak już więcej niż te godzinę 27, na przykład 4 godziny, to już absolutnie, to już przesada, że za dużo, to już jest lenistwo straszne i to wcale nam dobrze nie działa, bo potem się budzimy, jesteśmy tacy jacyś ospali.
1: Rozbici,
0: tak. Nie wiemy w ogóle, co się dzieje tak do końca. Więc we wszystkim należy zachować umiar, również w niedosypianiu i przesypianiu się. O, tak chciałem powiedzieć.
1: Tyle tych danych naukowcy różne produkują, że jak już ta AI się wyćwiczy i będzie takie porządne, to trzeba wszystkie te badania wklepać do jednego programu i wtedy nam wyjdzie, co, ile dokładnie mamy, kiedy wstać, kiedy zjeść i co zjeść i o której kawa pierwsza i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, no ale weekendowy sen może pomagać w życiu i pamiętajmy o tym, jak najbardziej pomagać sercu przede wszystkim, a serce nie sługa, kolejny weekend już niedługo.
1: Ale najlepiej sobie ustawić tak w tygodniu spanie, żeby te różnice nie były za duże, najlepiej, żeby przez cały tydzień było tak samo.
0: Oczywiście, że tak. Blondie Maria już teraz na antenie Radia Plus, 27 minut po 8.

0: Czego nauczyła nas szkoła przetrwania, napisała Anita. Przede wszystkim przetrwania. Piszcie dzisiaj na naszym profilu facebookowym i piszecie, co wynieśliście ze szkoły. Oczywiście nie mówimy o materialnych rzeczach.
1: No, Kasia znalazła miłość swojego życia. O. Szkoła nauczyła mnie miłości.
0: Mhm. Ale też matematyki.
1: Nie, matematyki nie umiem do dnia dzisiejszego. Aha,
0: nie,
1: przyznała szczerze.
0: Nie. No dobrze.
1: A co tam matematyka? Ważne, że 1 plus 1 równa się 2.
0: Pięknie.
1: No. Dziękuję.
0: I to i z takim tym wykrzyknikiem.
1: Koniecznie.
0: Chociaż to coś innego znaczyło.
1: Silnia.
0: O właśnie, no silni razem w małżeństwie.
1: Czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Fałszywy alarm w jednostce wojskowej w Elblągu. Służby zatrzymały dwóch podejrzewanych mężczyzn. Do incydentu doszło wczoraj po południu. Służby zareagowały natychmiast i te szybkie działania pozwoliły na wyeliminowanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W wiadomościach zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, a 5, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Przekazał mer stolicy Witalij Kliczko. Rosjanie zrzucili rakiety na zajezdnie i inne obiekty kolejowe. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. W sumie okupant zaatakował 3 dzielnice. Miałam czas, żeby się zregenerować, ale koncentracja musi teraz być na coraz wyższym poziomie, mówi Iga Świątek, która jest w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka, przypomnijmy, pokonała Chinkę Shi Wang 6-2, 6-3. Wcześniej w Cincinnati dotarła do półfinału, dlatego przed turniejem w Nowym Jorku postawiła na regenerację i zrezygnowała z rywalizacji w mikście. W drugiej rundzie singla w czwartek Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Pokonała ją już wcześniej w półfinale French Open w 2020 roku.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Miasto przedłuży drogę rowerową w Śródmieściu. Chodzi o odcinek od ulicy Nowolipki do Placu Bankowego. Będzie ważną częścią trasy północ-południe. Trwa przetarg na wykonawcę prac. Budowa brakującego odcinka trasy rowerowej NS na ulicy Andersa domknie drogę dla rowerów w Śródmieściu. Dzięki temu oraz z wykorzystaniem istniejącej już wcześniej infrastruktury już niedługo będzie można przejechać całe Śródmieście rowerem po spójnym 6-kilometrowym ciągu Andersa, Plac Bankowy, Marszałkowski. Kawareńskiego. Komiks na wystawie w warszawskim domu aukcyjnym Desa Unikum można zobaczyć wystawę ponad 100 prac związanych z polskim komiksem.
3: Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Smok, Diplodok czy Kleks. To część bohaterów, których można zobaczyć na wystawie. W sumie 80 lat historii polskiego komiksu. Desa Judyta Majkowska.
4: Szczególną uwagę poświęcamy Tadeuszowi Baranowskiemu, twórcy m.in. Podróży Smokiem Diplodokiem, do którego planszę można u nas znaleźć.
3: Oprócz bohaterów z czasów PRL jest też powiew współczesności. Prace Piotra Kowalskiego, który jako pierwszy Polak rysował dla Marvela.
2: O wystawę pytała Joanna Obuchowska. Dziś bez opadów i ze słońcem, teraz 18 stopni, maksymalnie 21, ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr słaby z południowego zachodu, ale będzie potem przybierał na sile i po południu już będzie silny. Jeżeli chodzi o biometr, to nam sprzyja.

0: Za 18, a właśnie, miałem cię zapytać, która godzina i sam zacząłem mówić.
1: Za 17 już.
0: Już prawie za 7, no to jednak mała różnica. O słońcu było w piosence, teraz będzie o księżycu, bo okazuje się, że naukowcy mają nie lada zadanie wyznaczyć czas na księżycu, czas księżycowy.
1: A po co?
0: No właśnie po to, że niedługo polecimy tam na księżyc i bazę stałą założymy nawet, a to jest różnica między naszym a czasem księżycowym, ponieważ okazuje się, że ten naszego satelity wyprzedza czas ziemski około 56 mikrosekund
1: nie, nie, nie.
0: na dzień.
1: Jak już tam podbijamy i lecimy, to już ustalmy tam nasz czas tutejszy. No a po co?
0: Ale jakoś to trzeba zsynchronizować, bo to każdego dnia przybywa tych 56 mikrosekund. I to będzie się rozchodzić zawsze.
1: Przecież to człowiek nie zdąży mruknąć okiem, a już będzie po
0: to
1: tych
0: by się tak wydaje, a naukowcy obliczyli, że jedna mikrosekunda, czyli jedna to 56 tego wyprzedzenia dziennego, to jest różnica 300 metrów. Znaczy jakby coś chcieli zbudować tam na księżycu i wysłali do robota jakieś zapotrzebowanie, to on by się pomylił, bo o jedną mikrosekundę.
1: To ja się na tym nie znam. Lepiej w domu siedzieć, po co tam latać? To nie lepiej się stąd popatrzeć?
0: Jakbyśmy tak mówili, to byśmy w ogóle Ameryki nie odkryli.
1: Ameryka to ja rozumiem. Zielono, fajnie, a na takim księżycu tylko pył i pył.
0: Dobrze.
1: Pył to ja mam tu i ówdzie.
0: Pył i pył, ale przynajmniej tam był. Ktoś może się pochwalić.
1: Dobrze, za chwilę Mama Mia, będzie też Baj i Biała Armia, a my z wami jeszcze do 9 z przebojami, z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Za 5 minut będzie godzina 9. Czego nauczyła nas szkoła dzisiaj, 1 września? Pytamy na naszym profilu facebookowym. Małgorzata przysłała jeden z jej ulubionych dowcipów. Minęło tyle lat, a ja wciąż czekam, kiedy mi się przyda sinus i kosinus.
1: Coś wiem na ten temat, też czekam, aż mi się przyda. No ale nauczyli w razie czego.
0: Ja już zapomniałem, co to jest.
1: Już no,
0: jeszcze
1: połowę.
0: Był tangens i kotangens.
1: Był też.
0: No to Kasia bardziej, bo jeden to ma sinus, a drugi kota ma. Dobrze, szkoła nauczyła nas kilku rzeczy oprócz tych z programu nauczania. Ja co piszę, to raz już poważnie. Przetrwania i pracy w grupie, posiadanie i zrozumienie autorytetów, radzenia sobie z problemami, brakami podstawowych rzeczy, nudą i wielu innych. Łatwo nie było, ale było fajnie.
1: Było fajnie. I dla tych dzieciaków, które dzisiaj idą do szkoły, też będzie fajnie. Za 4 minuty 9 my się żegnamy, dziękujemy, wracamy jutro, a za chwilę na antenie Radia Plus Agnieszka Morawska. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Pierwszy powakacyjny dzwonek już za chwilę. W jakich nastrojach wracają uczniowie, sprawdzimy w Bydgoszczy. Paliwo droższe nawet o złotówkę, koniec pakietu CPN. Kierowcy mocno narzekają. Wiem, że to właściwy moment. Messi żegna się z reprezentacją. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec wakacyjnej laby, czas wrócić do szkoły. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów, z czego 395 tysięcy to pierwszoklasiści. Niektórzy tęsknili, innym żal było kończących się wakacji. Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski.
2: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
3: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
4: Czy już znasz plan lekcji?
3: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
4: Zamiast matematyki na przykład?
3: Tak.
5: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
4: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
5: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00 od poniedziałku do piątku, do wieczora.
4: Trzeba wcześniej wstać.
5: Tak.
1: A to będzie drugi rok szkolny z jedną lekcją religii w tygodniu. Jak mówią katechetki Agnieszka Cichecka i Magdalena Serczyńska, trzeba będzie wybierać, ile czasu poświęcić na dany temat.
6: Trudno się przyzwyczaić do jednej godziny, bo jest tyle rzeczy do przekazania dzieciom, że w dwóch jednostkach lekcyjnych było to no, niełatwe, a teraz w jednej no, siłą rzeczy trzeba coś wyrzucić, ograniczyć.
7: Musimy po prostu już na bazie swojego doświadczenia wiedzieć, co jest najważniejsze i wybierać tą esencję, żeby w ciągu jednej godziny w tygodniu przekazać dzieciakom to, co najważniejsze.
1: Od września religia tylko raz w tygodniu, przed lub po lekcjach obowiązkowych. Decyzji Ministerstwa Edukacji sprzeciwiają się przedstawiciele Kościoła. To jeszcze o zmianach. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów. Edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego. Zmienią się zasady żywienia. W szkolnych jadłospisach pojawi się więcej warzyw, owoców, a mniej cukru i soli. Skończyła się paliwowa sielanka, wróciła drożyzna. Za litr popularnej benzyny bezołowiowej i oleju napędowego musimy teraz zapłacić średnio o złotówkę więcej niż wczoraj.
8: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo dla takiego zwykłego człowieka.
9: Zostawimy to bez komentarza.
10: A tankować trzeba i to prawie codziennie. Jak są duże trasy, wszystko podrożeje.
11: Paliwo powinno być tańsze.
8: Powinno być tańsze. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
10: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
8: Można wydatkować te pieniądze inaczej oczywiście. Prawda? Na jakieś przyjemności dla siebie albo dla dzieci.
11: A tu trzeba jednak
8: zatankować.
11: Dokładnie.
8: No niestety rowerem
11: i płacić więcej.
8: Rowerem już spoza miasta nie przyjadę do pracy.
1: Z kierowcami w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Paliwo poszło w górę, bo wygasł rządowy program CPN. Obowiązywał przez 2 ostatnie tygodnie wakacji. 8 września zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
12: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
13: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
12: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa PKOL-u. W przeciwnym razie grozi zawieszenie polskich sportowców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze sport. 207 meczów w kadrze i koniec. Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz 2-krotnie triumfował w Copa America.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Shoe Blue i Madonna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 21 minut po 9 pozostało, a właściwie to już jesień nam się zaczyna, ta pierwsza meteorologiczna jesień. Na kalendarzową jeszcze troszeczkę poczekamy i astronomiczną. Póki co jeszcze lato, ale 1 września kojarzy nam się już z tą jesienią, ponieważ trzeba wrócić do szkoły, jeżeli do tej szkoły chodzimy. Ćwierkają wróbelki od samego rana, więc ulice i chodniki też biało-czarne, wszyscy odświętnie ubrani na galowo i dzisiaj jeszcze luźno, dzisiaj jeszcze spotkania i miłe spotkania właściwie po wakacjach z koleżankami i kolegami ze szkoły, a później to już się zacznie, chociaż jeszcze ten wrzesień będzie taki trochę spokojniejszy zapewne. Niemniej trzeba będzie znów szykować śniadanie do szkoły i o tym śniadaniu dzisiaj porozmawiamy. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy taczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Alia Powierza.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
8: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Nils Edeka i O. Karol w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Dzisiaj jeszcze spokojnie. Dzisiaj jeszcze nikt nie myślał o tym drugim śniadaniu, które trzeba będzie do śniadaniówki włożyć, ale jutro już się zacznie. Więc troszeczkę wspomnień, co lądowało w waszych śniadaniówkach, gdy wy chodziliście do szkoły. Co było przebojem szkolnych sklepików? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Wracamy wspomnieniami do szkoły, ale do przerw, do tych rzeczy przyjemnych, albo wtedy może mniej smacznych dla was, ale dzisiaj zajadacie z przyjemnością i macie też miłe wspomnienia związane z czymś, co być może wam wtedy nie smakowało na szkolnej stołówce, a dzisiaj już jak najbardziej jest przyjemne w smaku. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, tak jak wspominałam, i do oddania mam zestaw, który kojarzy się ze szkołą. Budzik, taki, którego nie da się wyłączyć jednym kliknięciem. Trzeba troszeczkę się postarać. Do tego jeszcze jest zeszyt, notatnik, być może na przepisy. No i długopis od Radia Plus. Inner Circle i Sweat teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Everywhere i Fleetwood Mac w Radiu Plus. Lato z tą nostalgii na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: PKO i Zonda Krypto, wrócimy do zamieszania wokół giełdy kryptowalut. Z oporem i niechęcią, czy wręcz przeciwnie. Od rana sprawdzamy, w jakich nastrojach polscy uczniowie wracają po wakacjach do szkół. Telefon życzliwości dla seniorów. Na koniec o łódzkich sposobach na samotność. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową na pasie w kierunku Katowic. Ciężarówka miała wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje teraz helikopter LPR-u. Pojawiają się informacje o poważnie rannych osobach. Trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest w tej chwili zablokowana, policja organizuje objazdy, a do tej informacji wrócimy oczywiście w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Umowa miała być skrajnie ryzykowna, a teraz kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków oraz dane osób obserwujących profil reprezentacji. Tak wynika z umowy, do której dotarła Wirtualna Polska. Dokument przewidywał też, że PKO będzie zarabiał na sprzedaży kryptowalutowych tokenów i w ten sposób wynagradzał także sportowców. Umowa została zawarta w październiku ubiegłego roku, kilka miesięcy przed upadkiem giełdy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKO miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKO na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKO. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
1: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKO-u Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach i tu trzeba powiedzieć głośno, koniec wakacyjnej laby, nauka czeka. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
1: Dawid, w jakich nastrojach uczniowie wrócili do szkoły?
3: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
4: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
5: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
3: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
6: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
3: Te zmiany w jadłospisie?
6: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
3: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
1: Dodajmy, że obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego. Polscy strażacy wrócili z Hiszpanii. Przez miesiąc gasili pożary na południu Europy. Z ogniem walczyły 3 35-osobowe zmiany.
7: Wtedy, kiedy nie było pożarów, mieliśmy normalnie zajęcia organizowane z Hiszpanami po to, żeby wymieniać się doświadczeniem, żeby uczyć się od nich sposobów, w jaki oni prowadzą działania gaśnicze. A w momencie, kiedy były zdarzenia, po prostu braliśmy, zabieraliśmy cały nasz sprzęt i jechaliśmy pomagać gasić.
1: Wyjaśniał dowódca trzeciej, ostatniej zmiany Grzegorz Borowiec. Pożary w Hiszpanii gasiło 105 strażaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dobry na samotność. W Łodzi działa telefon życzliwości dla seniorów. Można zadzwonić i po prostu porozmawiać, ale można też poprosić o pomoc w codziennych sprawach. Co ciekawe, po drugiej stronie słuchawki także seniorzy. Słuchają, rozmawiają i pomagają swoim rówieśnikom. Mówi Celina Maciejewska, inicjatorka telefonu.
8: Kontakt osobisty jest bardzo ważny, ale jest też obarczony tym, że no już wtedy musimy pokazać swoją twarz. A kontakt przez telefon jest takim kontaktem bezpiecznym i właściwie może dla młodych osób to nie jest już pierwszy wybór, ale dla osób starszych to telefon będzie pierwszym wyborem.
1: Pomysł chwalą też mieszkańcy.
9: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu. W związku z tym łatwiej jest im po staremu wybrać numer telefonu i z kimś porozmawiać.
1: Od niedawna działa też halofon, rozwiązanie dla seniorów, którzy potrzebują regularnego kontaktu i rozmowy.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Black or White i Michael Jackson w Radiu Plus. Przeboje z notą nostalgii, a dzisiaj biało-czarno, nie trzeba wybierać. Pierwszy dzień roku szkolnego, nowy rok szkolny się rozpoczął na galowo, na apele, a później to już w zależności od tego, jaki styl panuje w szkole, czy są mundurki, czy ich nie ma, bo są przecież jeszcze takie szkoły z mundurkami, ale potem jest przerwa i na tej przerwie, no właśnie, cofamy się do swoich lat szkolnych i przypominamy sobie, co na tej przerwie w naszej śniadaniówce było. Pojawiają się wiadomości od Was o oranżadzie w woreczku, są draże, korsarze. Co jeszcze można było kupić albo w sklepikach szkolnych, albo zjeść na stołówce, albo to, co przygotowywała Wam mama i sprawiało Wam to niesamowitą przyjemność. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A do oddania mam zestaw taki szkolny, budzik, do tego notatnik Radia Plus i długopis.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro.

0: strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Mike Oldfield i Maggie Rainey to France w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii, a być może i do Francji będzie to lot. Jedna z linii lotniczych, tanich linii lotniczych, startuje z takim pomysłem, żeby wyruszyć, zebrać ludzi i wyruszyć do nie wiadomo dokąd. To znaczy, dostajecie wiadomość od linii lotniczej, jaka będzie mniej więcej pogoda, żeby można było się spakować i wylądujecie nie wiadomo gdzie. To trochę jak z tym nowym rokiem szkolnym w nowej szkole, że zaczyna się i mamy jakieś nadzieje i oczekiwania, a kończy się zupełnie inaczej być może. Ale tak, 25 września jest taki wylot. Do 6 września trwa zbieranie zgłoszeń, bo to biletów raczej nie kupimy na taką akcję, ale można śledzić to w mediach społecznościowych. Nie podam nazwy tej linii, ale myślę, że będziecie wiedzieć, która. Jest to jakaś niespodzianka, albo być może też jakiś pomysł.

0: Love is all around i wet, wet, wet w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii na zegarze teraz 15 minut do 11. I do 11 jeszcze między innymi Corazon Espinado.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
1: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum. Szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Po reklamie.

0: Stranger by Night i Sissy Catch w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Tragiczny wypadek na jedynce. Tir wjechał w ekipę remontową. Są ofiary. Podejrzani o fałszywy alarm w jednostce wojskowej w Elblągu będą przesłuchiwani. Od dziś turystów czeka dłuższy spacer do Morskiego Oka. Jest 11. Marcin Bartnik. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne i jedna jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, powiedziała nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
2: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
1: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A4 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
3: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
1: Mówił podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Zatrzymanym mężczyznom grozić może od 6 miesięcy do 8 lat za kratami. Ruszają wzmożone kontrole autokarów. Wraz z początkiem września wraca akcja pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Inspektorzy będą kontrolować autobusy wożące dzieci, by sprawdzić, czy przejazdy odbywają się bezpiecznie.
4: Chcemy również intensyfikować te działania, chcemy zwiększyć liczbę kontroli tak, aby wszyscy rodzice, wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie byli spokojni o to, że bezpiecznie dotrą do szkół czy do innych placówek.
1: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, a Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego, zaznacza, dzieci do 7 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych.
5: Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego, a więc dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, gdy będzie pokonywać drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, będzie musiało być pod opieką osoby co najmniej 10-letniej.
1: Podczas tegorocznych wakacji doszło do 293 śmiertelnych wypadków drogowych. Zginęło w nich 312 osób, podsumowała Komenda Główna Policji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od dziś zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To oznacza, że turyści będą musieli pokonać dłuższą trasę na piechotę, by zobaczyć słynny staw. Dystans ten wydłuży się z 2 do 6 kilometrów, wyjaśnia Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
6: Konie zaczną jeździć od Palenicy do wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy.
7: Mąka Andrzej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z Bukowiny Tatrzańskiej.
8: Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Koniowicza tak samo wsypać, łowiec, czy on chodzi, czy on nie chodzi.
6: Jeżeli turysta wysiądzie na wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę.
1: Skrócona trasa będzie oznaczała także tańsze bilety na przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół. Pilotaż na skróconej trasie ma potrwać miesiąc.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tora i numero uno w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii powoli się kończy. Przeboje z nutą nostalgii zawsze w Radiu Plus, ale skoro rozpoczyna się rok szkolny, to ja też pytam o wasze wspomnienia ze szkolnej stołówki, ze szkolnej przerwy i o tym, co te przerwy wam umilało. Zmiany, jeżeli chodzi o stołówki szkolne w tym roku. Więcej roślin, mniej mięsa, mniej niezdrowego tłuszczu, mniej cukru i to są dobre zmiany, ale my mamy w pamięci może jeszcze takie rzeczy, które no, dzisiaj może już się nie pojawiają na stołówce, ale sami chętnie po nie sięgamy. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was i tutaj czekam na wiadomości od was. Oranżada w torebkach już się pojawiała, oranżada w proszku także, której nigdy nikt nie rozpuścił w wodzie, tylko zjadało się to na sucho. Do oddania mam taki zestaw szkolny jak najbardziej, bo budzik, notatnik i do tego jeszcze długopis od Radia Plus. Jeszcze około 5 minut czekam na SMS i dzwonię za chwilę do kogoś z was.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr, łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Straight Up i Paula Abdur w Radiu Plus Przeboje z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 12. Wspominamy szkolne stołówki, szkolne przerwy i to, co się wiązało z jedzeniem. Adam w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Agnieszko. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dobry. Adamie, napisałeś o stołówce w latach 80. ze szkoły. Pamiętasz doskonale bigos, doskonały bigos z ziemniakami, kaszanka z ziemniakami, a najlepsze były naleśniki z dżemem truskawkowych. Takich naleśników nie jadłem nigdzie od czasu, gdy wyszedłem ze szkoły podstawowej. Co to były za naleśniki?
1: Zgadza się. Były to naleśniki składane w magiczne trójkąciki i dżem, który był tam używany. Ja nigdzie więcej takiego dżemu nie mogłem trafić, ani w ogóle takich naleśników. Poza tym sam przez jakiś czas swojego życia gotowałem zawodowo i też nie potrafiłem takich naleśników zrobić. Nigdzie więcej takich naleśników nie jadłem jak w szkole podstawowej.
0: O rany, to trzeba szukać tego smaku. Może uda się odnaleźć panie kucharki, które wtedy to przygotowywały, albo ten dżem, który prawdopodobnie w składzie niewiele owoców miał, bo też nam się czasami coś wydaje, że to było takie smaczne. A potem z kaszanką z ziemniakami, to ja mam też taką historię, że no u nas ta kaszanka nie była najpyszniejszą rzeczą i trzeba było zjeść mięso, więc pod ziemniaki chowało się kaszankę, bo wtedy można było talerz zwrócić. A sklepiki szkolne były?
1: Były, oczywiście, że były. Były w nich też drożdżówki, orężada jeszcze wtedy kapsulowana, pamiętam, też można było się jej napić, ale też wspomniana wcześniej orężada w woreczkach również się w nich spotykała.
0: Och, piek. Tak, a czy chodziłeś na mleko, bo ciepłe mleko w zimne dni jeszcze było z tym kożuchem.
1: U mnie była kawa. Ja pamiętam
0: kawa
1: na świetlicy szkolnej kawa zbożowa z mlekiem, która no, smakowała generalnie. Zawsze było mnóstwo fusów na dnie, ale okej.
0: Czyli to są dobre wspomnienia, czyli to są te dobre wspomnienia. A czy w tym roku gotowy do tego, żeby szkoła się rozpoczęła, czy u ciebie to nie dotyczy ciebie?
1: Nie, jak najbardziej.

0: łączy i chyba nie tylko właśnie rodzinnie, ale także i w szkole więzi się też zawiązują właśnie na stołówce.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: A ja mam dla ciebie prezent, który być może się przyda. Wow. Budzik taki, który trzeba nacisnąć, tak, trzeba wstać, bo wiesz, bo on tak dzwoni, jak w telefonie drzemek
1: przyda.
0: 10. Trzeba
1: bardzo
0: tak
1: się przyda, szczególnie mojej starszej córce.
0: Więc mamy to. Do tego jeszcze dokładam notatnik i długopis. I życzę udanego roku szkolnego. I do wakacji już.
1: Jestem mega zaskoczony. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dzięki również. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia, cześć.
0: A jeżeli martwicie się, że rok szkolny się dopiero zaczął, to jeszcze trochę i będą wakacje. I jeszcze niecałe 300 dni. Na zegarze teraz 23 minuty do południa. I Fancy, i Bolero w Radiu Plus.

0: Damon & Beck i Savage Garden w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 12 i do południa jeszcze coś, co zasmuci tych, którzy dzisiaj rozpoczęli naukę, ale studentów z pewnością ucieszy, bo to Horaica Holiday i Boniem jeszcze do południa w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Po reklamie.

0: Zaopiekuj się mną i rezerwat na koniec 11 do 12, 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Za dziś dziękuję. Słyszymy się jutro po 9.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Na początek relacja naszego reportera po tragicznym wypadku na A1. Tir wjechał w ekipę remontową. Górnicy rozpoczęli głodówkę, zaostrza się podziemny protest w kopalni Wujek. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczęło rok szkolny. Jest 12. Marcin Bartnik. Ofiar uderzenia tira na A1 mogło być więcej. W momencie wypadku 4 osoby z obsługi prac drogowych były w pobliżu. To najnowsze ustalenia dotyczące tragedii pod Częstochową. Na autostradzie A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne, w tym jedna ciężko. Ze szczegółami nasz reporter Przemek Kopiejka.
2: W działaniach uczestniczyło 13 zastępów Straży Pożarnej, łącznie ponad 50 strażaków. Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
3: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdów. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
2: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy.
1: Przemek Kopiejka, dziękuję za relację. Zaostrza się podziemny protest w kopalni Wujek. Część z protestujących rozpoczęła głodówkę. Górnicy nie chcą, aby Polska Grupa Górnicza zleciła prace likwidacyjne firmie zewnętrznej. Są też przeciwni odwołaniu dyrektora. Ten człowiek był zaoszczędnym modelem likwidacji zakładu, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem Piotr Kupisz, górnik i związkowiec z sierpnia 80.
4: Dostaliśmy sygnały, że są naciski ze strony dyrekcji i zarządu na to, żeby tych ludzi straszyć, że nie dostaną wynagrodzeń, że będą zwolnieni, bo mają N-ki. Dzisiejsza zmiana, która zjechała, postanowiła zaostrzyć protest i prowadzą protest głodowy na dole.
5: Ilu pracowników na dole i na jakiej głębokości głoduje?
4: Na poziomie 600 metrów 3 pracowników prowadzi strajk głodowy. Reszta pracowników, którzy strajkują, nie podjęło pracy. Zjechali na dół, nie podjęło pracy.
5: Tych osób głodujących może być więcej?
4: Decyzja sama załoga i każdego z osobna. Wiemy, że oni się nie poddadzą, że chcą tam się koledzy dołączyć.
1: Kopalnia Wujek od kwietnia jest w stanie likwidacji. Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Niebezpieczny Gruzin zatrzymany na lotnisku Chopina. Mężczyzna, który przyleciał z Grecji, był notowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna był liderem grupy przestępczej.
6: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej. Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.
1: Wyjaśniał Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Mężczyzna ma 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw grupy Schengen. Został przekazany władzom w Tbilisi. Szkolne korytarze znów się zapełniły. W całej Polsce prawie 5 milionów uczniów stawiło się na inauguracji nowego roku szkolnego. Mieliśmy okazję porozmawiać z ósmoklasistami z 14 z Radomia. Z jakimi nadziejami rozpoczynają nowy rok szkolny?
7: No, mam nadzieję, że będę się dobrze uczyć i że dopiszę mi szczęście na niezawodnionych kartkówkach i sprawdzianach.
8: Mam nadzieję, że dobrze napiszę egzaminy i że będę miała dobre oceny.
9: No, mam nadzieję dobrze napisać egzaminy, no bo ogólnie ósma klasa właśnie na tym polega. No a później dostać się do jakiejś wymarzonej szkoły.
1: A do przedszkoli wróci ponad 1 200 000 maluchów.
10: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Bezrobocie na Mazowszu lekko wzrosło. W lipcu przybyło prawie 1500 bezrobotnych. Tym samym stopa bezrobocia wzrosła do 4,5%. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sierac.
11: Przede wszystkim są to osoby powyżej 45 roku życia. Są to przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym.
10: Na tle Polski Mazowsze wypada nieźle. Niższą stopę bezrobocia ma tylko Wielkopolska, 3,8%. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Plus. Polski komiks na wystawie w Desa Unicum w Warszawie można oglądać ponad 100 prac. Są na nich i plansze współczesne, i takie z PRL-u. Desa Judyta Majkowska.
12: Na wystawie spotykają się bohaterowie, których pamiętamy z dzieciństwa. Tytus, Kajko i Kokosz, Smok Diplodok czy Funky Kowal. Każdy z nich pochodzi z zupełnie innego uniwersum, co świetnie pokazuje unikalność i różnorodność polskiego komiksu.
10: Wystawa będzie czynna do 9 września. Na niebie dziś słonecznie, bez opadów, ale maksymalnie 21 stopni tylko, ciśnienie umiarkowane, 1016 hektopaskali, wiatr silny z zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski również, witamy serdecznie. Nic nie może wiecznie trwać. To piosenka, którą skomponował niezapomniany Romuald Lipko. Słowa napisał Andrzej Mogielnicki, a utwór ten zaśpiewała i wylansowała Anna Jantar. Radio
1: Plus. I czy to się tyczy w tym momencie tego, że wakacje też kiedyś muszą mieć swój koniec?
2: No właśnie. Myślę, że tak, ale my nadal rozdajemy zaproszenia na koncert Drupiego.
1: To się zgadza i za chwilę będziemy o tym wspominali więcej.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Wspomnieliśmy już o tym, że dziś rozdajemy zaproszenia na koncert Drupiego 29 września w Gdańsku.
2: Tak jest. No i gdyby ktoś miał ochotę, to dajcie nam znać SMS-owo krótkie uzasadnienie w jednym zdaniu pod 691-141-141. Dlaczego chcielibyście się tam znaleźć? To właśnie Gdańsk na początek, a przyjdzie jeszcze pora na Warszawę, bo Drupi tam też się pojawi 1 października.
1: No a teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 1 września 1946 roku w miejscowości Douglas w Wielkiej Brytanii urodził się Barry Allan Crompton Gibb. Muzyk, który był w zasadzie liderem, można powiedzieć, zespołu Bee Gees, który tworzył ze swoimi braćmi Morrisem i Robinem, ale to on był głównym twórcą utworów, głównym kompozytorem, no i też jego głos najczęściej można było słyszeć jako ten głos prowadzący w przebojach grupy Bee Gees. Też był producentem i kompozytorem płyt takich artystów jak Barbara Streisand czy Dionne Warwick i Kenny Rogers oraz Diana Ross. Produkował i pisał dla nich znakomite przeboje. Too Much Heaven to jeden z wielkich hitów grupy Bee Gees, a w składzie oczywiście dzisiejszy jubilat Sir Barry Gibb.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nic do Ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum. Szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnymi Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: OMD i Enola Gay, taka muzyka w stylu New Romantic, takie określenie.
1: Dokładnie, nawet powiedziałbym, że to wizytówka tej stylistyki. Za chwilę jedna z największych gwiazd muzyki latino, Gloria Estefan, bo dziś artystka świętuje urodziny. Ale wcześniej jeszcze przypomnienie o koncercie Drupiego.
0: Tak jest, 29 września, czyli no już niedługo, niespełna miesiąc, w Gdańsku ten artysta będzie miał swój koncert. My mamy podwójne zaproszenia. Gdyby ktoś miał ochotę, to dajcie nam znać SMS-owo pod 691-141-141. To za chwilę, a teraz wracamy do dzisiejszej jubilatki.
1: To Gloria Estefan. My zagramy utwór, który był jej pierwszym numerem jeden na amerykańskiej liście przebojów i też to było świetne rozpoczęcie solowej kariery, bo artystka zaczynała w grupie Miami Sound Machine, urodziła się na Kubie, wraz z rodzicami wyemigrowała do Miami i tam rozpoczęła swoją muzyczną przygodę w grupie Miami Sound Machine wspólnie ze swoim mężem Emilio Estefanem, a rok 89 to wspomniany utwór Don't Wanna Lose You, numer jeden na amerykańskiej liście tygodnika Billboard, piosenka, którą napisali wspólnie Gloria Estefan, Emilio Estefan, a także młodziutki wówczas John Secada, który dopiero szykował się do wielkiej kariery.

0: Joyride i Roxette za nami.
1: Za nami, tak? A tu przyjemna wiadomość dla Ani Skonina, która podwójne zaproszenie dzisiaj dostaje od Radia Plus na koncert Drupiego. Ten najbliższy 29 września w Gdańsku, także gratulujemy. Ja myślę, że to będzie szalona impreza, może taka być, tak jak przebój Rickiego Martina.
0: Drupi to specjalista od takich spokojnych, nastrojowych utworów, ale też szybkie, dynamiczne ma w swoim repertuarze. Po sukcesach piosenek Maria, La Copa de la Vida, przyszedł utwór Living La Vida Loca, kolejny światowy hit w repertuarze Rickiego Martina.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
4: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Teraz w

0: 1 litr mlekowita łączka lub łowickie, złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: To było ABBA i SOS. Powoli dzisiejsze wydanie Przełajowej Poczty dobiega końca. Zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, chociaż to data smutna, dlatego że gdyby żył, to dzisiaj swoją rodzinę obchodziłby Witold Paszt, założyciel i wokalista zespołu Vox, który niestety zmarł stosunkowo niedawno, bo w lutym 2022 roku.
0: To muzyk, który świetnie komponował, fantastycznie śpiewał. Do tego był niezwykle uśmiechniętym i pozytywnym człowiekiem. Ja go takiego znałem, zawsze chętny do pomocy. Pamiętam, kiedyś przyjechałem do Zamościa, to pokazał mi to miasto, oprowadził mnie, pokazał zabytki, najciekawsze miejsca. Niesamowity człowiek. Sprawdził się również jako juror jednego z telewizyjnych talent show. No i też mogliśmy go niegdyś podziwiać w Tańcu z Gwiazdami.
1: No i w filmach się czasami pojawiał, bardzo sympatyczny,
0: niezwykle pozytywna postać, której nam bardzo brakuje. Na zakończenie dzisiejszej Przebojowej Poczty Witold Paszt, grupa Vox i Szczęśliwej Drogi Już Czas.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
9: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
12: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kilometrowe korki po tragedii na A1C pod Częstochową. Za chwilę też nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych oraz El Niño, który może uderzyć w branżę kakao. Jest 13. Marcin Bartnik. Paraliż po tragedii na A1C pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ciężko ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin, powiedziała nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
2: Policjanci rozgraniczyli dwa pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch. Apelujemy do osób, aby korzystały z objazdów, które policjanci wyznaczyli.
1: To dlatego, że na miejscu cały czas działają służby pod nadzorem prokuratora. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu pod Olkuszem w Małopolsce. Do wypadku doszło w piątek. Jego sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Jak wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie, teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy.
3: No jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
1: 26-letni sprawca wypadku podczas wczorajszego przesłuchania przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. Grozić mu może do 12 lat więzienia. Od dziś nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy płacą około złotówkę więcej za litr paliwa. Dlatego minister energii przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
4: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnijmy, pakiet ceny paliwa niżej obowiązywał do końca sierpnia. W jego ramach kierowcy korzystali m.in. z obniżonego 8% VAT-u i maksymalnych cen benzyny oraz oleju napędowego. Ścieki w łódzkiej rzece. Pracownicy pogotowia kanalizacyjnego podczas sprawdzania sieci ustalili, że do rzeki Jasieniec przedostawała się granatowa substancja. Ślad prowadził do kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wareckiej, a następnie na teren jednej z działających tam firm.
5: Niektórym wydaje się, że jak wyleją coś nielegalnie do kanału, to popłynie to do oczyszczalni. Kanały deszczowe mają ujście wprost do rzek, dlatego przestrzegamy przed nielegalnym odprowadzaniem niebezpiecznych substancji do kolektorów deszczowych.
1: Przestrzegał Miłosz Wika z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Na miejscu pobrano próbki wody, a o sprawie powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspektorzy rozpoczęli kontrolę zakładu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po drożającej kawie teraz kakao. Rosną obawy o wpływ El Niño na ten rynek i wzrost cen. Międzynarodowa Organizacja Kakao zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych z rekordowo ciepłym prądem na Pacyfiku. El Niño jest naturalnym zjawiskiem klimatycznym występującym co kilka lat. Powoduje on jednak w wielu częściach świata susze, powodzie, pożary lasów, a co za tym idzie, straty w rolnictwie.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów warszawskiego transportu publicznego. Autobusy linii 152, 176, 190 i 211 kursują teraz częściej. Zaplanowano także wydłużenie kursowania oraz tras kilku linii autobusowych. Chodzi o 225, 401, 402 i 509. Szczegóły są na radioplus.pl. Warszawski Ogród Zoologiczny podsumował akcję Zostaw, nie porywaj. Chodzi o popularyzację wiedzy o odpowiedzialnym pomaganiu młodym zwierzętom. Jak mówi dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz, akcja przynosi wymierne efekty.
7: Widzimy efekty edukacyjne tych ptaków, które na pewno niepotrzebnie zostały zabrane, ubywa. Większość młodych ludzi doskonale wie, żeby niepotrzebnie nie zabierać. Te egzaltacje dotyczą raczej starszego pokolenia, które chce być opiekuńcze w stosunku do dzikiej przyrody, więc no, jakby są dylematy, wiemy na czym one polegają, wiemy jak to robić.
6: Od kilku miesięcy w zoo działa także tak zwany ptakomat, miejsce ułatwiające pozostawianie w ptasie mazelu rannych ptaków. Również ten pomysł okazał się zdaniem dyrektora trafiony. Maksymalnie dziś 21 stopni, korzystny biometr i dużo słońca na niebie. Nie powinno dzisiaj padać, tak twierdzą synoptycy. Wiatr silny, powieje z zachodu, ciśnienie umiarkowane, 1016 hektopaskali w Warszawie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Przebojowy duet, teraz Albano i Romina Power w Radio Plus. Felicita, Janek Pasterski, dzień dobry.

0: przyjemne dźwięki i Demis Roussos, Forever and Ever. No i zaczął nam się wrzesień, dzisiaj też idąc do Radia Plus wyjątkowo piechotą, była okazja, żeby minąć parę szkół, no i młodzież ubraną w białe koszule, chyba zadowoloną, mam takie wrażenie, z tego, że była okazja, żeby po dwóch miesiącach spotkać się z paczką znajomych, także będzie dobrze. No nic nie może wiecznie trwać, wakacje kiedyś się kończą, ale kiedyś też kończy się rok szkolny, a skoro właśnie się zaczął, to jakby na to nie patrzeć, z każdym dniem będzie go coraz mniej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Warszawa.

Ależ tu jest moc, kultowy już przebój The Beatles, So Darling z 69 roku. Oficjalnie podpisana ta piosenka jako duet Lona i McCartneya, chociaż mówi się, że bardziej Paul McCartney miał tutaj swój udział przy kompozycji. No i właśnie Paul McCartney bardzo chciał, żeby jego głos brzmiał szorstko, surowo, tak drapieżnie, dlatego też starał się taki efekt wyrobić, jakby na scenie znajdował się od tygodni. Żeby to osiągnąć, to przychodził do studia wczesnym rankiem, nagrywał tylko jedno podejście dziennie przez niemal tydzień przed właściwą sesją. No i moim zdaniem udało mu się jak najbardziej.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, jakże ty. Lato, lato, lato.

słońca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

0: Every Time We Touch, Maggie Reilly. W ten sposób kończymy tę godzinę. Zbliżamy się do 14:00. W Radiu Plus już za chwilę wiadomości i Marcin Barcik.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jeden z poszkodowanych walczy o życie w szpitalu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy po tragedii na A1 koło Częstochowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu w Lublinie. Dominik Hołuj rozpoczyna naukę w klasie maturalnej. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek wracamy do tragedii na autostradzie A1 koło Częstochowy. Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne po tym, jak ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych. Najciężej ranny mężczyzna jest właśnie operowany, powiedziała nam Anna Ginał, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu.
2: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
1: Do szpitala trafiło też 3 pozostałych poszkodowanych. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już częściowo przejezdna. Wprowadzony jest ruch wahadłowy, mówi Paweł Liszaj z Częstochowskiej Straży Pożarnej.
3: Tutaj nasze działania jeszcze trwają, jeszcze będziemy usuwać znaki pojazdów z drogi, także nasze działania ani policji nie zostały zakończone.
1: Policja prosi kierowców o cierpliwość, bo kilometrowe korki uda się rozładować za kilka godzin. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Powołany biegły rozpoczął oględziny, jednak prace musiały zostać przerwane, bo budynek grozi zawaleniem. Będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, przekazał rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Marcin Kozak.
4: W toku postępowania prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych badane są m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej lub z przyczyn samoistnych.
1: Wstępne straty oszacowano na około 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Służby docierają do uwięzionych pod gruzami i liczą straty. To była tragiczna noc na Ukrainie. 12 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa i stołecznego obwodu. 6 z nich to pracownicy kolei. Wśród zabitych jest także obywatel Indii, poinformował prezydent Włodymyr Zełański. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Zniszczone zostały też magazyny największych ukraińskich sklepów. Cudem przeżyliśmy, mówi pracownik jednego z nich. Najpierw było słychać świst, a potem nastąpiło bezpośrednie uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. Uciekaliśmy przez pola. Eksplozje słychać było także w Zaporożu, Odessie, Dnieprze i innych miastach. Uszkodzone zostało także przejście graniczne z Rumunią.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jego celem jest zdanie matury. Dominik Hołuj rozpoczyna naukę w klasie maturalnej. Chłopak stracił obie nogi i dłoń w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej koło Radomia. Za nim długi czas leczenia i rehabilitacji. Dziś cieszy się, że może wrócić do kolegów.
5: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły i cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
1: Z powrotu Dominika cieszy się także wychowawczyni Beata Dudkowska-Żaczek.
6: Jest lubiany i był takim ogniwem, którego nam brakowało, łączył klasę, jednoczył różne grupy, więc teraz jak jest, no to cieszymy się bardzo.
1: Szkoła w wakacje została dostosowana do potrzeb Dominika.
7: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Płaczące dziecko samotnie podróżowało autobusem w Warszawie. To w jednym z pojazdów na linii 174. Chłopca zauważył kierowca i natychmiast powiadomił Straż Miejską. Jak się okazało, matka dziecka nie zdążyła wsiąść do autobusu, zanim ten odjechał. Sama zgłosiła ten fakt policji. Strażnicy miejscy zaopiekowali się chłopcem do momentu, aż policjanci przywieźli jego mamę. 4,5% tyle wyniosła stopa bezrobocia na Mazowszu w lipcu. To lekki wzrost, ale i tak w naszym regionie jest dobrze. Niższe bezrobocie jest tylko w Wielkopolsce, gdzie wynosi 3,8%.
8: Mazowsze, jeśli chodzi o rynek pracy, jest mocno podzielone. Województwo ciągnie Warszawa. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Sierac.
9: Miasto stołeczne Warszawa cechuje się najniższą stopą bezrobocia w Polsce. Gorzej już wygląda pod tym względem region mazowiecki regionalny. Tym niemniej per saldo Mazowsze na mapie Polski w porównaniu do innych regionów rzeczywiście ma się bardzo dobrze.
8: Bezrobotni na Mazowszu to w większości mężczyźni po 45 roku życia i z wykształceniem podstawowym.
7: Tym tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Dużo korzystnego biometu i dużo słońca dziś w Warszawie. Parasole mają się nie przydać. Będzie tylko mocno wiało z zachodu. Uważajcie. Temperatura maksymalnie wyniesie 21 stopni. Na barometrach w stolicy 1016 hektopaskali, więc ciśnienie mamy umiarkowane.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A jest już z nami Sir Elton John i teraz będzie piękna ballada Sacrifice w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Jedyny taki i wyjątkowy The One and Only Chesney Hawkes to za nami w Radiu Plus. Pierwszy dzień września, powrót do szkoły. No dzisiaj tak delikatnie, nie? Podejrzewam, że lekcje ruszą dopiero od jutra, ale w związku z tym też do końca tego tygodnia może komuś się przyda. Budzik, który na pewno obudzi. Do szkoły, a do tego jeszcze zestaw i długopis taki zestawik dla was mam, czyli zeszyt, budzik i długopis. Gdyby ktoś miał ochotę, to SMS-owo czekam pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nic do Ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum. Szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
15: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
16: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl.

0: Zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed Bemowskim Ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Gorące rytmy flamenko to Gypsy Kings i Bambolo. No ja właśnie dodzwoniłem się do Genovefy. Genovefo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wiem, że masz wnuczkę i chciałabyś dla niej taki zestaw, jakim jest zeszyt, długopis i budzik. Zwłaszcza budzik chyba będzie przydatny, prawda?
1: Tak.
0: Okej, okay. A wnuczka w jakim wieku, do której klasy teraz?
1: 11 lat.
0: Aha, i która to jest klasa?
1: Ona w tej chwili do 5.
0: No, to nieźle. Czyli dzisiaj było rozpoczęcie roku, to ja gratuluję. Tak. Pozdrawiamy wnuczkę serdecznie. Wszystkiego dobrego, zestaw oczywiście wysyłamy pocztą. Dzięki.
1: Tak.
0: Trzymaj się ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie. Na imię ma Sara.
0: A to pozdrawiamy Sarę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Po reklamie.

0: Mniej niż zero, tak, Lady Punk na koniec tej godziny. A to już 15 i za chwilę wiadomości w Radio Plus i Marcin Bartnik.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Szef MSWiA potwierdza, że przy fabryce dronów w Skarżysku doszło do sabotażu. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca, który w Tarnobrzegu zerwał linię energetyczną. Papież wydał orędzie z okazji Światowego Dnia Modlitw o ochronę świata stworzonego. Jest 15. Marcin Bartnik. W przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdza szef resortu spraw wewnętrznych. Marcin Kierwiński dodał, że zabezpieczone przy fabryce dronów ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Po incydencie ABW ma zweryfikować, czy w tym przypadku ustalone procedury zadziałały.
2: I niezależnie od tego, jak oceniamy poziom tej ochrony na dzisiaj, no proszę pamiętać, że jednak ten sabotażysta, czy to domniemany sabotażysta, został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
1: Marcin Kierwiński nawiązał też do podobnych incydentów, m.in. na Słowacji czy w Niemczech.
2: Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby. I służby specjalne, i policja.
1: Jak wynika z najnowszych doniesień, w Niemczech służby udaremniły podejrzany sabotaż na sieć energetyczną Brandenburgii. Podejrzane urządzenia zneutralizowano przy elektrowni węglowej Jansz-Walde przy granicy z Polską. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach, sprawczyni już z zarzutami. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec.
3: Doszło do znieważenia 13-letniej obywatelki Ukrainy przez kobietę narodowości polskiej. Dotyczyło to używania słów powszechnie uznanych za obelżywe wobec dziewczynki.
1: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowa w Siedlcach. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
3: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Sprawczyni też znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. To były przestępstwa motywowane przynależnością narodową pokrzywdzonych.
1: Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu, ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca, który w Tarnobrzegu zerwał linię energetyczną wysokiego napięcia. Do groźnie wyglądającego incydentu doszło wczoraj przy ulicy Chemicznej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pilot po zdarzeniu wylądował na pobliskiej działce, a następnie odleciał. Teraz sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
4: Czynności mają na celu szczegółowe wyjaśnienie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie, w jakim zakresie doszło do naruszenia przepisów prawa lotniczego i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Trwają również ustalenia dotyczące osoby pilota oraz miejsca postoju maszyny.
1: Wyjaśniała Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jak się okazało, uszkodzona linia nie była pod napięciem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ten dzień rozpoczyna czas dla stworzenia, który będzie trwał do 4 października. 1 września to w Kościele Katolickim Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Papież Leon XIV w orędziu przypomina, że ludzkie cierpienie i zaburzenie równowagi świata nie są odrębnymi zjawiskami, zauważa ksiądz Zbigniew Kucharski, sekretarz zespołu Episkopatu do spraw ekologii.
5: Dzieła człowieka mają wpływ, a jednocześnie człowiek skutki zgarnia. Papież porusza temat wojny jako coś, co jest przeciwne temu dziełu stworzenia, jakie Bóg dokonał, że każda wojna jest przeciwko człowiekowi, że to się kończy negatywnymi skutkami dla całego świata stworzonego.
1: W orędziu papież Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi, walce z ubóstwem i pojednaniu narodów.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Pielęgniarka jednego z warszawskich hospicjów zaatakowana przez córkę pacjenta. 40-latka miała wszcząć awanturę, kilkukrotnie uderzyć pielęgniarkę oraz ją kopać. A wszystko dlatego, że została wyproszona z sali swojego ojca po upływie godzin odwiedzin. Napastniczka została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Usłyszała zarzut dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi jej grzywna i do 3 lat więzienia. Komiks na wystawie. W warszawskim domu aukcyjnym Desa Unicum można zobaczyć wystawę ponad 100 prac związanych z polskim komiksem.
7: Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Smok, Diplodok czy Kleks. To część bohaterów, których można zobaczyć na wystawie. W sumie 80 lat historii polskiego komiksu. Desa Judyta Majkowska.
8: Szczególną uwagę poświęcamy Tadeuszowi Baranowskiemu, twórcy m.in. Podróży Smokiem Diplodokiem, do którego planszę można u nas znaleźć.
7: Oprócz bohaterów z czasów PRL jest też powiew współczesności. Prace Piotra Kowalskiego, który jako pierwszy Polak rysował dla Marvela. Wystawa plansz i szkiców będzie czynna do 9 września.
6: O wystawę pytała Joanna Obuchowska. 21 stopni maksymalnie na termometrach, dużo słońca za oknami i zero deszczu, tak dziś w Warszawie, ale będzie też mocno wiało z zachodu. Biometr mamy korzystny, ciśnienie z kolei umiarkowane, wynosi 1016 hektopaskali.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Zaczynamy po włosku. Teraz Ricky Poveri w Radio Plus i Sara Parketiamo. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Cha-cha-cha to Roy Orbison, obdarzony anielskim głosem Only the Lonely, piosenka, która właściwie ukształtowała karierę Roya Orbisona, a tutaj też taka legenda przy okazji. Podobno Roy Orbison, który jest autorem tej piosenki, próbował ją zaoferować samemu Elvisowi Presleyowi, a także brany pod uwagę był zespół The Everly Brothers. Obaj wykonawcy natomiast odmówili i Roy Orbison nagrał ją w rezultacie sam. No i chyba bardzo dobrze, bo gdyby było inaczej, to nie wiadomo, jak potoczyłoby się kariera tego artysty.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

popołudnie z Radiem Plus i przyjemnie zachrypnięty głos Roda Stewarta Young Turks. No i czego chcieć więcej? Można jeszcze coś dołożyć. Ja za chwilę dołożę Chrisa Rea do tego zestawu. Będzie też Eurythmics, a teraz dla przełamania językowych barier będzie po polsku Halina Frąckowiak i Mały Elf.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Panowie z Backstreet Boys tak się z nami żegnają. Ja też mówię do usłyszenia jutro zaraz po 12. Janek Pasterski i dobrego popołudnia życzę.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ładunki wybuchowe w elektrowni przy granicy z Polską. Za chwilę szczegóły. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Jest porozumienie. Nie wszyscy chcą wracać do szkoły. Rozmawialiśmy z uczniami z Bełchatowa. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ładunki wybuchowe w niemieckiej elektrowni przy granicy z Polską. Znaleziono je przy stacji transformatorowej niedaleko Gubina. Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię Jenschwalde. Na miejscu pracują saperzy. Na podobne akty sabotażu muszą być gotowe nie tylko nasze służby, ale i my jako społeczeństwo, powiedział dziś minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Szanowni Państwo, no przecież wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy, jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
1: Wczoraj prawdopodobnie podpalono budynek fabryki dronów dla wojska w Skarżysku Kamiennej. Podejrzenie również pada na akcję obcych służb. To koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Jest porozumienie z Polską Grupą Górniczą. To zaskoczenie, bo jeszcze dziś rano pod ziemią górnicy rozpoczęli głodówkę. Sprzeciwiali się sposobowi, w jaki kopalnia jest likwidowana. Obie strony nie chcą jednak mówić o szczegółach porozumienia.
3: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna.
4: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić.
1: Mówiła Ewa Grudniok z PGG oraz Damian Hacaś z Sierpnia 80. Na Śląsku będą jednak kolejne protesty. Na piątek górnicy zapowiedzieli manifestacje w Katowicach. Francja wzmacnia środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Między 25 a 28 września Leon XIV odwiedzi kilka miast, m.in. Lourdes i Metz. Policja zmobilizuje tam dodatkowo 850 funkcjonariuszy. W zabezpieczeniu pielgrzymki Ojca Świętego wezmą też udział antyterroryści z elitarnej grupy Rede, a nad miejscami, które odwiedzi papież, służby prowadzą już zwiad dronowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
5: Dzień dobry, witamy w nowym roku szkolnym.
6: Średnio.
7: Dlaczego średnio?
6: Nie lubimy szkoły, nie lubię się uczyć.
7: A ty cieszysz się?
6: Tak.
7: Że wróciła szkoła?
6: Tak.
8: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
9: Bardzo duża dawka emocji, ponieważ syn zaczyna pierwszą klasę, więc tym bardziej dla mnie to jest emocjonujący dzień.
10: Tylko i wyłącznie same pozytywy. Dzieci mogą się rozwijać, wakacje minęły.
6: Niestety.
7: Trzeba się będzie wziąć w garść.
10: I do przodu.
1: A w szkole podstawowej nr 3 w Bełchatowie był dzisiaj Rafał Różycki.

To wtorkowe popołudnie, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, z większą ilością chmur, ale z tego co widzę, widmo deszczu trochę się oddaliło. Teraz 21 stopni, choć odczuwalna na poziomie 19. Wiatr momentami dosyć mocny, wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie jest stabilne i wynosi 1015 hektopaskali. Dzisiejszej nocy raczej nie mniej niż 14 stopni, a jutro podobnie jak i dziś, czyli rano słońce, po południu chmury i niewykluczony deszcz. A jutro maksymalnie w Warszawie i okolicach 22 stopnie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Prawie 9 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. To jest wtorek, pierwszy dzień września, pierwszy dzień szkoły i pierwszy w tym miesiącu magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, na który serdecznie Państwa zapraszam. A zaczniemy oczywiście, nie może być inaczej, od rozpoczęcia roku szkolnego i nadziei i planów, jakie z nim wiążą nauczyciele.
2: Mam nadzieję, że dla dzieciaków, dla nas wszystkich będzie to rok spokojny, rok, w którym zrobimy kolejny krok w tym kierunku, aby nasze młode pokolenia przygotować do szybko zmieniającej się w rzeczywistości, nie tylko oświatowej, ale tego, jak szybko zmienia się świat, abyśmy wychodzili naprzeciw, aby przede wszystkim pomóc dzieciakom w tej sferze też psychicznej, żeby one czuły się w szkole dobrze. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień, właśnie dzień radosny, dzień powrotu, będzie taki do następnych wakacji.
1: Znamy już głos kadry, a co mówią uczniowie? O tym już za chwilę, w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania, o dniu modlitw o ochronę świata stworzonego.
3: To środowisko jest naszym dobrem, ale też jest darem i takim zadaniem, prawda? Czyli odkrywamy też swoją rolę jako tego, który człowieka, który no musi rozumnie korzystać ze świata, ale też rozumnie o to świat się troszczyć, no i przede wszystkim powstrzymywać się od swoich jakichś zaborczych działań czy zbytniej eksploatacji tego świata.
1: A jak można się włączyć w jego obchody? Więcej o tym za parę chwil. Proszę też pamiętać, że przed 17:00 tradycyjnie kilka minut poświęcimy na to, co dzieje się w Watykanie. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96.5 FM.

0: To na takie popołudniowe uspokojenie. Harry Nilsson, Without You, 13 minut po godzinie 16. A drodzy Państwo, spokoju od dziś nie ma już w szkołach, bo korytarze wypełniły się gwarą uczniów, a dzwonki zabrzmiały po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie, bo dziś w całej Polsce odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego.
1: Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2026-27 we wszystkich typach szkół uczyć się będzie 4 856 tysięcy uczniów, w tym w szkołach podstawowych 3 255 tysięcy, w liceach 734 tysiące, w technikach 689 tysięcy, a w branżowych szkołach pierwszego stopnia 173 tysiące uczniów. W wychowaniu przedszkolnym będzie 1 265 tysięcy dzieci. Dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać z uczniami klas ósmych, a więc z jakimi nadziejami rozpoczynają nowy rok szkolny?
2: No, mam nadzieję, że będę się dobrze uczyć i że dopiszę mi szczęście na niezawodnionych kartkówkach i sprawdzianach i mam nadzieję, że poznam lepiej ludzi, których już znam.
3: Mam nadzieję, że dobrze napiszę egzaminy i że będę miała dobre oceny.
1: A jaki to może być rok szkolny dla Ciebie?
3: Myślę, że dobry. W tym roku pójdzie mi dobrze, to bardziej, że jest to już ostatni rok, no to będę się bardziej starała na pewno.
4: No mam nadzieję dobrze napisać egzaminy, no bo ogólnie ósma klasa właśnie na tym polega. No a później dostać się do jakiejś wymarzonej szkoły.
1: Uczniowie przyznali, że wakacje mogłyby potrwać trochę dłużej.
3: Przedłużyłabym wakacje, dlatego że wolałabym odpocząć trochę dłużej.
4: Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tęskniłem za szkołą. Wolałbym jeszcze mieć wakacje, no ale wszystko co dobre kiedyś się kończy.
1: Jan Rychlicki jest dyrektorem jednej z polskich podstawówek.
5: A mam nadzieję, że dla dzieciaków, dla nas wszystkich będzie to rok spokojny, rok, w którym zrobimy kolejny krok w tym kierunku, aby nasze młode pokolenia przygotować do szybko zmieniającej się w rzeczywistości, nie tylko oświatowej, ale tego, jak szybko zmienia się świat, abyśmy wychodzili naprzeciw, aby przede wszystkim pomóc dzieciakom w tej sferze też psychicznej, żeby one czuły się w szkole dobrze. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień, właśnie dzień radosny, dzień powrotu, będzie taki do następnych wakacji.
1: Grono pedagogiczne z nadzieją podchodzi do nowego roku szkolnego.
6: Jolanta Nowak, katechetka. Że Pan Bóg będzie błogosławił i da siły, żeby ten rok szkolny, katechetyczny przeżyć, skończyć, doprowadzić dzieci, młodzież do sakramentu. Jeśli chodzi o uczniów, o rodziny, to co się dzieje w polskich rodzinach, to tak nabawa troszeczkę niepokojem, ale z łaską Bożą damy radę.
7: Małgorzata Kopera, nauczyciel rewalidacji. Wydaje mi się, że no, pewno są i obawy, ale jest i nadzieja. Tak, no, taka nadzieja, że jednak to co robimy, bo wiemy to z doświadczenia, przynosi jakiś owoc, prawda? Trzeba czasami troszkę poczekać, trzeba się uzbroić w cierpliwość.
1: Rok szkolny potrwa do 25 czerwca 2027 roku, oferując uczniom aż 187 dni wolnych. Radosław Mizera, Radio Plus.
8: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 16,5 minuty po 16, a już za chwilę w naszym magazynie o tym, że pierwszy dzień września to w Kościele Katolickim Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego.

0: Reklama.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: września przed Bemowskim Ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 27 minut po godzinie 16. Dziś bardzo charakterystyczna data w naszym kalendarzu. Dziś też rozpoczyna się czas dla stworzenia, który będzie trwał do 4 października. Pierwszy dzień września to w Kościele Katolickim Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Na co zwraca uwagę papież Leon w orędziu na ten dzień i jak można włączyć się w jego obchody? Posłuchajcie Państwo właśnie teraz.
2: Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego obchodzony jest w tym roku po raz 11, a zapoczątkował go jeszcze papież Franciszek. Każdego roku głowa Kościoła w specjalnym orędziu zwraca uwagę całego świata na kluczowe kwestie z pogranicza ekologii, wiary i sprawiedliwości społecznej. Ten dzień jest bardzo potrzebny, podkreśla ksiądz Karol Aleksandrowicz z duszpasterstwa Laudato Si Archidiecezji Warszawskiej.
3: To środowisko jest naszym dobrem, ale też jest darem i takim zadaniem, prawda? Czyli odkrywamy też swoją rolę. Jako tego, który człowieka, który no musi rozumnie korzystać ze świata, ale też rozumnie o to świat się troszczyć, no i przede wszystkim powstrzymywać się od swoich jakichś zaborczych działań czy zbytniej eksploatacji tego świata.
2: W tegorocznym specjalnym orędziu Leon XIV przypomina, że ludzkie cierpienie i zaburzenie równowagi świata nie są odrębnymi zjawiskami i wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi, walce z ubóstwem oraz pojednaniu narodów, mówi ksiądz Zbigniew Kucharski, sekretarz zespołu Episkopatu do spraw ekologii.
4: Dzieła człowieka mają wpływ, a jednocześnie człowiek skutki zgarnia. Papież porusza temat wojny jako coś, co jest przeciwne temu dziełu stworzenia, jakie Bóg dokonał, że każda wojna jest przeciwko człowiekowi, że to się kończy także utratą życia przez ludzi, ale także kończy się negatywnymi skutkami dla całego świata stworzonego.
2: Obecnie na całym świecie toczy się kilkadziesiąt konfliktów zbrojnych. Każde z nich niszczy świat stworzony i trzeba mieć tego świadomość, zauważa ksiądz Kucharski.
4: Papież pokazuje teza, antyteza, czyli pokój, antyteza wojna. Świat piękny stworzony przez Boga, antyteza. Niszczenie środowiska naturalnego. My, katolicy, powinniśmy mieć wzmocnioną motywację troski o to. Żyjemy w jakimś środowisku i dla naszego własnego dobra trzeba o nie dbać. Człowiek wierzący będzie jeszcze ten aspekt odnosił do Boga Ojca Stworzyciela.
2: W orędziu papież Leon podkreśla, że prawdziwymi narzędziami budowania pokoju są prawda, dialog, cierpliwość, dobroć, sprawiedliwość czy miłość. Miłosierdzie. Czas dla stworzenia to więc okazja, by wyrazić wdzięczność za to, co nas otacza, mówi Magdalena Kadziak, prezeska Światowego Ruchu Katolików na rzecz środowiska Laudato Si.
5: To jest taki czas, gdzie właśnie szczególnie chcemy dziękować Bogu za ten dar stworzenia. Wciąż jest ten zwyczaj, że w małych miejscowościach odbywają się dożynki, jest to dziękczynienie za plony, które mamy, dziękczynienie za wodę, nie traktowanie tego jako coś, co nam się należy, tylko traktowanie tego jako dar. Tak samo chcemy wciąż też w tych większych miastach przypominać o tym, że stworzenie to jest dar, o który należy dbać, które należy pielęgnować. Pamiętajcie, jaka też jest rola i odpowiedzialność moralna nas jako chrześcijan.
2: Papież Leon XIV w orędziu zwraca też uwagę, abyśmy strzegli naszych serc, ponieważ to właśnie z nich wypływa wszystko, co czynimy. Nasze codzienne wybory mają wpływ na to, w jakim świecie będziemy żyć. Dlatego zmianę trzeba zaczynać od najbliższego otoczenia, dodaje Kadziak.
5: Papież przede wszystkim podkreśla zmianę trochę stylu życia, takiej świadomości, bo jeżeli widzimy, że to, co mamy, to jest dar, to myślimy w inny sposób, podchodzimy do jedzenia i kwestii marnowania tego jedzenia. W inny sposób decydujemy się na przykład na transport, jakim podróżujemy. Seria codziennych wyborów, które możemy w naprawdę takim bardzo małej skali wdrażać w nasze życie, żeby zadbać o to, żeby środowisko, w którym żyjemy, żeby było bardziej nam wszystkim przyjazne, żebyśmy mogli żyć, pić czystą wodę, oddychać czystym powietrzem i w bardziej taki zrównoważony sposób żyć.
2: Obchody Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego rozpoczynają globalny, ekumeniczny cykl zwany Czasem dla Stworzenia, który potrwa do 4 października. W tym czasie w całej Polsce odbywać się będą modlitwy, wystawy, konferencje, pikniki, akcje ekologiczne organizowane przez ruchy, stowarzyszenia i parafie. Anna Paszko, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 29 minut 17 jeszcze przypomnę, że w tej odsłonie naszego magazynu przed 17 posłuchamy, co ciekawego i ważnego wydarzyło się w ostatnich godzinach w Watykanie.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. W Rzymie obradowała Fundacja Jana Pawła II. Jej główne zadanie to kształtowanie nowych pokoleń zgodnie z nauczaniem polskiego papieża. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
2: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
1: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
3: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4 dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
1: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy, mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
4: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek w czasie wojny i po jej zakończeniu była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
1: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowanej 2 dni wcześniej aborcji.
4: Nie ma praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie niewinnych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Wciąż są utrudnienia na A1 po tragedii pod Częstochową. PiS chce apolitycznej komisji do zbadania afery zonda krypto. Zmiany na szlaku do morskiego oka. Konie jadą krócej. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Utrudnienia potrwają do późnych godzin wieczornych. Autostrada A1 po tragicznym wypadku pod Częstochową jest już przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki, mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
1: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
0: Na A1 pod Częstochową zginęły dzisiaj 4 osoby, a 4 zostały ranne. Kierowca ciężarówki wjechał w pojazd służb drogowych.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według Jarosława Kaczyńskiego nie miałoby w niej być polityków.
3: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, mającej mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostały już zaproponowane.
0: W sprawie afery Zonda Krypto zatrzymano Radosława Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Putin miał spotkać się z szefem CIA, ale w ostatniej chwili odwołał to spotkanie. To doniesienie agencji informacyjnej RBK Ukraina. Tydzień temu szef amerykańskiego wywiadu John Ratcliffe był w Moskwie i spotkał się z kierownictwem rosyjskich służb. Namawiał do natychmiastowego zawarcia porozumienia i zakończenia wojny z Ukrainą. Kiedy Władimir Putin się o tym dowiedział, odwołał spotkanie z szefem CIA.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skrócone trasie, dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Tak będzie przez miesiąc. Tatrzański Park Narodowy chce sprawdzić, czy taka forma transportu będzie odpowiadała turystom. Po pierwszym dniu niektórzy już rezygnują.
4: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodogrzmotów. Tyle to sobie dojdziemy.
5: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 kilometry jechać.
6: Nawet moja mama, która ma 77 lat i ona by to też chciała jeszcze raz przyjść zobaczyć i nie przyjdzie, bo nie dojdzie.
7: Przyjażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
8: Bardzo nieatrakcyjna. Oni po prostu chcieliby do Samutkiej Góry jeździć.
9: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
10: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
0: Dodawała Magdalena Zwijacz, Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo na trasie do Morskiego Oka mają kursować elektryczne busy.

0: Trochę chmur, choć słońce jeszcze próbuje dać nam o sobie znać dzisiejszego popołudnia. 21 stopni na termometrach, odczuwalna to 19, wiatr ciągle jeszcze dosyć mocno wieje z kierunku zachodniego, a jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest stabilne i wynosi w tej chwili 1016 hektopaskali. Dzisiejsza noc raczej sucha i z temperaturą w okolicach 14 stopni. A jaka będzie środa? Otóż w pierwszej połowie dnia zdecydowanie więcej słońca, potem zdecydowanie więcej chmur i niewykluczone, że jutro przelotnie może nam popadać, a jutro odrobinę cieplej niż dziś, bo maksymalnie 22 stopnie.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po 17 to czas, by rozpocząć drugą część naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, zapraszam gorąco i serdecznie. Na początek chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, jak sztuczna inteligencja może pomóc w ewangelizacji.
2: Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą potrzeba jakoś sobie uzmysłowić i jako za punkt wyjścia przyjąć, to jest to, że to są dzieci swoich czasów. Te dzieciaki, do których idziemy, młodzież, do której idziemy, oni są dziećmi swoich czasów, więc musimy odpowiadać narzędziami, w których oni funkcjonują i które oni używają. My też się ich musimy nauczyć, więc po pierwsze to jest tak naprawdę żadna łaska z naszej strony, że my próbujemy się trochę wstrzelić w ich język.
1: No tak, to są, można powiedzieć, pozytywne aspekty, a jakie są zagrożenia i niebezpieczeństwa, o tym opowiemy Państwu za moment. A w dalszej części magazynu Dorota Gut i cykl Wiara na luzie. Dziś o wątpliwościach, jakie mogą się pojawić praktycznie u każdej wierzącej osoby.
3: Zależy, o jakim wieku osoby mówimy. Jeżeli jest to dziecko, to tak naprawdę dziecko całą tę wiarę będzie chłonęło od mamy, od babci, od rodziców, od taty. Jeżeli jest to osoba, która jest w okresie dorastania i szuka sama odpowiedzi na pytanie o swoją tożsamość, o to, kim jestem, też w takiej relacji do Boga, to jest to często też albo osoba inna wierząca, albo jakiś ksiądz, katecheta.
1: A jak jest w przypadku osób dorosłych, proszę zostać z nami. Odpowiedź za kilka chwil w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM, na który Państwa serdecznie zapraszam. Jarek Budnik.

0: Beata Kozidrak, rzeka marzeń, można powiedzieć, na taką odrobinę afrykańską nutę. Kwadrans po godzinie 17. A teraz ważne pytanie. Sztuczna inteligencja i jej algorytmy, czy to zagrożenie, czy też może pomoc? Czy sztuczna inteligencja może przydać się w ewangelizacji? Ksiądz dr Łukasz Dziedzic przekonuje, że może i to nawet bardzo, ale trzeba jej używać z umiarem i mądrze. Rozmawiała z nim Anna Świtalska.
1: Jak może przydać się sztuczna inteligencja w katechezie?
2: Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą potrzeba jakoś sobie uzmysłowić i jako za punkt wyjścia przyjąć, to jest to, że to są dzieci swoich czasów. Te dzieciaki, do których idziemy, młodzież, do której idziemy, oni są dziećmi swoich czasów, więc musimy odpowiadać narzędziami, którymi oni, w których oni funkcjonują i których, które oni używają, my też się ich musimy nauczyć. Więc po pierwsze to jest tak naprawdę żadna łaska z naszej strony, że my próbujemy się trochę wstrzelić w ich język. Bo jak nie skomunikujemy się ich językiem, no to oni nas nie zrozumieją i my ich nie zrozumiemy. Po drugie, no to jest świetne narzędzie. Narzędzie, które naprawdę może bardzo urozmaicić katechezę, może pomóc ją spersonalizować. Jak każde narzędzie, ma też swoje ciemne strony. I tutaj też jest zadanie katechety, żeby je uwypuklać, żeby uczyć ich kreatywnego myślenia, a nie bezkrytycznego korzystania choćby z czatów przeróżnych czy różnych sztucznych inteligencji, programów, które opierają się na sztucznej inteligencji. Więc myślę, że jest dużo więcej tych jaśniejszych stron, natomiast trzeba uważać, żeby te ciemniejsze nie przysłoniły tego, do czego to narzędzie zostało stworzone.
1: Może ksiądz podać jakieś przykłady właśnie takiego pozytywnego użycia sztucznej inteligencji?
2: Tak, oczywiście. Dla mnie dwa takie. Pierwsza to jest program do tworzenia prezentacji. Fantastyczny, z którego ja korzystam tak naprawdę na każdej katechezie, bo jestem też katechetą w szkole średniej. Na każdą katechezę mam przygotowaną dzięki temu programowi prezentację opartą o podręcznik metodyczny, ich podręczniki ucznia. No i nie oszukujmy się, to już jest pokolenie obrazkowe i oni potrzebują zobaczyć, ale też, przepraszam za kolokwializm, żeby te prezentacje nie były kiczowate. Często jest taki stereotyp, nie? Że to, co katolickie, to jest takie kiczowate. No i tutaj jest teraz nasze zadanie, żeby to rzeczywiście było na naprawdę odpowiednim poziomie, a choćby ten program, z którego ja korzystam, on pozwala robić na naprawdę bardzo wysokim i merytorycznie, i tak graficznie poziomie takim, który nie odbiega od tego wszystkiego, co świat im proponuje w internecie. Drugim takim przykładem, to już pewnie do uczniów młodszych, ja bardzo rzadko z tego korzystam, natomiast proponuję to też katechetom w szkołach, czy podstawowych, czy przedszkolach. To jest program do tworzenia piosenek, które też można fantastyczną piosenkę w bardzo prostym przekazie, melodyjną, rymowaną stworzyć dla dzieciaków na każdy temat. Przychodzi październik, robimy piosenkę o różańcu. Przychodzi listopad, robimy o wszystkich świętych. I każdy okres można jakoś zaanimować, a też, nie oszukujmy się, dzieciaki łapią to bardzo szybko.
1: A zagrożenia?
2: Trzeba sprawdzać te treści, bo to, że nam czat jeden, drugi, trzeci, czy taki, czy inny program wygeneruje cokolwiek, to on korzysta z tego wszystkiego, co jest w internecie, a w internecie niekoniecznie są zawsze merytoryczne te treści, więc absolutnie to tutaj pierwszym zadaniem katechety jest sprawdzić, czy te treści są zgodne z nauczaniem Kościoła, z Pismem Świętym. To jest takie pierwsze i chyba najważniejsze zagrożenie. Dwa, nie polegać tylko i wyłącznie na tym. Tak naprawdę osoba katechety tu jest kluczowa, nie? Nie wystarczy dać podręcznika do matematyki, żeby ktoś się matematyki nauczył. Nauczyciele byliby niepotrzebni.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 18 minut po 17, a za chwilę w naszym magazynie Dorota Gut i Wiara na luzie. Dziś o tym, co zrobić, kiedy pojawiają się wątpliwości dotyczące wiary.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
6: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.

0: Budka suflera, takie tango, 29 minut po 17.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Teraz w naszym magazynie czas na kolejne spotkanie z Dorotą Gut i jej audycją Wiara na Luzie. Dziś Dorota ze swoim gościem porozmawia o wątpliwościach dotyczących wiary. Co zrobić, jeżeli się pojawią, z kim o nich porozmawiać?
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
3: Ksiądz Paweł Mikołajczak jest gościem naszej dzisiejszej audycji, a porozmawiamy sobie w takim temacie wątpliwości, jeżeli chodzi o naszą wiarę. My jako katolicy często w przypadku różnych sytuacji, czy to życiowych, czy też takich, z którymi spotykamy się na co dzień. No i właśnie, czy my jako katolicy możemy mieć wątpliwości?
4: To nie wiem, czy to nawet pytanie, czy możemy, my je po prostu mamy. To jest jakiś fakt, nie? Ja bym to rozbił jeszcze na takie dwa pytania. Po pierwsze, to do takich wątpliwości, które płyną z tego, że życie postawiło nas w jakichś konkretnych okolicznościach i musimy sobie jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, czy wierzymy i czy wierzymy tak samo, jak wierzyliśmy, zanim te okoliczności się pojawiły. Ale drugie, zupełnie chyba inne pytanie, to jest co do samej treści wiary, którą jako wierzący, praktykujący katolicy wyznajemy i tutaj Kościół trochę nam pomaga w tych wątpliwościach, bo pewne rzeczy stwierdza dogmatycznie i z tymi rzeczami, które są dogmatyczne, już się nie kłócimy. Jeżeli mówimy o wątpliwościach, to tak naprawdę od najmłodszych lat, kiedy rodzice wychowują dziecko, dziecko zaczyna w pewnym momencie zadawać bardzo trudne pytania. To już są pewne wątpliwości, można powiedzieć, dotyczące wiary. Są to czasami takie pytania, które można trochę z przymrużeniem oka powiedzieć. Nie wiem, pada deszcz, czy dziecko pyta rodzica, dlaczego pada. Mama powie tradycyjnie, czy jak ja kiedyś usłyszałem, bo aniołki sikają. No i wtedy dziecko w taki sposób już zaczyna myśleć tą myślą, którą mama powiedziała. On nie pyta, czy to jest prawda. To powiedziała mama. Skoro mama tak powiedziała, to jest prawda. No, co najwyżej się zacznie zastanawiać, ile jest tych aniołków i co one piją, że tak długo to trwa. Później przychodzi taki wiek, wiek dorastania i pojawiają się kolejne wątpliwości. Pojawia się czas buntu. Pojawia się moment, w którym młody człowiek musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to dalej jest tylko wiara moich rodziców, moich dziadków, bo zawsze nią była, czy stało się to już moją własną wiarą. I kiedy myślę sobie o tych wątpliwościach, to jest to chyba moment, który, jeżeli ktoś chce być dojrzałym katolikiem, musi przejść przez ten moment, w którym wybierze tę wiarę jako własną wiarę. To nie jest wiara moja dlatego, że urodziłem się w rodzinie wierzącej, to nie jest wiara moja dlatego, że jestem w takim miejscu na świecie, w którym dużo ludzi wierzy w Boga, to jest wiara moja dlatego, że ja ją wybrałem jako moją wiarę. I to jest chyba bardzo ważny moment w życiu. Później przyjdą kolejne rzeczy. Umrze mi ktoś bliski. Zadam sobie pytanie, co w takim momencie, co się stanie ze mną, kiedy ja umrę. Nie wiem, szef wyrzuci mnie z pracy, będę miał całą masę kłód pod nogi i w pewnym momencie odpowiem sobie na pytanie, kim jest ten Bóg, który dopuszcza tak dużo trudnych rzeczy w moim życiu. Wątpliwości będą. Wątpliwości będą, choć twierdzę, że wątpliwości nie sprawią albo nie powinny sprawić u osoby wierzącej, że ona przestanie wierzyć, ale że na nowo, po raz kolejny, na te same pytania o wiarę musi sobie odpowiedzieć.
3: Tu zrobimy krótką przerwę i do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę.
2: Wiara na Luzie w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
8: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.

0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Paweł Mikołajczak. Rozmawiamy o tym, czy osoba wierząca może mieć wątpliwości dotyczące wiary. Jeśli już takie wątpliwości są w naszym życiu, to z kim najlepiej jest o nich porozmawiać?
2: To chyba zależy, o jakim wieku osoby mówimy. Jeżeli jest to dziecko, to tak naprawdę dziecko całą tę wiarę będzie chłonęło od mamy, od babci, od rodziców, od taty. Jeżeli jest to osoba, która jest w okresie dorastania i szuka sama odpowiedzi na pytanie o swoją tożsamość, o to, kim jestem, też w takiej relacji do Boga, to jest to często też albo osoba inna wierząca, albo jakiś ksiądz, katecheta. Dla mnie na przykład w momencie, kiedy przeżywałem bunt taki i względem wszystkich wartości świata, wszystkiego i tak dalej, sam musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja w to wszystko wierzę. Miałem ogromne szczęście poznać wtedy wspólnotę katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Młodych ludzi, którzy żyli tą wiarą, byli zupełnie normalni, co wtedy nie wydawało mi się tak oczywiste względem ludzi wierzących, ale co najważniejsze, mieli w sobie jakieś światło, które też mnie pociągało. Ja chciałem tak jak oni, choć nie było to łatwe, bardzo jednoznacznie pójść za nimi. Kiedy człowiek jest dorosły, zaczyna szukać w różnych miejscach. Oby też chciał czytać, oby też chciał zgłębiać tę wiarę, żeby ta wiara stawała się nie tylko jakąś taką praktyką co jakiś czas, bo tak wypada pójść do kościoła, czy na święta, czy kiedyś, albo raz na jakiś czas się wyspowiadać, ale oby była taką wiarą świadomą. To wtedy wątpliwości, które się we mnie budzą, a one będą, nie będą tej wiary podburzać, ale będą tę wiarę budować. Bo ja na nowo muszę sobie odpowiedzieć na te same pytania i obym na nowo odpowiedział sobie, że tak, w tym momencie mojego życia dalej wierzę. W tych okolicznościach dalej wierzę. W tej sytuacji, w której się dzisiaj znalazłem, dalej wierzę.
1: Wspomniał ksiądz, że szukamy odpowiedzi w różnych miejscach. Takim miejscem jest na przykład AI. Czy rozmawianie ze sztuczną inteligencją w przypadku wątpliwości to dobry pomysł?
2: To zależy chyba, jak potraktujemy samo narzędzie sztucznej inteligencji, bo wiele osób w taki błędny sposób traktuje to narzędzie jako osobę, z którą możemy porozmawiać, kogoś, kto pomoże mi też z jakąś empatią rozwiać moje wątpliwości. Sztuczna inteligencja to jest po prostu baza danych. Bardzo duża baza danych. Doskonaląca się też w swoich odpowiedziach, ale to jest dalej baza danych. W tej bazie danych znajdą się i rzeczy, które są prawdziwe, i znajdą się rzeczy, jak sam niejednokrotnie sprawdziłem, które będą kompletną konfabulacją. Na pewno sztuczna inteligencja nie odpowie mi na pytanie, czy ja kiedykolwiek w moim życiu doświadczyłem relacji z Bogiem. Czy ja kiedykolwiek w moim życiu osobiście mam takie momenty, w których mogę powiedzieć tak, tam był Bóg. To nie był tylko przypadek. To jest niemożliwe, że wszystkie okoliczności w taki sposób się ułożyły. To musi być coś więcej. Sztuczna inteligencja mi nie odpowie na pytanie o relacje. Ona mi może odpowiedzieć na pytanie, pomóc mi szukać pewnych prawd wiary, których katolicy wyznają. Może mi odpowiedzieć na pytanie o historię mojej wspólnoty kościoła. Ale nie odpowie mi na pytanie, czy ja kiedykolwiek doświadczyłem żywej relacji z Bogiem. I jeżeli mówimy o samych wątpliwościach płynących z wiary, to bardzo często, kiedy byśmy tak głębiej weszli w to pytanie, to ono się sprowadzi do tego, czy ja kiedykolwiek w życiu doświadczyłem Boga. Jeżeli doświadczyłem tej relacji, to Pan Bóg pomoże mi przejść choćby przez najciemniejsze momenty mojego życia. Jeżeli ja nigdy nie doświadczyłem relacji z Bogiem, żywej relacji z Bogiem, to choćbym przeczytał wszystkie możliwe książki, to będzie mi trudno. One mogą mnie doprowadzić do tej relacji, ale same treści związane z informacją na temat Boga, to jeszcze nie jest spotkanie. To, czym jest religia, to, czym jest wiara, to jest spotkanie z żywym Bogiem. I tego niestety sztuczna inteligencja nie da mi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wiara na luzie w Radiu Plus.
3: I tym akcentem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i oczywiście zapraszam jutro parę minut po godzinie 16, a teraz spoglądam na zegarek 9 minut przed 18, czyli już za chwilę najświeższy serwis informacyjny. Sprawdzamy, co ciekawego i ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie, a po 18 zapraszam gorąco i serdecznie do warszawskiej Strefy Plusa.

0: Podpalacz fabryki dronów w Skarżysku mógł znać obiekt. Za chwilę szczegóły. Polak, który zniszczył sanktuarium w Medjugorje, zostaje w areszcie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zatrudniło asystenta AI. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca podpalenia firmy produkującej drony w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Tak wynika z ustaleń służb, które wyjaśniają wczorajszy atak. Dotarł do nich nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania podpalacza?
1: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał za sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
0: Szef MSWiA powiedział dzisiaj, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Wciąż trwają poszukiwania zaginionego operatora filmowego. W Gorzowie i okolicy trwają zdjęcia do serialu. Operator Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż.
2: Wykorzystywany jest m.in. policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, kłady, a także specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze i pies tropiący z przewodnikiem. Naszym celem jest jak najszybsze dotarcie do mężczyzny.
0: Mówiła Martyna Litka z komendy w Sulęcinie. Policja prosi, żeby wszyscy, którzy mogą mieć jakieś informacje, zadzwonili na 112.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Polak, który zniszczył sanktuarium w Medjugorje, zostaje w areszcie. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Bartłomiej K. miał podpalić ołtarz zewnętrzny w pobliżu kościoła świętego Jakuba oraz zbezcześcić posąg Matki Boskiej. Pojawił się tam napis Diabeł w spódnicy. Osoby, które głosiły objawienia Matki Bożej w Medjugorje, nazwał oszustami.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zachęca do działania. Powstała internetowa platforma dla młodych katolików. Pomoże też sztuczna inteligencja, czyli asystent AI Barnaba.
4: Diecezja Gotów, Parafia Gotów i KSM Gotów to platforma, która będzie pokazywać, w których miejscach Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży funkcjonuje. Platforma to pokłosie badania potrzeb młodych ludzi w stosunku do Kościoła, mówi ksiądz Andrzej Lubowicki, asystent generalny KSM.
5: Bo okazuje się, że młodzi pewnie przyszliby w wielu przypadkach do parafii, do wspólnoty, tylko trochę nie czują się zapraszani. I właśnie chcemy wyjść naprzeciw, dając takie komunikaty, dając takie możliwości, że oni z jednej strony mogą być zapraszani, a z drugiej strony mogą być inicjatorami i innych zapraszać.
4: Specjalne zadanie pełnić będzie też asystent AI Barnaba, który odpowie na każde pytanie, pomoże nawiązać relacje i budować wspólnotę.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

Zachmurzyło nam się niebo nad Warszawą. Nie jest tak pięknie, niestety, ale może dlatego, że to już wrzesień, że już delikatnie czuć jesień w powietrzu, choć mam nadzieję, że jeszcze lato pokaże swoje bardzo przyjemne oblicze i w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o temperaturę, na termometrach teraz 20 stopni, odczuwalna 19. Wiatr już teraz z siłą umiarkowaną wieje niezmiennie z kierunku zachodniego, a ciśnienie rośnie, wynosi teraz 1016 hektopaskali. W nocy około 14 stopni, a co przyniesie nam środa? W pierwszej połowie dnia pogodniej i słonecznie, później może zacząć padać przelotny deszcz, ale końcówka dnia znów powinna być całkiem ładna. Jutro odrobinę cieplej niż dziś, maksymalnie 22 stopnie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie, choć nie jest to początek tygodnia, bo to już wtorek. Jest to bardzo ważna data, pierwszy dzień września, początek roku szkolnego, czyli można już oficjalnie dziś powiedzieć wakacje roku 2026. Te letnie, rzecz jasna, uważamy oficjalnie za zakończone. Młodzież dziś rozpoczyna tych, no właśnie, parę dobrych miesięcy nauki, przynajmniej do końca pierwszego semestru, potem ferie i jeszcze semestr numer dwa i znów przyjdą wakacje. No właśnie, jakoś to jest tak, że okres roku szkolnego strasznie się ciągnie, a wakacje mijają bardzo szybko. Tak było kiedyś, gdy ja chodziłem do szkoły i tak, mam wrażenie, jest teraz, choć mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec lata, że jeszcze, no właśnie, lato pokaże swoje piękne oblicze i będzie jeszcze ciepło, będzie pięknie i przynajmniej w weekend będzie można korzystać z pięknej pogody, ale póki co szkolne obowiązki, które również właśnie mają bardzo duże znaczenie dla rodziców, no bo dzieci muszą codziennie rano wstać i do szkoły dojechać, czasami rodzice je odwożą, czasami korzystają dzieci z podróży samodzielnych, na przykład dzięki warszawskiemu transportowi publicznemu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo korków nie generuje, a przy okazji rodzice mogą sobie na przykład w trakcie takiej podróży z dzieckiem też porozmawiać i jakoś fajnie ten czas wykorzystać. No ale właśnie, po pierwsze są to korki, a poza tym organizacja po takiej weekendowej przerwie znowu tego domowego harmonogramu, kto kiedy zawozi, kto kiedy odbiera, a tu jeszcze zajęcia dodatkowe, na które teraz będziemy nasze dzieci zapisywać i cała ta domowa logistyka. To nigdy nie jest łatwe, ale właśnie najtrudniejszy jest wrzesień, bo potem to już się wszystko jakoś układa. No i jeszcze ta szkolna wyprawka, dobrze, że w podstawówce podręczniki są za darmo, ale już w liceum trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni, by swoim pociechom te podręczniki zapewnić. No właśnie, wydatki. Wrzesień to taki miesiąc, kiedy na wszystko nam zaczyna brakować, szczególnie jeszcze po tym, gdy wydrenowaliśmy nasze konto w czasie wakacyjnego wypoczynku i czekamy już, kiedy przyjdzie ten październik, kiedy przyjdzie kolejna pensja, żeby można było jakoś w miarę równo stanąć na nogi i wrócić do takiej przyjemnej rzeczywistości, bo już wszystkie rzeczy związane ze szkołą będą zakupione. Potem jeszcze tylko robienie ludzików z kasztanów, choć nie. W tym roku od września są trochę inne przepisy i na przykład zajęcia praktyczno-techniczne dzieci będą musiały w całości wykonywać w szkole i nie będą tych prac mogły do domu zabierać, więc niektórzy rodzice mogą odetchnąć i te ludziki z kasztanów robić po prostu dla swojej własnej czystej przyjemności. Oczywiście, żeby nie wyjść z wprawy.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
2: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 28 minut będzie godzina 19. Jeszcze jedno słowo, może trochę więcej niż jedno słowo w temacie szkoły, początku roku szkolnego i szkolnych wyprawek. No bo dla większości rodziców, wydaje mi się, najważniejszy jest tak zwany aspekt praktyczny. Czy będzie odpowiednia ilość takich zeszytów, takich, czy piórnik będzie zawierał kredki, coś do pisania, pióro, ewentualnie długopis, jakiś ołówek, no właśnie, kierka, zestaw cyrkli, tego typu rzeczy. Ale dla dzieci zdecydowanie ważniejszy jest wzorek, jaki na przykład będzie się pojawiał na okładkach zeszytów, czy też na przykład na piórniku. Pamiętajmy, że to ma bardzo duże znaczenie dla naszych pociek, podobnie jak i miało to znaczenie dla nas w dzieciństwie, kiedy szczytem luksusu była pachnąca chińska gumka i piórnik również prosto z Chin. No i proszę, historia, można powiedzieć, zatoczyła koło, teraz też wszystko jest z Chin, ale wtedy to były absolutne rarytasy, takie piórniki zamykane na magnes. Ależ to było piękne i jeszcze jakiś taki azjatycki widoczek na tym piórniku, ewentualnie jakieś postaci z bajek. No ale to już pojawiło się w trochę późniejszym okresie, kiedy podobne piórniki produkowali również i nasi rodzimi wytwórcy. No właśnie, ale co powinno w tym roku być na absolutnym topie? Co króluje w szkołach? Okazuje się, że, muszę przyznać szczerze, nie wiedziałem, bo moje dzieci, że tak powiem, wyszły już ze szkoły podstawowej i tego typu rzeczy jak piórniki i okładki do zeszytów zeszły trochę na dalszy plan. Okazuje się, że w tym sezonie roku szkolnego 2026-2027 króluje kapibara. Wszystko, co ma wizerunek kapibary, jest absolutnie na topie, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci ze szkół podstawowych, więc drodzy rodzice, takie moja prośba, apel do was, jeżeli będziecie mieli do wyboru coś w podobnej cenie, bez kapibary albo z kapibarą, zdecydowanie proszę kupić z kapibarą. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, proszę sobie wygooglować hasło kapibara, takie sympatyczne, kudłate, włochate zwierzątko i wszystko będzie jasne. W tym roku kupujemy tylko i wyłącznie rzeczy, które zawierają wizerunek kapibary. Dzieci z pewnością będą nam za to bardzo wdzięczne.

Puff Daddy Faith Evans, I'll be missing you, choć w przypadku tej piosenki nie należy zapominać o bardzo dużym wkładzie grupy The Police. Za 17 minut będzie godzina 19, jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, właśnie wracając już do pracy po wakacjach, czy już jest ten moment, by chować gdzieś głęboko na dno szafy letnie kreacje, to mam dobre wiadomości. To jeszcze nie jest ten moment, albowiem zbliżają się szczególnie do południowej Europy prawdziwe afrykańskie upały. Będzie naprawdę bardzo gorąco. Południe Francji to około 40 stopni, we Włoszech będzie miejscami 37. To ocieplenie obejmie również całe Bałkany oraz południowe Niemcy. A jak będzie w Polsce? Drodzy Państwo, będzie nieźle. Okazuje się, że już około 7 września zrobi się odczuwalnie cieplej, bo temperatura w Polsce wzrośnie do około 30-32 stopni. I tak będzie na południu Polski, ale w większości kraju od 27 do 30, więc można będzie sobie naprawdę przypomnieć lato, a w okolicach 9 września powyżej 30 stopni praktycznie w całym kraju. Oczywiście są to prognozy średnioterminowe, mogą one ulec zmianie, ale wydaje mi się, że drodzy Państwo, tej wersji się trzymajmy. To jeszcze nie jest moment, by chować na dno szafy japonki, a i krem z filtrem też może się przydać. No to czekamy do tego 7 września. Mamy nadzieję, że nic się złego nie wydarzy w tejże kwestii i pogoda rzeczywiście zrobi nam taką miłą niespodziankę, bo jak to mówią synoptycy, na początku września pojawi się lekkie ochłodzenie, ale potem poczujemy naprawdę bardzo, bardzo wysokie temperatury. 7 września, sprawdzam w kalendarzu, kiedy to będzie. To będzie poniedziałek, czyli będziemy mieli bardzo przyjemną pogodę do tego, by chodzić do pracy, ale może jest nadzieja. Do weekendu się utrzyma.

0: na zawsze.
1: Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie utwory, które w historii polskiej muzyki zmieniły historię, zmieniły bieg muzycznej historii naszego kraju, to Zegarmistrz Światła jest właśnie jednym z takich absolutnie ikonicznych i wyjątkowych, genialnych wręcz kompozycji. Za każdym razem z przyjemnością się tego słucha. Za 5,5 minuty 19 o 19 wiadomości, a potem druga godzina warszawskiej strefy plusa, w której między innymi o tym pytanie, czy państwo w ogóle chodzicie do takich małych księgarni bądź antykwariatów? A to już Vaya con Dios. Hej, na na na.

0: Niemcy zamkną rosyjski konsulat. To odpowiedź na incydent na lotnisku w Lipsku. Rząd chce wrócić do pomysłu podatku dla koncernów paliwowych. Powiemy też o wyzwaniach, jakie stoją przed katechetami w tym roku szkolnym. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę o incydent na lotnisku w Lipsku. W sierpniu znaleziono tam drona z detonatorem i materiały wybuchowe. Berlin zapowiada odwet, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt przekonuje, że na rosyjski ślad wskazują wyniki śledztwa. Nie postrzegamy Lipska jako pojedynczego wydarzenia, łączymy je z innymi działaniami hybrydowymi Rosji. Dziś materiały wybuchowe znaleziono w pobliżu elektrowni Jänschwalde przy granicy z Polską. Tymczasem szefowa unijnej dyplomacji zapowiada, największy pakiet sankcji na Rosję ma uderzyć w przemysł wojskowy. Rosjanie wciąż wykorzystują do produkcji uzbrojenia europejskie komponenty. Najwyraźniej nie robimy wystarczająco dużo, żeby to powstrzymać, powiedziała Kaja Kallas. Nie ma już obniżki VAT-u na paliwo, na stacjach płacimy więcej. Rząd chciał opodatkować dodatkowe zyski koncernów paliwowych, prezydent odesłał jednak ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że pomysł wróci. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Ustawa zakładała, że z podatków budżet zyska około 4 miliardy złotych. Motyka zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
1: Koniec programu CPN oznacza powrót do 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Jedna lekcja religii w tygodniu na pierwszej lub ostatniej lekcji to już drugi rok obowiązywania reformy w szkołach. Zapytaliśmy, jakie wyzwania stoją przed katechetami.
4: Największym wyzwaniem pozostaje realizacja programu, bo nowa podstawa programowa wejdzie dopiero od przyszłego roku szkolnego. Dlatego zadaniem katechetów w tym roku szkolnym jest inspirowanie młodych, by nie porzucać lekcji religii, zauważa ksiądz dr Michał Polny z Akademii Katolickiej w Warszawie.
5: Mamy mniej lekcji, czasami są na pierwszej, na ostatniej. Czasami, zwłaszcza to młodzież też widać, rezygnuje z tej lekcji religii, no bo gdzieś tam jak ma na zerową godzinę przyjechać, to nie przyjedzie. Ci, którzy są na tej lekcji religii, żeby nauczyciele religii inspirowali ich do tego, żeby chcieli tam być.
4: Nauczyciele religii i katecheci mają też ogromne zadanie, przede wszystkim zadbać o to, by rodzice mieli w nich wsparcie w wychowaniu swoich dzieci w wierze katolickiej.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
6: Nie jest źle. Tak można powiedzieć najkrócej o tym, co mamy teraz w pogodzie teraz w Warszawie, no bo trochę chmur nie jest w stanie zepsuć nam humoru, prawda? Tym bardziej, że jest dosyć ciepło, 19 stopni, choć odczuwalna to już tylko 17. Na szczęście wiatr wieje już słabą z kierunku zachodniego, a ciśnienie całkiem wysokie, 1016 hektopaskali i rośnie. Dziś już raczej padać nie powinno, noc też zapowiada się sucho, a jak będzie jutro? Od rana będzie świeciło słońce, ale w okolicach południa powinno się trochę zachmurzyć i może przelotnie popadać. Końcówka dnia też pogodna. Jutro maksymalnie 22 stopnie.

0: Warszawska Strefa Plusa,
1: w której przed chwilą była szansa, by sobie pośpiewać w naszym ojczystym języku. Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię. 14 minut po godzinie 19. Drodzy Państwo, w poprzedniej godzinie zadałem pytanie, czy odwiedzacie Państwo czasami takie małe, lokalne, niezależne księgarnie bądź antykwariaty, ponieważ ruszyła 7. edycja konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy. No i właśnie, można zgłaszać swoich faworytów wśród właśnie takich księgarni niesieciowych za pomocą internetowego formularza. Do 15 września jest czas na zgłoszenia tych właśnie miejsc, które lubimy, a konkursowi towarzyszy też kampania Tu kupuje się książki, która po prostu ma zachęcić nas, mieszkańców, do korzystania z oferty lokalnych księgarni. Ja namawiam Państwa, żeby właśnie decydując się na zakup jakiejś książki, udać się do takiej lokalnej księgarni, bo tam jedno jest pewne, osoba, z którą będziemy rozmawiali na temat wszystkich praktycznie książek, jakie są w asortymencie, będzie w stanie porozmawiać i warto chyba takie miejsca wspierać, no bo one znikają z naszego miejskiego krajobrazu, jest ich coraz mniej. Oczywiście duża część handlu książkami przeniosła się do internetu, ale z pewnością warto takie miejsca wspierać, tym bardziej, że zwycięzcy otrzymają tytuł Ulubiona Księgarnia Warszawy 2026, promocje w przestrzeni miejskiej i mediach, ale także nagrody pieniężne o łącznej wartości 160 tysięcy złotych. Wyniki poznamy w drugiej połowie października, więc proszę się zainteresować, czy w Państwa okolicy, może na osiedlu, a może gdzieś właśnie blisko miejsca, gdzie Państwo mieszkacie, bądź na przykład na Waszej drodze z domu do pracy, taka księgarnia jest i może warto byłoby właśnie ją wyróżnić. Proszę wpisać sobie w internecie Ulubiona Księgarnia Warszawy w jakiejś wyszukiwarce i tam z pewnością pojawi się Państwu formularz online i do 15 września można zgłaszać swoje ulubione miejsca, takie po prostu księgarnie z klimatem.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy. Roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Przed chwilą Chris Norman, Suzy Quattro, Stumbling In. Jest 19:30, a to historia, która na szczęście skończyła się dobrze, choć pewnie była dużym zaskoczeniem dla jednego z mieszkańców ulicy Czerniakowskiej, która rano, wychodząc z domu do pracy, zostawił otwarte okno, by po prostu przewietrzyć mieszkanie, ale gdy wrócił, zastał w mieszkaniu bardzo kolorowego gościa. Nie do końca go znał, bo to był, można powiedzieć, gość nieproszony. Otóż do jego mieszkania wprosiła się pani papuga, która najwyraźniej poczuła się u niego w mieszkaniu jak u siebie. Była to papuga, o której można powiedzieć, że jest bardzo barwna, bo to Aleksandretta obrożna. No ale oczywiście był telefon do ekopatrolu Straży Miejskiej i ptak został bezpiecznie odtransportowany do warszawskiego zoo. Tam jest taki specjalny azyl dla ptaków i być może właśnie tam odnajdzie ją właściciel. Ale warto wiedzieć, że Aleksandretta obrożna to ptak, który jest bardzo inteligentny i ma dużą zdolność naśladowania ludzkiej mowy. Po prostu może Aleksandretta obrożna, czyli ta papuga, wpadła do tego pana na Czerniakowskiej, żeby sobie pogadać. Po prostu normalnie pogadać. I tyle z jej wycieczki na Czerniaków. Trafiła do warszawskiego zoo, tam z pewnością będą ją o wszystko wypytywać, ale czy będzie mówiła prawdę, tego nikt nie wie.

Need your If I Was. Za 20 minut będzie godzina 20, a to propozycja, która pojawiła się dosłownie, no można powiedzieć, przed chwilą i wydaje mi się, że zyska aprobatę praktycznie wszystkich mieszkańców Warszawy. Otóż pojawiła się propozycja, by Plac Pięciu Rogów miał nową patronkę. Jedno z bardziej teraz ruchliwych miejsc w centrum Warszawy. Codziennie przechodzą tamtędy tysiące osób i właśnie jest propozycja jednego z radnych Śródmieścia, by Plac Pięciu Rogów nosił imię Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, czyli naszej bohaterki powstania warszawskiego, która na dodatek walczyła w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca. Tak jak powiedziałem Państwu na początku, wydaje mi się, że nikt nie byłby przeciwko takiemu pomysłowi, ale niestety w kontrze są przepisy, ponieważ okazuje się, że zgodnie z miejskimi zasadami nazewnictwa nazwy pamiątkowe poświęcone osobom nadaje się co do zasady dopiero po upływie 5 lat od ich śmierci, więc trzeba by było czekać do 2031 roku, ale na szczęście jest furtka awaryjna, ponieważ przepisy przewidują możliwość odstąpienia od tej zasady w wyjątkowych przypadkach. Wymaga to wystąpienia prezydenta Warszawy do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z odpowiednim wnioskiem.

0: Reklama.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Black Wonderful Life na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Warszawska Strefa Plusa we wtorek 1 września już się kończy. Za 9 minut godzina 20. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję za obecność i oczywiście zapraszam jutro parę minut po godzinie 16, bo za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a potem Człowiek z Bliska i Małgorzata Świtała. Dziś między innymi szkoła po nowemu czy brak telefonu. To coś, w czym młodzi ludzie będą w stanie się odnaleźć. To oczywiście jeden z tematów. Serdecznie Państwa zapraszam.

0: Kierowca ciężarówki miał nie hamować. Nieoficjalne doniesienia w sprawie tragedii na A1. Niemcy podejrzewają sabotaż elektrowni przy granicy z Polską. Wojny niszczą świat stworzony, pisze papież Leon XIV. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca ciężarówki miał nie hamować, to nieoficjalne doniesienia portalu BRD24 w sprawie tragedii na A1. Policja jednak nie potwierdza tych informacji. O szczegółach Natalia Czarnuch.
1: 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
2: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
1: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
3: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
1: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
0: Na autostradzie wciąż są utrudnienia pomiędzy Radomskiem a Częstochową. Trzeba jechać objazdem. To akt sabotażu. Atak miał wywołać masową awarię prądu. Tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Jan Redman komentuje incydent niedaleko granicy z Polską. Obok dużej elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe. Co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do uderzenia w linię wysokiego napięcia, aby wywołać zwarcie, a tym samym zagrozić stabilności całej sieci. Stacja transformatorowa, przy której znaleziono ładunki, dostarcza energię z elektrowni do całej niemieckiej sieci elektroenergetycznej. Miażdżący raport Najwyższej Izby Kontroli po powodzi w 2024. Nieprawidłowości wykryto na każdym szczeblu zarządzania sytuacją kryzysową, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
4: Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją.
0: To m.in. brak odpowiednich ostrzeżeń, spóźniona ewakuacja mieszkańców czy niewłączenie syren alarmowych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wojny niszczą świat. Świat stworzony, pisze Leon XIV w orędziu z okazji 11 Światowego Dnia Modlitw o ochronę świata stworzonego. Papież przypomina, że ludzkie cierpienie i zaburzenie równowagi świata nie są odrębnymi zjawiskami, mówi ksiądz Zbigniew Kucharski, sekretarz Zespołu Episkopatu do Spraw Ekologii.
6: Dzieła człowieka mają wpływ, a jednocześnie człowiek skutki zgarnia. Papież porusza temat wojny jako coś, co jest przeciwne temu dziełu stworzenia, jakie Bóg dokonał, że każda wojna jest przeciwko człowiekowi, że to się kończy negatywnymi skutkami dla całego świata stworzonego.
0: W orędziu Leon XIV wzywa, by środki przeznaczone na wojnę służyły rozwojowi, walce z ubóstwem i pojednaniu narodów.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i stało się. Minęła wakacyjna przerwa, drodzy Państwo. W związku z tym muszę ogłosić zmiany. Tak, jest pierwszy dzień września. Tak, mamy nowy rok szkolny. Tak, człowiek z bliska w tym sezonie, nie w czwartki, a we wtorki. No ale w związku z tym mam przyjemność uroczyście ogłosić, cóż to się zmienia w tym nowym roku szkolnym i dużo będę o tym dzisiaj mówić. Myślę, że się tego Państwo spodziewali, ale realizuję również swoją zapowiedź z końca poprzedniego sezonu. Czy ja zdążyłam powiedzieć, Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór, no to już teraz wszystkie obowiązki spełnione, bo mówić będziemy o tym, co wydawało się, że wejdzie w życie, no i jest. Trzymam przed sobą jednostronicowy tekst nowelizacji kodeksu karnego. Co z tego wynika? Najogólniej można powiedzieć początek walki z patostreamingiem. Początek. Na tym się koncentruję, ale w Polsat News uparliśmy się, że będziemy to robić, a Państwu w Radio Plus o tym opowiadam nie raz i nie dwa. Zatem czas na konkrety, a do tego mi potrzebna prawniczka, mecenas Karolina Pilawska już teraz jest z Państwem. Witam serdecznie.
2: Witam również. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
1: To ja oczywiście się z tego powodu cieszę, gdyż będę miała tutaj podporę prawniczą. Jak patrzeć na tę jedną stronę zmian? Niby to jeszcze nie jest taka definicja patostreamingu, o jakiej chcielibyśmy mówić, ale już zaczątek jest. Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia?
2: No tutaj rzeczywiście w tym przepisie nie mamy jako takiej definicji legalnej, której byśmy się wszyscy spodziewali, że ustawodawca ją wprowadzi. Natomiast jakby określenie tego zjawiska patostreamingu zostało sporządzone w taki opisowy sposób, tak? Czyli czym jest ten patostreaming w rozumieniu tego nowego przepisu kodeksu karnego, no na podstawie którego ci patostreamerzy muszą się liczyć z tym, że będą składane akty oskarżenia przez prokuraturę i być może będą wydawane wyroki skazujące przez sądy. Czyli przede wszystkim musimy mieć do czynienia z rozpowszechnianiem publicznie za pomocą sieci teleinformatycznej, czyli za pomocą internetu, różnego rodzaju platform, profili i tak dalej, aplikacji. Do treści, o których zaraz powiem, natomiast co jest kluczowe, no musimy to robić jako patostreamer, tak, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, tak. Korzyść majątkowa, no to jest dość oczywista, różnego rodzaju donate, subskrypcje i tak dalej. No korzyść osobista, no to w rozumieniu tego przepisu będą zasięgi, taka rozpoznawalność, tak? I jakie treści są uznane przez ustawodawcę za takie treści patologiczne, no, które dzięki temu przepisowi mają i na to liczymy zniknąć z przestrzeni internetowej. No to jest przede wszystkim przedstawianie takich treści, które pokazują popełnienie przestępstwa zagrożonego tam karą pozbawienia wolności, które uderza w dobro osobiste drugiego człowieka, czyli pewnie różnego rodzaju bójki, ustawki i tak dalej, i tak dalej. Kwestia kolejna, czyli stosowanie przemocy wobec zwierząt. To też jest uznawane za taką treść patologiczną podlegającą pod ten przepis. No i trzeci rodzaj jakby, czy trzecia kategoria, no to jest oczywiście przedstawianie treści poniżających drugiego człowieka. I tu jest kluczowa kwestia, nawet za jego zgodą. No bardzo często było tak przy tych treściach patostreamingowych, że ci patostreamerzy tłumaczyli się, a to była ustawka, a to ta osoba wyraziła przecież na to zgodę, jest tutaj dobrowolnie, chce w tym uczestniczyć. I w taki sposób było to tłumaczone i niejako usprawiedliwiane. Natomiast no tutaj ustawodawca penalizuje takie zachowanie, takie działanie, nawet jak jest zgoda tej osoby poniżanej, więc już to wytłumaczenie, że przecież ona się zgodziła, nie będzie usprawiedliwieniem. I co też istotne, karane będą nie tylko takie sytuacje faktyczne, ale właśnie wszelkiego rodzaju ustawki, jakieś inscenizacje przygotowywane przez tych patostreamerów, bo to też był jeden z argumentów jako na obronę tych treści. A przecież my się dogadaliśmy, to jest taki performance, to jest taka ustawka dla naszej publiczności, dla naszych widzów. To też będzie karane dokładnie tak samo jak takie faktyczne przestępstwo, tutaj zagrożenie karą do lat 3. Więc ustawodawca dość szeroko to określił.
1: A to ja wejdę w słowo, pani mecenas, bo zastanawiam się, czy możemy to w ten sposób interpretować w tej chwili, że to ten punkt trzeci w artykule 255b, paragrafie pierwszym, poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, mam rozumieć jako definiowanie poniżania jako przestępstwa?
2: No tak, no tutaj w związku z tym, że ten przepis wszedł w życie, został wprowadzony do kodeksu karnego, no to to jest przestępstwo, tak? Jeżeli mamy treść, która poniża daną osobę, nawet za jej zgodą, no ale oczywiście muszą być spełnione te trzy warunki, tak? Czyli rozpowszechnienie publiczne za pomocą sieci teleinformatycznej w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, tak?
1: Mhm. Teraz, jeżeli będzie sprawa dotyczyła osoby małoletniej, mamy tutaj zagrożenie wyższą karą do pięciu.
2: Tak, do lat pięciu. Lat. Mhm, dokładnie tak.
1: Ale jest też paragraf czwarty, który wzbudzał wątpliwości. Wydawało się, że na ostatniej drodze legislacyjnej, na tym ostatnim fragmencie w Senacie, jednakowoż tutaj sprawa będzie się miała inaczej i zostanie to przedefiniowane. To jest wykluczenie z tych wszystkich definicji, które mieliśmy wcześniej, działalności artystycznej, edukacyjnej, informacyjnej, prasowej lub naukowej albo w celu ochrony interesu publicznego. Jak bardzo tu tym paragrafem możemy wylać dziecko z kąpielą? Jak często będziemy słyszeni od patostreamerów, ale to tylko przedstawienie?
2: No myślę, że będziemy słyszeć to zawsze, jeżeli tego rodzaju zarzuty będą stawiane przez prokuraturę i zakładam, że linia obrony w tego rodzaju sprawach będzie naprawdę rozbudowana. No i tutaj rzeczywiście obrońcy będą mieli niejako, mówiąc kolokwialnie, pole do popisu, żeby swojego klienta obronić, bo no, ten kontratyp, tak, no bo w tym paragrafie czwartym mamy do czynienia z niczym innym jak z kontratypem, czyli takimi okolicznościami, które wyłączają tę odpowiedzialność karną z tego przepisu, więc bardzo często, albo tak jak mówię, zawsze będzie tłumaczenie, że przecież to była działalność artystyczna, to był performance, to jakaś działalność może informacyjna, no tu myślę, że tych pomysłów będzie bardzo, bardzo dużo. I no, to jest też no, duże pole, tak jak mówię, do popisu dla obrony w tego rodzaju sprawach. Natomiast prawda też jest taka, że praktyka w ciągu najbliższych lat pokaże nam, w jaki sposób ten przepis będzie faktycznie funkcjonował. Ja zakładam, że szczególnie w tym pierwszym okresie pewnie prokuratury będą dość rygorystycznie do tego podchodzić, żeby też pokazać, że takie zachowanie jest piętnowane i tych spraw może być dość dużo. Natomiast no tutaj to orzecznictwo sądowe pewnie nam gdzieś tam pokaże tę drogę funkcjonowania tego przepisu. No i nie możemy wykluczyć, że ten przepis będzie nowelizowany właśnie na kanwie tej praktyki, która dopiero przed nami.
1: Nie dla patocelebrytów. To hasło powtarzaliśmy bardzo często. Ja powtarzać będę do skutku, dopóki rzeczywiście to prawo nie będzie egzekwowane, ale pozwolę sobie sama dołożyć łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Całkiem niedawno mieliśmy przypadek, kiedy w Gdańsku poszukiwany przez policję, ścigany przez policję, bo uciekał przed funkcjonariuszami, człowiek, który prowadził pod wpływem alkoholu z trzykrotnym dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, przez sąd nie został tymczasowo aresztowany. W związku z tym, kiedy nastąpiło odwołanie i decyzja, no to jednak go aresztujmy, już go nie można było znaleźć. To istnieje zagrożenie, że właśnie tą drogą pójdzie. Dopóki sądy nie będą skazywały, nie tylko rozstrzygały takich spraw, ale skazywały, to prawo nie będzie skuteczne?
2: No, przede wszystkim skuteczność prawa, czy raczej może tutaj karę i gdzieś tam zapobieganie popełnianiu tego rodzaju przestępstw, no, musi być związane nieodzownie z taką nieuchronnością też tej kary. Więc kwestia, jak sprawna będzie prokuratura, jak sprawnie będzie rozstrzygał to sąd, jakie te wyroki będą rzeczywiście wydawane, no bo to może być jedyna, uważam, sytuacja, która spowoduje, że te osoby dwa razy się zastanowią nad tym, czy rzeczywiście taką treść w internecie publikować, no bo to jest, no niestety trzeba to sobie jasno powiedzieć, to jest biznes dla tych osób. One żyją dzięki tej działalności, bo ona im przynosi niejednokrotnie bardzo, bardzo wysokie zyski. Więc kwestia też tego rodzaju, czy na przykład niskie kary orzekane w tych sprawach nie będą takim przyczynkiem do tego, że ta osoba stwierdzi, no w sumie grozi mi taki wyrok w analogicznych sprawach, takie wyroki były wydawane, więc może zaryzykuję, bo jestem w stanie na takim live'ie przedstawiającym takie czy takie treści zarobić dużo więcej, więc mi się to po prostu kalkuluje. Ale no ja zakładam, że dość rygorystycznie organy ścigania czy sądy będą do tego podchodziły, no bo to już abstrahując nawet od kwestii stricte prawnych, to też jakby społecznie jest sytuacja, którą trzeba napiętnować, szczególnie, że coraz częściej właśnie ci najmłodsi, te najmłodsze osoby oglądają takie treści, uczestniczą w takich treściach. Ja też widzę tutaj duży problem z tym, że zakładam, że wielu tych pato streamerów będzie się przenosiło za granicę i stamtąd będzie takie treści nadawało. Zresztą to już się dzieje, tak? Natomiast no, to nie jest tak, że ktoś nadaje taką treść do polskiej publiczności, no to on nie popełnia przestępstwa, bo znajduje się na terenie innego kraju. To absolutnie tak nie działa. Tak samo te osoby będą traktowane przez organy ścigania, tylko to będzie znowu problem z egzekucją, czyli ze ściąganiem tych osób po prostu do Polski. No i kwestia, czy prokuratura będzie miała na tyle konsekwencji, na tyle środków, żeby takie osoby po prostu po świecie ścigać. Natomiast no zakładam, że może być taki eksodus trochę tych osób za granicę, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej albo żeby wydłużyć drogę swoją na wolności, zanim ta odpowiedzialność karna i wymiar sprawiedliwości po nich sięgnie.
1: Nieuchronność kary. Jednak w tej sytuacji liczmy, że gdzieś tam będzie to przyświecało wszystkim. Zatem cieszmy się z tego, co mamy i prośmy o więcej.
2: Tak, myślę, na pewno tak. Trzeba to docenić, tak, że ten pierwszy krok został postawiony i że te osoby już nie mogą się czuć bezkarne. A tak jak mówię, prawo pewnie będzie tutaj dostosowywane do tego, w jaki sposób te sprawy się będą rozwijały. Też zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało i na pewno jakiejś nowelizacji też możemy się spodziewać.
1: Ja będę o tym rozmawiać jeszcze na wielu możliwych płaszczyznach w trakcie tego naszego pierwszego powakacyjnego spotkania. Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Autorzy tej książki, Justyna Kaczmarczyk i Konrad Ciesiołkiewicz, będą z Państwem w Radiu Plus, a za moment zapytam o to, co więcej, co jeszcze, jak można by było to zrobić, żeby było zdecydowanie lepiej. Z Państwem będzie Dominik Kuc, prezes Fundacji Półtorej Minuty, mecenas Karolina Pilawska. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Zgodnie z zapowiedzią, nie odpuszczamy dzisiaj tego tematu. Mówimy nie patocelebrytom, mówimy nie temu wszystkiemu, co w sieci wcale nie daje nam żyć, tylko nas plącze, bo 1 września, ten pierwszy szkolny dzwonek, to też nie tylko w Szwecji, ale i w Polsce. Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Dobrze czy źle? Ja wiem, że młodsze pokolenie źle reaguje na słowo zakaz. Natomiast ja, mama, mówię i dobrze, tylko trzeba to lepiej komunikować, tylko trzeba znaleźć jakąś przestrzeń. Tylko jeżeli stoły bilardowe są w szwedzkich szkołach powstawiane, no to może u nas nie bilardowe, ale coś innego. Zróbmy coś, żeby nie każdy chciał siedzieć w sieci. To porozmawiam o tym z człowiekiem, który długo w tym temacie siedzi, chociaż PSL-u nie wypominam. Działacz społeczny, prezes Fundacji Półtorej Minuty, a od niedawna ekspert, ale to już Dominik Kuc sam się pochwali. Ekspert czyj? Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry i witam Państwa. Ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Bardzo mi miło.
1: To gorzej wygląda, jak się wejdzie do środka? Te przepisy, regulacje i w niektórych miejscach mur, który trzeba rozbić?
2: Tak, myślę, że niestety to jest trochę tak, że z jednej strony debatujemy o regulacjach jako takich, z drugiej strony jednak mamy rzeczywistość szkolną i faktycznie w przypadku szczególnie tych najmłodszych klas te regulacje i ograniczenie telefonów komórkowych moim zdaniem jest konieczne, dlatego że z jednej strony wpływa na skupienie, uwagę, ale z drugiej strony jednak w jakim stopniu chroni przed pewnymi zagrożeniami, to jednak pozostaje nam nadal pytanie, no i co dalej? Dlatego, że myślę, młodym ludziom należy też dać pewnego rodzaju alternatywę. Nie tylko zabrać i zakazać, ale też pokazać właśnie tą taką część offline między ludźmi, z relacją międzyludzką, bo często niestety ten telefon wkradł się dlatego, że na przykład rodzice nie mieli czasu, bardzo długo pracowali, więc dużo łatwiej było dać telefon, tablet, bo wtedy młody człowiek zajmie się sam sobą, więc pewnie nie trzeba będzie aż tyle uwagi poświęcać. Tak samo dotyczy to grona rówieśniczego. No i tutaj niestety myślę, że oczywiście te regulacje mają dorosłych wesprzeć, ale to jest nadal taka lekcja do odrobienia, nomen omen na nowy rok szkolny, zadanie domowe też dla rodziców, żeby znaleźć tą przestrzeń, dlatego że inaczej ten zakaz też nie, jakby on będzie fikcją, bo w statucie szkoły można zapisać wszystko, w prawie oświatowym też możemy zapisać wszystko, natomiast to się sprowadza do tego, że później mamy historię młodych osób, które przynoszą dwa telefony do szkoły, jeden oddają do depozytu, a drugiego korzystają, albo na przykład, no okej, w czasie zajęć odłożą ten telefon komórkowy, ale korzystają z niego normalnie na przerwach, nie rozmawiając między sobą. No i też jest wiele innych zagrożeń w sieci, które są także poza szkołą, więc tutaj, no moim zdaniem to jest jakiś jeden krok, ale wymagający no też dalszego myślenia strategicznego.
1: Mnóstwo rzeczy zaczyna się dziać w tym świecie cyfrowym, bo coraz więcej zaczynamy dostrzegać i nie wszystko, co przyszło z technologią oczywiście jest złe, bo całe życie w tej chwili rodzącego się pokolenia, nadchodzącego pokolenia, będzie toczyło się gdzieś tam pomiędzy jednym telefonem a drugim, pomiędzy sztuczną inteligencją a tym, co sami chcemy powiedzieć światu. To jest w porządku, tylko musimy to wszystko oswoić. Moment, w którym Meta dogaduje się ze Stanami Zjednoczonymi, skarżącymi ją Stanami Zjednoczonymi w związku z algorytmami, które chwytają te dzieci w sieci, jednakowoż decyduje się wypłacić gigantyczne pieniądze w ramach porozumienia, nie idzie dalej walczyć, bo wydaje się, mam nadzieję, że czuje, że zaczyna być na przegranej pozycji. W Polsce ustawa walcząca z tym, co w sieci nazywa się patotreścią, po prostu byciem patocelebrytą, bo to nie jest nic dobrego, co warto naśladować, aczkolwiek zupełnie to inaczej wygląda w sieci. Gdzieś te wszystkie elementy zaczynają się składać. Do tego jeszcze dochodzi nowy rok szkolny, w którym na przykład ja widzę, jako starszy rocznik zdecydowanie, powrót do tego, co było kiedyś. ZPT kiedyś, kiedy co prawda był trochę podział. Chłopcy robili karniki dla ptaków, a dziewczynki piekły, ale uczyliśmy się takich normalnych czynności nie w sieci, tylko w szkole. i to zaczyna wracać. To wydaje się, że jest dobry moment, ale to jest też moment, w którym deepfake, którym też się zajmujecie jako fundacja Półtorej Minuty, ciągle nie jest dla wszystkich oczywisty.
2: To prawda, faktycznie tutaj tych zagrożeń jest dużo więcej od deepfake'ów, patostreamingów, czy dezinformacji w ogóle, czy wreszcie hejtu w sieci. To są wszystko takie zjawiska, które no niestety rezonują. Ja cieszę się z tej sytuacji globalnej, że faktycznie wielkie platformy też zaczynają przejmować część odpowiedzialności i może widzieć też ten wpływ, dlatego że oczywiście to też jest jakiś jeden krok, to jeszcze nie jest pewnie pułap, którym chcielibyśmy być. Natomiast na pewno w przypadku tej ustawy o patostreamingach, tak, bardzo to jest ważne, żeby postawić mur i powiedzieć tym osobom, które z tego korzystają i które przede wszystkim na tym zarabiają, że pokazują treści brutalne, live'y, na których jest przemoc, na których jest łamanie prawa, czyny zabronione i spieniężanie tej oglądalności. To jest karygodne i na pewno ta ustawa nakładająca kary na patostreamerów postawi taki mur, ale pamiętajmy, że z jednej strony jest ten patostreamer, z drugiej strony jest platforma, która umożliwiła mu właśnie po pierwsze ten zarobek, a po drugie dotarcie do tych młodych często ludzi, albo w ogóle do szerszej publiki. I nie może być sytuacji, w której my działamy tylko post factum, czyli okej, zobaczono patostreaming, zgłoszono, jest reakcja, ale co z tego, skoro ten streaming i tak wisi w sieci jeszcze przez najbliższe 3 miesiące, zanim system sprawiedliwości zareaguje odpowiednio i zanim będzie nakaz tego usunięcia. To właśnie platformy muszą reagować, bo pamiętajmy, że te treści mają taką tendencję do tego, że one się stają popularne na tu i teraz, za tydzień może już nie będą takie popularne. I trochę co z tego, że kontynuujemy działania prawne i wyciągamy odpowiedzialność, konsekwencje za pół roku, skoro ten pik popularności był dużo, dużo wcześniej. Więc dlatego tak ta reakcja właśnie wielkich platform jest potrzebna na tu i teraz, żeby na przykład takie treści też usuwać, żeby wprowadzać moderację tego, że jeżeli ktoś łamie prawo w internecie i jest to ewidentne, to że to też z sieci zniknie, bo to prowadzi do modelowania. Jeżeli młode osoby wyświetlają tego typu treści, to one modelują, to znaczy powtarzają te zachowania, które widzą w sieci, no bo jeżeli coś wyświetlą raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, no to pewnie znaczy, że to jest normalne, że ludzie się tak zachowują, więc automatycznie będziemy podobnie się zachowywać. To jest bardzo groźne zjawisko.
1: Jak reagować będą, jak reagować mogą, albo co mówili uczniowie, kiedy tylko była dyskusja o tym, żeby zakazać telefonów komórkowych w szkołach podstawowych? Czy to było już odbierane jako ten zakaz, który gdzieś prędzej czy później zostanie złamany? Mam wrażenie, że po prostu między światem dorosłych a światem młodzieży nie było dobrej komunikacji w tym temacie.
2: Tak, faktycznie to był taki zakaz, który był odbierany jako coś, co będzie złamane, chociaż faktycznie i tutaj, myślę, taka społeczna większość może się trochę zmieniła, dlatego że jeszcze, myślę, 5 lat temu to wzbudziłby ogromny sprzeciw. Dzisiaj faktycznie nawet wśród tej najmłodszej grupy wiekowej, pokolenia alfa poniżej 18-16 roku życia, to poparcie dla zakazów jest dużo, dużo wyższe, tylko no ono jednocześnie idzie z tym, że no właśnie sam zakaz w szkole no też nie rozwiąże wszystkiego. Oczywiście tak, daje to pewne narzędzia, ale pamiętajmy, że często młody człowiek no jednak z tego telefonu dużo częściej korzysta albo przed szkołą, albo po szkole. Jest wtedy narażony na właśnie treści przemocowe, hejt w sieci, czy no w ogóle treści też nieprawdziwe, dezinformacje, czy te wszystkie inne zagrożenia, o których rozmawiamy. No i tutaj trochę trzeba szukać jakby u źródła, dlatego że oczywiście jakby no też jesteśmy świadomi tego, że nie możemy też wychowywać kolejnego pokolenia pod takim kloszem, że tego wszystkiego nie ma, bo później ten klosz znika w dniu 18 albo 15 urodzin i nagle można wszystko, więc to jest wtedy również bardzo, bardzo zły schemat. Więc tak, my musimy oswajać technologię, możemy to się wykorzystywać do super ważnych i jak najbardziej pozytywnych celów. To nie jest tak, że każda treść napotkana w mediach społecznościowych jest kompletnie bezużyteczna albo szkodliwa. Jak najbardziej jest bardzo dużo wartościowych treści w internecie i ja jestem tego zdania, że no oczywiście od jakiegoś rozsądnego wieku, ale jakby nie ma wyjścia, technologia będzie, trzeba oswajać się z nią i przeprowadzić być może tą trudną rozmowę w domu czy w szkole na temat tego, jak z niej skorzystać, ale znowu tutaj z takim punktem no właśnie szerszej kontroli u źródła treści, które mogą być. Mam nadzieję, że polski ustawodawca też znajdzie na to rozwiązanie.
1: Autokontrola to też jest coś, czego to my akurat, pokolenie rodziców, powinno uczyć swoje dzieci, bo twierdzenie, że 13 rok życia jest jakąkolwiek granicą, jest twierdzeniem kogoś, kto kompletnie nie patrzy na rzeczywistość. To nawet z waszej strony internetowej informacja o tym, że niemal 98% dzieci w wieku do 14 lat, od 7 do 14 lat, ma smartfon.
2: Tak, zgadza się i to pokazuje, jak duża odpowiedzialność jest jednak nadal po stronie rodziców, bo to jest tak, że oczywiście ustawodawca daje jakieś narzędzia, ale ostatecznie no to właśnie jest tak, że często zachowanie rodzica jest takim determinantem później zachowania młodego człowieka, bo po pierwsze widzimy te zachowania. Jeżeli dorosły powie, no tak, tobie nie można używać telefonu w ogóle po godzinie 18, oddajesz mi go tutaj, ale ja sam siedzę w laptopie, przeglądam sobie, klikam i po prostu zostaję z tym, a dziecko siedzi w pokoju i w tym czasie ma coś innego robić, no to pojawia się bardzo duży dysonans i bardzo dużo pytań, znaków zapytania w głowie młodego człowieka, no to dlaczego ja tak, a ty tak? Dlaczego nie możemy razem po prostu odłożyć tego telefonu? Dlaczego mi zabraniasz, a samemu korzystasz? No i to są pytania, na które pewnie rodzicowi będzie bardzo trudno odpowiedzieć, więc tutaj wracamy trochę do tego, że no właśnie, to jest jakaś lekcja do odrobienia.
1: Ja mam taką bardzo szaloną propozycję, to odłóżmy te telefony i po prostu pójdźmy na spacer. To naprawdę świetnie działa, zwłaszcza przed snem. Szwecja zresztą, do której się odwoływałam razem z nowym rokiem szkolnym, nie dość, że zakazała korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach, to jeszcze tak zaleciła, tak może zasugerowała, żeby dzieci miały normalne zegarki, takie zwykłe zegarki, jak to kiedyś bywało, a w domach, żeby nie budziły ich telefony, tylko zwykłe budziki. No, może szaleństwo, ale oczywiście pół żartem, pół serio. Ja wierzę, że w tym szaleństwie jest metoda. No to niech się zaczyna ten rok szkolny. Ja będę wracać do fundacji półtorej minuty, na pewno nie raz i nie dwa. Bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję bardzo i myślę wszystkim osobom, które rozpoczynają rok szkolny, życzymy dużo sukcesów.
1: Sukcesów i spokoju pomiędzy tymi sukcesami. Dominik Kuc, prezes Fundacji Półtorej Minuty, dziękuję bardzo. W Radiu Plus chwila te przerwy, odpoczynku i chwila, moment, będziemy temat oczywiście, że kontynuować.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Zapowiadałam zatem to, co miało się wydarzyć, właśnie się wydarza. Ja widziałam wcześniej w wersji cyfrowej, ale teraz mam możliwość, uwielbiam to, otwierać nowe książki, czuć ich zapach, a jak przeczytają Państwo tekst, to już tak miło nie będzie. Tak, absolutnie mówię to w pełni świadomie, bo czytając książkę Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie, w tej wersji cyfrowej, sam miałam takie przez chwilę myśli w głowie, dlaczego te

0: strasznie wyglądało, będzie w tym nowym roku szkolnym, nowym roku bez telefonów, a my tu wszyscy jak jeden mąż z tymi telefonami. Justyna Kaczmarczyk, Konrad Ciesiołkiewicz, witam Was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Gosiu, dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
0: To, co jest na ekranie, nie na ekranie, na okładce. Możecie opowiedzieć?
1: A dobrze trafiłaś, bo są ekrany.
0: No właśnie.
1: Ale nie same, bo oczywiście w towarzystwie człowieka. W sumie już nie wiadomo, czy to ekrany towarzyszą człowiekowi, czy człowiek ekranom, bo tak bardzo się to wszystko łączy. Na tej okładce, zresztą moim zdaniem bardzo ładnej.
0: Zdecydowanie tak potwierdzam od razu, żeby nie było wątpliwości.
1: Dziękuję Ci bardzo. Mamy młodych ludzi, którzy w te ekrany patrzą, a te ekrany patrzą w nich.
0: To jest takie wzajemne przyciąganie. To jest to, te twarze schowane w tym świetle, mimo że widoczne, ale tak naprawdę kompletnie niewidoczne, bo my nie widzimy ani wyrazu twarzy, ani tego, jak kto reaguje, tylko widzimy intensywne połączenie, które jest tym ekranowym, pulsującym światłem. Przyznajcie się, jak dużo, często, świadomie odkładacie telefon.
2: Inicjatorka książki i twórczyni powinna odpowiedzieć pierwsza, ale jak już jestem przy głosie, to powiem tylko, że ja jestem jednym z takich też chodzących hipokrytów. To jest bardzo trudne i oczywiście, że taki z punktu widzenia domowego, rodzinnego, to my modelujemy zachowania dorosłych też. Mówię świadomie, tak właśnie, dlatego, że my też uczymy się społecznie od siebie, w związku z tym, jak widzimy, że wokół wszyscy tak robią, czujemy się usprawiedliwieni, że też możemy tak robić. Mało tego, no często to jest usprawiedliwione, ale jest też racja, dlatego, że presja, która jest wywierana, też informacyjna, tempa pracy, wymagań, oczywiście nie jest to związane tylko z pracą, bo to jest oczywiście często ściema, którą też uprawiamy, ale w dużej mierze też jest, to też nie można się oszukiwać, powoduje, że my też się wszyscy od siebie uczymy, ale u dzieci to szczególnie ważne, że one po prostu, tutaj uprawiamy modelowanie, one po prostu widzą, w związku z tym też to robią.
0: Rano albo wieczorem będę po prostu krzyżować, a odpowiedzi uzyskam. Odłożycie telefon przed spaniem, czy przed spaniem jeszcze zerkacie? Czy rano? Ja przyznam się, dlaczego to pytam, bo ja próbuję ostatnio to robić, mimo że jestem dziennikarzem informacyjnym.
1: Jestem na tej samej drodze. Tak, próbuję to robić i, bo to jest tak, wiedza nie do końca chroni przed tym. W zasadzie nie chroni w 100% w ogóle to, że my wiemy, a dowiedzieliśmy się sporo też. Ja się dowiedziałam przy pracy nad tą książką, z czym to się je i jak to wszystko wygląda. To wcale nie znaczy, że jest mi teraz łatwo odłożyć telefon i, nie wiem, nagle pozbyć się FOMO, bo ja to mam.
0: Wyjaśnijmy od razu, co to jest.
1: Fear of missing out, czyli lęk przed odłączeniem, przed przegapieniem różnych rzeczy. Ja też jestem dziennikarką, pracuję w newsroomie, więc to jest podwójnie trudne, ale powoli uczę się. No i takie małe rzeczy rzeczywiście zmieniam. Myślę, że w dużej mierze dzięki Magdzie Bigaj, z którą też w książce rozmawiamy i która podpowiada takie konkretne, bardzo proste rozwiązania. Ja na przykład, jak nie muszę, to wyłączam część powiadomień, kiedy nie jestem w pracy. I to już jest bardzo dużo. No nie dorobiłam się jeszcze tego budzika analogowego, żeby to nie dzwonił telefon, ale obiecuję sobie, wpisuję na listę zakupów, żeby jednak w to się zaopatrzyć, bo pierwsza rzecz, którą rano robię, nie raz jak dzwoni budzik, a ja widzę jakieś powiadomienie, to już wsiąkam. No i chociaż dobrze, że jestem tego świadoma, to już pierwszy krok.
0: Uśmiechnęłam się na ten budzik, aż musiałam się powstrzymać, żeby nie wtargnąć w twoją wypowiedź, dlatego że to jest coś, co zaleciła też Szwecja swoim... w ogóle wszystkim, bo w Szwecji, tak samo jak u nas, wchodzi zakaz korzystania z telefonów komórkowych od właśnie tego roku szkolnego w szkołach podstawowych i zalecenie, które mają nauczyciele przekazywać wszystkim rodzicom, żeby ten budzik nie był cyfrowy, bo to jest jedna, wydaje się, kompletnie nieważna rzecz, ale ten moment, w którym zerkasz po to, żeby wyłączyć, no to czasami jest tak, że po omacku, tylko żeby klepnąć i żeby to przestało dzwonić, ale co do zasady, bierzesz telefon do ręki. To jest taka praca domowa, o której ja będę mówić. Być może już wspominałam o tym, że ten budzik to powinna być inwestycja naprawdę w nasze zdrowie, bo coś, co się nazywa higieną cyfrową, to na razie jest chyba takim pojęciem bardziej używanym przez ludzi, którzy się na tym znają, niż tych, którzy na co dzień powinni stosować te zasady do siebie.

0: Jest to pojęcie już coraz bardziej popularne i już coraz więcej ludzi wie, z czym to się je. I sam fakt tej świadomości też już dużo znaczy.
1: No to jest termin oczywiście używany przez trochę takie słowo wytrych, prawda, do bardzo wielu tematów, ale faktycznie tutaj powoływaliśmy się na Magdę Bigaj również, z którą rozmawiamy, która jest inicjatorką Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, takiej fundacji, z którą też miałem przyjemność i mam przyjemność cały czas od lat współpracować, i która prowadzi badania higieny cyfrowej w takim modelu też medycznym nauk o zdrowiu, i on jest, zdziwilibyśmy się, co wchodzi w higienę cyfrową, prawda? To nie wchodzą tylko kwestie cyfrowe, paradoksalnie. Wchodzą też takie kwestie jak na przykład właśnie relacje poza światem cyfrowym, jak kompetencje społeczno-emocjonalne, radzenie sobie właśnie z własnymi emocjami, regulowanie tych emocji, sieć właśnie relacji społecznych. One też są częścią higieny cyfrowej, ale także takie twarde rzeczy dotyczące haseł, to jest oczywiste. No i mniej oczywiste właśnie to, czy ja kontroluję, czy jestem kontrolowany, czy ja jestem podmiotem, czy przedmiotem w tej relacji, prawda? No i oczywiście bardzo często jesteśmy przedmiotami. Badania, w których uczestniczyłem też pierwszych kilka lat temu właśnie higieny cyfrowej dorosłych, pokazały ewidentnie, że zdecydowana większość z nas bardzo słabo wypada w testach higieny cyfrowej. Te testy na stronach Instytutu można sobie
2: zrobić,
1: tak, i sprawdzić. Oczywiście one też, jak je przygotowaliśmy, to w takim duchu też trochę psychologii pozytywnej. Takim chodziło o to, żeby pokazać, nie dołować, nie frustrować, tylko zobaczyć, gdzie jesteśmy i pokazać też nasze mocne strony, prawda?
0: Ten test jest w ogóle super pod tym względem.
2: Robiliście?
0: Pokazuje. Tak.
1: No.
2: Czyli Justyna tak.
1: Byłem bardzo w wynikach statystycznych większości zdecydowanie. Nisko.
0: Konrad Ciesiołkiewicz zrobił, zobaczył wynik i nie chcę o nim mówić. Oczywiście żartuję sobie, ale ja ten test też polecam, bo samo zrobienie go pokazuje te różne sfery, o których mówimy, na które warto zwrócić uwagę, bo odpowiadanie na pytania jest takie, dlaczego mnie o to w ogóle pytają, co to ma do rzeczy, no i okazuje się, że ma.
1: Jedna z najbardziej zaskakujących takich, które naprawdę otworzyłem oczy dopiero w pandemii na to, jest to, jak my nie zwracamy uwagi na czystość, na w ogóle na czyszczenie aparatu, urządzenia, dlatego że ono przynosi bardzo wiele bakterii. Nie chcę tutaj oczywiście...
2: Ja mam tu plamę od oleju, bo olejowałam podłogę
1: ale
2: na terasie.
1: To jest element, który nosimy wszędzie ze sobą. Do toalety, wszędzie, prawda? W miejsca publiczne. I to jest też element, chcę powiedzieć, właśnie akurat, jeżeli chodzi o kwestię tego modelu właśnie przygotowanego też we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym, to jest też element właśnie higieny cyfrowej, więc naprawdę bardzo szeroko, takie 360 stopni bym powiedział. Natomiast, no właśnie, mówiąc higiena cyfrowa, powinniśmy też myśleć o świecie sieci społecznych, relacji, kompetencji emocjonalnych i no wszystkiego tego, co jest dzisiaj kluczowe. Właśnie, i wcale nie dotyczy świata cyfrowego. No, świat cyfrowy ani nie powinien być demonizowany, ani nie powinien być idealizowany.
2: Gdzie to się zaczyna tak naprawdę, to mówienie o higienie cyfrowej, żebyśmy wszyscy mieli absolutnie tego świadomość i tego dowiedzą się Państwo z książki Dojrzewanie w sieci. Chociażby w tym momencie, kiedy gdzieś zbyt dokuczające albo zbyt głośno płaczące na tylnym siedzeniu dziecko, a przecież trzeba dojechać, no to jak to załatwić? Jak załatwić jego problem z emocjami? No dać mu do obejrzenia bajkę. I to już jest ten moment, kiedy nam się wydaje, no przecież kiedyś w autokarach też były wyświetlane bajki, ale nie po to, żeby wyciszyć czyjekolwiek emocje, tylko po to, żeby chyba szybciej usnąć, jak była długa droga. A w tej chwili po to właśnie jest ten telefon. I oczywiście, że mówiąc to, myślę sobie, no zdarzyło mi się też, no nie oszukujmy się, długa droga, 6 godzin, no zatrzymamy się na chwilę, ale nie zawsze te gry są skuteczne. To teraz zacznij na następną literkę i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest ta granica, jak ją rozpoznać między tym, co załatwia za nas sprawę emocjonalną, sprawę bycia rodzicem, a takim normalnym towarzyszeniem w życiu cyfrowym.
0: No, któż nie chciałby tego wiedzieć? To jest chyba pytanie, które nie jeden rodzic, opiekun, czy w ogóle osoba myśląca też o tym, jaką sama ma relację z telefonem, sobie zadaje. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość tego, że my, dzieci też, to jest zbadane między innymi Fundacja Dbam o Swój Zasięg, Dbam o Mój Zasięg, w badaniu Dobre i Złe Wiadomości, pokazuje, że młodzi ludzie sięgają po telefon, kiedy są przygnębieni, kiedy potrzebują poprawy humoru. No ale jednocześnie w tych samych badaniach, z tych samych badań wynika, co one tam znajdują, na przykład treści dotyczące samookaleczeń, dotyczące samobójstw.
2: I na to są twarde liczby. Dlatego zrobimy teraz przerwę, po to, żeby państwo mogli gdzieś tam zastanowić się, zrobić malutki rachunek sumienia. Nie to, że namawiam, ale ta refleksja może nam pomóc lepiej funkcjonować i wyciągnąć wnioski takie, które sprawią, że następnym razem po prostu telefon to nie będzie pierwsza rzecz, po którą chwycimy, albo którą damy dziecku. Ja obiecuję, że te liczby na pewno zrobią na państwo wrażenie.
3: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Co robią dzieci w sieci? To jest kolejna część naszego spotkania. Przez cały czas odnosić się będziemy do książki Dojrzewanie w sieci i wszystko tego, co Justyna Kaczmarczyk i Konrad Ciesiołkiewicz tam rozmawiając, prezentując, zawarni, drodzy Państwo, bo ten 1 września niech będzie potraktowany przez nas wszystkich, rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, być może do rozpoczęcia jakiegoś nowego etapu życia. Być może pomogą w tym te odłożone telefony. Koncentruję się na być może, bo to może być różnie. Wszystko od nas zależy tak naprawdę. Ale co robią dzieci w sieci? Już pomijam fakt, że teoretycznie od 13 roku życia w mediach społecznościowych praktycznie między 7 a 14 prawie wszystkie mają smartfony. Nie to, że coś rzeczy do komunikacji, tylko smartfony. Co oznacza, że wszystko mają tak naprawdę w zasięgu ręki, w zasięgu palca. Wystarczy potwierdzić wiek i problem z głowy. Gdzieś kolejne państwa, kolejne kraje mówią, będziemy to ograniczać. Ja pamiętam, jak w Australii było wprowadzane to prawo ograniczające dostęp do mediów społecznościowych i od razu gdzieś tam pojawiały się wypowiedzi w agencji Reutera młodych Australijczyków. Znajdziemy sposób i na to.
2: Ale ja rozmawiałam z takim młodym Australijczykiem, który powiedział, że on nie miał dostępu przez jeden dzień. A potem z kolegami znaleźli metodę, relacjonował, że chodziło o to, żeby sobie zdjęcie zrobić pod odpowiednim kątem, tam podwójny podbródek.
1: I to wystarczyło.
2: Jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy i on to konto odzyskał.
1: No i to jest dramat.
2: Ale też wtedy pamiętam, że australijskie władze mówiły, że to jest początek, że oni po prostu zaczynają z tematem, są prekursorami, to jest zupełnie nowe, więc tak naprawdę sami sprawdzają, co zadziała, co nie zadziała. Czy ten zakaz też, jak on rzeczywiście zadziałał dla dobra dzieci, no to myślę, że też trzeba będzie poczekać trochę, żeby zobaczyć, bo jestem zdania, że samymi zakazami my tutaj naprawdę wiele dobrego nie zrobimy.
1: Przypomnijmy sobie sami wszyscy, jak reagowaliśmy na jakiekolwiek zakazy. No.
3: Tak, dyskusja o Australii zresztą poszła w stronę zakazów często. Później troszkę ją odwracali, dlatego że tak naprawdę nie chodzi o zakazy, co o nakazy dla przedsiębiorstw cyfrowych. To moim zdaniem jest istota w ogóle rzeczy, bo faktycznie no, tutaj ci młodzi ludzie nie są tutaj w najmniejszym stopniu winni tej sytuacji. Oni po prostu funkcjonują w środowisku, które zostało stworzone i które jest akceptowane i które jest im dostarczane przez platformy właśnie poprzez algorytmy, czyli automatyzowane systemy dostarczania informacji.
1: To jest jakoś
3: bardzo
1: śmiernica.
3: Często bardzo groźne, prawda? Dlatego, że tak jak pani redaktor powiedziała, że smartfony mają prawie wszystkie dzieci między 7 a 13 rokiem życia, to prawda, ale jest jakby idąc dalej, oficjalnie nie ma tam dzieci poniżej 13 roku życia, znaczy nawet nie chodzi o smartfony, tylko o platformy społecznościowe i komunikatory, które są od 13 roku życia właśnie, oficjalnie według regulaminów. Natomiast no, w raporcie Internet Dzieci, który też realizujemy, ja jestem współautorem drugi rok z rzędu, pokazujemy, że 55% grupy wiekowej poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z platform społecznościowych. I kiedy spotykamy się na sejmowej komisji z przedstawicielami tych platform, to oni wciąż twierdzą, że tam nie ma osób poniżej 13 roku życia. My widzimy z danych, bo to nie są ankietowe badania, tylko Gemius PBI, czyli po prostu panel badawczy z urządzeń, że jest tam 1 400 000 polskich dzieci. Komunikatory to jest 960 000, tylko tych, których nie ma oficjalnie, bo nie mówimy o tych, którzy są formalnie w dokumentach, prawda? Sam TikTok to jest 800 000 dzieci poniżej 13 roku życia, czyli jest ogromna. I teraz to właśnie jest istotą. Nie sam smartfon, tylko ta aplikacja, która często jest tam zamontowana automatycznie i w tym sensie też smartfon, ponieważ ona dostarcza treści, o których pewnie za chwilkę też Justyna powie, ale no, w zasadzie taka specyfika, ja bym się powoływał tutaj też na komisarz brytyjską praw dziecka, dlatego że dwa lata temu realizowane było badanie dotyczące wpływu treści pornograficznych na młodych ludzi. Takie dwie cechy, które wydaje mi się najbardziej są dojmujące. Pierwsze to takie, że 8 na 10 największych dystrybutorów treści pornograficznych to dzisiaj platformy społecznościowe. Pornograficznych do dzieci. Więc wydaje mi się, że taka rozjazd mentalny między pokoleniem, które jest, no, ja reprezentuję, a dziećmi, ponieważ dla nas no, platforma społecznościowa to sam z nazwy, że z definicji wykluczałoby dostarczanie tego rodzaju treści. Prawda?
1: To jest tak, jak w Newsroomie ostatnio padło sformułowanie niebieska platforma i ja przyznam szczerze, wstałam i zapytałam, kto wie, co kryje się pod nazwą niebieska platforma, bo ja jedyne, co z tym kojarzyłam, to był Facebook. No i to było absolutnie błędne myślenie.
3: Nie trafione, tak.
1: Nie, kompletnie, bo jednakowoż kryje się pod tym platforma, która dostarcza treści seksualnych, OnlyFans, która no, każdy może, niestety.
3: Tak, natomiast algorytm faktycznie nie czyta, nie chce czytać, że ma dziecko po drugiej stronie. Dostarcza treści też skrajnie brutalnych, bo to jest druga cecha tego w tym raporcie, że treści pornograficzne mają po prostu szczególnie brutalny charakter. Oczywiście coraz częściej też dzisiaj wykorzystywane sztuczna inteligencja, także do tego. Te brutalne treści mają różny charakter, nie tylko pornograficzny. One mają charakter właśnie suicydalny. Pewnie za chwilkę Justyna powie więcej na ten temat, bo też zajmuje się tym w reportażu, którego też jest autorką, poza tym, że jest autorką książki. To chcę powiedzieć, że to są dużo raportów, bardzo dużo. Naprawdę proszę mi uwierzyć, żeby tylko, nie chcę tutaj uciekać po prostu w dużo cytatów, ale Uniwersytet w Kent, Uniwersytet w Dublinie, które badają radykalizację, ekstremizm, badają też treści. Znaczy młodzi chłopcy na przykład bombardowani są, ogromny wzrost przy normalnych, naturalnych zainteresowaniach chłopca w wieku kilkunastu lat sportem, na przykład siłownią. Silny wzrost w platformie społecznościowej treści mizoginistycznych, z takich promujących wizję nienawiści wobec kobiet. Zdecydowana nadreprezentacja takich treści nagle pojawia się na jego wallu, prawda, przez długi czas. Naturalne zainteresowanie. Algorytm tak czyta chłopca.
1: Tylko po co? Zastanawiam się, bo w tym musi być biznes.
3: Uwagi. No to jest biznes, dlatego że krzywda jest efektem ubocznym tego, co się dzieje. Ona nie jest celem, ona jest efektem ubocznym. Chodzi o to, żeby przykuć uwagę. Wszystko, co dzieje się dzisiaj w sieci, ma charakter komercyjny. Wszystko. Mój like, moje zerknięcie, moja minuta, dwie godziny, cztery godziny, sześć godzin. Wszystko przekłada się na konkretny przychód konkretnego przedsiębiorstwa, w zasadzie całego łańcucha przedsiębiorstw. W związku z tym algorytm robi wszystko, żeby przykuć moją uwagę, więc przykuwa informacjami dzisiaj trudnymi, takimi, które powodują też trudne emocje, dlatego że one powodują z kolei, że mi się zawęża uważność i ja idę głębiej, wchodzę w tą króliczą norę i tych treści właśnie ekstremistycznych, radykalizacji, suicydalnych, dotyczących zdrowia psychicznego, gdzie mamy polskie badania, raport Fundacji Panoptykon, algorytmy traumy, bardzo dobry zresztą, uważam, że świetny po prostu tytuł, dlatego że on co prawda pokazuje osobę dorosłą, ale te same mechanizmy Amnesty International pokazało, jeżeli chodzi o dzieci. Mianowicie, że osoba, która zainteresuje się zdrowiem psychicznym, ponieważ obawia się choroby psychicznej, otrzymuje jeszcze więcej informacji dotyczącej chorób psychicznych, nie zdrowia psychicznych, chorób psychicznych, prawda?
1: I doszukuje się u siebie wszystkich symptomów.
2: To możemy przejść płynnie do tego, co dostają dzieci, które, jak już powiedziałam, szukają pocieszenia w sieci, kiedy są przygnębione. Idą tam, żeby się pocieszyć. No i co znajdują właśnie tu te badania z naszego polskiego podwórka, czyli dobre i złe wiadomości, pokazują, że u 39% uczniów z siódmej klasy podstawówki, niewiele ponad połowa uczniów klas trzecich szkoły ponadpodstawowej wyświetlają im się treści związane z samookaleczaniem i z samobójstwami. Istotne jest też to, co mówi mi właśnie w książce, cytuję, dr Halszka Witkowska, jedna ze współautorek tego badania. To nie muszą być treści, które są na pierwszy rzut oka bardzo drastyczne. Możemy ich tak łatwo po prostu nie zdiagnozować. Przykład, który podaje dr Witkowska, mamy parę, która się przytula, jest komentarz, och, jak uroczo, po czym nagła zmiana planu i pojawia się nowy komentarz, ktoś mówi, a ja mam inne plany na ten wieczór i pokazuje narzędzia, które mogą zostać wykorzystane do śmierci samobójczej. To może wyglądać niewinnie, prawda?
1: No, zaczyna się od czegoś, co wydaje się być pozytywnym obrazem, a potem to skoro inni tak mogą, to może ja też tak mogę. Co 39 sekund treści powiązane jednocześnie ze zdrowiem psychicznym i wyglądem, co znowu generuje kolejne znowu problemy, zwłaszcza, że żyjemy w ozębnikowym świecie.
2: Oczywiście. Znowu jest też inne badanie, to którego wyniki opublikowano w bardzo nieprzypadkowym momencie, bo niedługo po decyzji w procesie dotyczącym śmierci Molly Russell, to jest taka 14-latka z Wielkiej Brytanii, zmarła w 2017 roku. No i brytyjski koroner uznał, że ona zmarła do tej śmierci samobójczej. Przyczyniły się treści w mediach społecznościowych, na jakie natknęła się ta dziewczynka. Bardzo poruszające są słowa ojca Molly, który w czasie procesu zeznawał i mówił o getcie świata online, o tym, że nie było ucieczki z tego, że ta królicza nora, o której Konrad wspominał, ona wciągała coraz głębiej i głębiej. W pewnym momencie to było zdecydowanie za dużo dla 14-letniej dziewczynki. Myślę, że byłoby to za dużo dla dorosłej osoby, To pokazało też to badanie Panoptykonu, o którym już wspomnieliśmy. A co dopiero dla dziecka?
3: No, Amnesty International, głośne badanie właśnie sprzed 2 lat, bardzo komplementarne do tego, co teraz mówisz, bo faktycznie tam po bardzo krótkim czasie dzieci otrzymywały nawet instrukcje samobójcze. To było głośne badanie. Ono nie było na próbie polskiej. Było w krajach, w których największa intensywność korzystania z TikToka była, ale algorytm, jednak zarządzanie, ja rozumiem, że jest regionalne. Niemniej, no jednak polityki są globalne i w tym sensie ono także dotyczy polskich dzieci i ryzyka z tym związane. Ten zresztą raport można w skrócie też przeczytać na stronach polskiego Amnesty International.
1: Dlaczego, jak myślicie, tak się dzieje, że to też cytat z waszej książki, dzieci z najmłodszej badanej grupy, 10-12 lat, częściej niż nastolatkowie w wieku 16-17 lat są zaangażowane w stosowanie przemocy. Doświadczają przemocy i używają tej przemocy. Mało tego, dlaczego ofiary przemocy też stosują przemoc? Czy one w ten sposób czują się mocniejsze, to znaczy w bardzo źle takim, w bardzo złym pojmowaniu. To znaczy nie tylko ja jestem ofiarą, ja też potrafię zaatakować.
2: Ja mam taką prostą odpowiedź na to, że przemoc rodzi przemoc. Po prostu wydaje mi się, że niestety ta odpowiedź jest tak prosta i tak trudna jednocześnie, bo to pokazuje, że jak ta kula śnieżna będzie się rozpędzać, to będzie bardzo trudno ją zatrzymać.
3: No, jest na pewno normalizacja przemocy w środowisku cyfrowym. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, jak badaliśmy przy innym raporcie
2: Dojrzewanie do praw?
3: Przepraszam. Tak, którego jestem autorem. Dzięki za podpowiedź. Ale to były też badania jakościowe, które faktycznie bardzo już dwukrotnie realizowane, bo to jest raport dotyczący monitoringu właśnie praw i podmiotowości dziecka w środowisku cyfrowym. I chcę powiedzieć, że te rozmowy faktycznie sprowadzają się do tego, że no w dużej mierze dla młodych ludzi ten świat hejtu, który jest oczywiście słowo, jest nieco spłycone, ale to jest po prostu krzywdzenie drugiego człowieka, prawda? Mowa nienawiści i nie tylko mowa zresztą, jest taką rzeczywistością, z którą oni się w jakimś sensie pogodzili. Ona jest. Oni zresztą twierdzą też w tych rozmowach, które toczyliśmy w tych wywiadach, do raportu, do badań, że dorośli też tak robią. W związku z tym to modelowanie tutaj ma miejsce też zdecydowanie. I oczywiście ta mowa nienawiści, czy ten hejt jest związany dzisiaj z bardzo wieloma też aspektami właśnie technologicznymi, też nowymi funkcjami, bo na porządku dziennym jest na przykład robienie zdjęć dialogów, często intymnych dialogów, albo dialogów, które później są przetwarzane nieco, albo są upubliczniane, co jest też formą krzywdzenia, bo chodzi o to, żeby bardzo często, nie wiem, wziąć rewanż, żeby kogoś właśnie pognębić, żeby kogoś stygmatyzować, też rozmowy, które są nagrywane, wideo, a także audio, prawda? Więc tych możliwości jest dzisiaj bardzo wiele. To wszystko składa się na taką przemoc, która jest wokół nich. To jest jeden z powodów, który podawali młodzi ludzie, dlaczego no, 30% młodych ludzi ma 8 i więcej kont w mediach społecznościowych. To jest trudne do wyobrażenia, jak można tyle mieć, ale
1: jak czasem to
3: wielu z nich siedzi, prawda, do 3-4 godziny, kto ma nastolatka w domu, to wie, potrafi siedzieć na tych mediach społecznościowych. Pytaliśmy też o różne powody. Jednym z powodów ważnych, bardzo ważnych, było to, że oni twierdzą, że oni muszą monitorować, ponieważ boją się, że będą elementem kpiny, beki, że będą na kanałach spoty w swojej szkole, że oni chcą wiedzieć, że jak przyjdą do szkoły, to
1: na pewno
3: nikt
1: ich
3: nie zaskoczy. Tak, nikt ich nie zaskoczy. Niestety.
2: To jest tak okrutne. Mnie się aż bardzo trudno o tym myśli, bo szczęśliwie, kiedy ja byłam w podstawówce czy gimnazjum, bo chodziłam do gimnazjum, to wracałam do domu i był spokój, no nie? Jeżeli nawet miałam jakieś, pokłóciłam się z koleżankami w szkole, były jakieś niesnaski, no to w domu mogłam odetchnąć, prawda? A tutaj dzieci są cały czas podłączone i pomyśleć sobie o tym, że rzeczywiście trudno jest zasnąć z taką myślą, że poranek może być tak trudny tak trudny w szkole.
1: A sztuczna inteligencja, która wydawało się, że jej największą groźbą na początkowym etapie w szkole to będzie odrabianie lekcji domowych za uczniów, nie
3: to się
1: pomaga.
3: Dzieje.
1: Bardzo
3: też
1: nie pomaga.
3: Badaliśmy. Dzieje się.
1: Tak, to prawda.
3: Zdecydowanie. Praktycznie to jest 90%
1: straszne.
3: Uczniów korzysta z AI.
1: No to dlatego ta dyskusja o pracach domowych, ja wiem, od tego roku troszeczkę to się zmienia, to ma.
3: Ale zeszły rok był przełomowy też, jeśli chodzi o AI. Nie wiem, czy pani redaktor chciała do tego nawiązać, ale na masową skalę stosowanie narzędzi Deep Nude, Deep Fake, czyli takich, które umożliwiają seksualizowanie czy przedstawianie w kontekście seksualnym zdjęć prawdziwych.
1: Dokładnie to, bo od tego zaczniemy za chwileczkę po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Deepfake. Trafili na pewno Państwo na takie określenie, a jeżeli nie, ja za każdym razem to też powtarzam. Bardzo nie lubię tych anglizmów, które się u nas rozgościły, ale to jest... To chyba już jest na tyle spolszczone sformułowanie, że i na tyle dobre, żeby w jednym słowie zamknąć to makabryczne oszustwo, które może zaprowadzić nas wyłącznie na manowce. Bo widzimy człowieka, którego znamy, słyszymy głos, który znamy, bo jest znanej osoby, ale to, co wypowiada... Ostatnio był przykład z prezydentem Karolem Nawrockim, który namawiał do inwestowania. Tyle i tyle zarobisz, jeżeli w tym i w tym momencie się zgłosisz. Mój wzrok nie jest najlepszy, ale jestem dziennikarzem, więc jestem wyuczona tego, żeby krytycznie patrzeć na wszystkie takie przekazy. Ale jeżeli miałabym tylko polegać na swoim wzroku, no to myślę, że miałabym problem z rozpoznaniem, czy to jest właściwa treść, czy to nie jest właściwa treść. Ja jestem tego nauczona. A ile osób jest tego nauczonych? Ile osób funkcjonuje w ten sposób? Ile dzieci, ile uczniów zobaczy zdjęcie nagiej koleżanki albo filmik z nagą koleżanką i pomyśli, no nie, i tutaj proszę wpisać sobie kilka obelżywych słów, jakie tylko Państwu przyjdą do głowy. Ciężko z tego wyjść i powiedzieć, to nie ja. No jak to nie ty? My żyjemy w tym świecie. I on też u Was jest poruszony w tej książce. Być może jakimś tam rozwiązaniem będzie to, co zaczyna dziać się w Stanach Zjednoczonych, te podpisane na razie ugody na wielkie, gigantyczne sumy dotyczące tych algorytmów, które wpędzają młodych ludzi w takie sytuacje. Ale to jest w ogóle jeszcze tak daleka droga do tego, żeby od tych wielkich procesów, wielkich dyskusji, wielkich firm dojść do naszych dzieci. Nie macie takiego wrażenia, że to jest... Ja wiem, że to jest trochę walka z wiatrakami, bo jeżeli nawet dojedziesz do tego, który ci się wydaje, że tu stoi, to za moment pojawia się kolejny.
2: Można niestety mieć takie wrażenie, ale przestrzegałabym przed tym myśleniem, bo to może nas pozbawiać sprawczości, a ja myślę, że mamy ją. Tylko trzeba działać, co pokazują też... Pokazuje też ta ugoda zawarta między 47 stanami a firmą Meta, że to się da, ale to trwa, bo ten proces, o ile się nie mylę, zaczął się w 2023 roku, mamy 2026 i dopiero ugodę, która tu też przestrzegam przed takim myśleniem, bo za tymi gigantycznymi pieniędzmi kryją się też rozwiązania wprowadzone w związku z polityką ochrony dzieci i młodzieży w sieci. Między innymi tam jest taka tak zwana przerwa nocna, ograniczenie powiadomień w czasie szkolnym. I to nie jest dobra wola i wspaniałomyślność firmy Meta, tylko to jest odpowiedź na ten proces. To jest element, to jest odpowiedź na wielką presję, która została nałożona w związku z tym, że no naprawdę coś jest na rzeczy. Mówiliśmy wcześniej o deepfake'ach, czyli tych przeróbkach, które są tak dobre w znaczeniu
1: świetna podróbka po prostu.
2: Tak, świetna podróbka, że bardzo trudno jest je rozpoznać. My w Newsroomie, w Interi, też nieraz zastanawiamy się, mamy swoje narzędzia, żeby różne rzeczy sprawdzić, ale będąc właśnie wyczulonymi na to, że to może być tutaj coś nie tak, zastanawiamy się i czasem rzeczywiście mamy wątpliwości, musimy je dopiero rozwiewać dogłębnie, to sprawdzając, a co dopiero, kiedy ktoś tak sobie tylko zerknie, no i jest prezydent Nawrocki, no jest prezydent Nawrocki, jest Rafał Brzoska, no jest Rafał Brzoska. Zresztą akurat ten przedsiębiorca jest tu dobrym przykładem tego, jak wytrwałość i skuteczność działa.
1: I pieniądze.
2: Pomaga i tak, też
3: pozycja.
2: No oczywiście pozycja, jaką ma, no ale coś rusza.
3: Tak,
2: no,
3: tak,
2: coś rusza. Jeśli chodzi o te rzeczy też, te kwestie, o których Konrad mówił wcześniej, związane z przerabianiem zdjęć, czy nawet filmików dzieci, to opisujemy w książce też takie przykłady, komentarzy ludzi, którzy chcą dotrzeć do treści zawierających wykorzystywanie seksualne dzieci i są zachwyceni, to się bardzo trudno czyta, są zachwyceni poziomem realizmu przerobionych filmików i nagrań właśnie o treści seksualnej, które przecież mogą i zawierają prawdziwy wizerunek prawdziwych, rzeczywistych dzieci.
3: No to jest właśnie największy taki, no nie wiem jak, najbardziej taki traumatyzujący czynnik, dlatego że, i to jest pewien paradoks, że o ile my lekceważymy sobie często przemoc w sieci, mówimy sobie, a to jest mniej ważne.
1: Siniaka nie ma.
3: Bardzo, w wielu aspektach ona jest, nawet powiedziałbym, znacznie groźniejsza w skutkach, w wielu aspektach, nie we wszystkich chcę powiedzieć, ale w wielu aspektach groźniejsza w skutkach. Dlaczego? Dlatego, że materiał, który jest wytworzony, on krąży w sieci często przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. On jest usuwany przez instytucje w momencie, kiedy jest wychwytywane, ale później na nowo z nowego urządzenia może wejść do sieci. Teraz ta osoba jest krzywdzona nie raz, jest krzywdzona za każdym razem, kiedy oglądamy taki materiał. I to jest dzisiaj problem nie tylko polski, to jest problem w ogóle międzynarodowy, dlatego że też spotkałem się niedawno na konferencji z osobą, która była krzywdzona młodą wciąż, ale już dorosłą, który był krzywdzony jako małoletni w sieci. Sprawca został skazany, natomiast on mówi, że sprawca został skazany, ale nie może zrozumieć, dlaczego te materiały wciąż są w sieci. Nie mamy dzisiaj skutecznych mechanizmów tak naprawdę ochrony pod tym względem. Dane też kanadyjskie mówią, że na które się powołuje też organizacja We Protect, Państwowa Komisja, której jestem członkiem, też jest jej częścią, że 70% osób krzywdzonych, które wiedzą, że krzywdzenie seksualne było dokumentowane przez kilkadziesiąt lat kolejnych swojego życia, żyje w ciągłym strachu przed byciem rozpoznanym. I teraz myślę, że dzisiaj deepfake'i powodują właśnie te o charakterze notyfikacyjnym, tak to się nazywa, chociaż też z angielskiego, prawda, które umożliwiają właśnie umieszczanie postaci w kontekście seksualnym, powodują, że ten strach takiej osoby może funkcjonować przez kilkadziesiąt lat. To jest ciągłe krzywdzenie. W zasadzie dziesiątki, setki, tysięcy razy krzywdzimy tę osobę.
1: Ale wiecie, od czego to się zaczyna i do czego to się sprowadza? Bo tu już jesteśmy na bardzo wysokim etapie, na bardzo wysokim C. I tu już człowiek zwraca na to uwagę, wykorzystanie seksualne. To są takie sformułowania, które gdzieś tam przykują uwagę. Ale jeżeli ja próbuję zapisać dziecko na zajęcia gminne i mam tam warunek sine qua non, bez którego nie wyślę dziecka pięcioletniego na zajęcia z rysowania, udostępnianie wizerunku wystarczy raz się zgodzić i wizerunek zostanie udostępniony. Moje dziecko nie poszło na zajęcia, bo ja nie zgodzę się na to, żeby ktoś robił zdjęcia mojemu dziecku i potem nawet tylko po to, żeby pokazać, że gmina wspaniale robi, dla dzieci organizuje czas.
3: No nie powinno mieć to miejsca.
1: Ja tego nie zrobię, ale to na oficjalnych stronach.
3: Wiemy.
1: I to jest dramat.
3: Ja mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że powołując się na autorytet prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosława Wróblewskiego, bo z nim też mam przyjemność współpracować blisko w tym zakresie, to nie powinno mieć miejsca.
1: A ma?
3: To nie powinno mieć miejsca już na pewno w instytucjach publicznych. Żadnej instytucji nie powinno mieć miejsca, to nie może być warunek. Żeby tego rodzaju zgoda była skuteczna, powinna być podane nośniki, powinien być podany cel. I oczywiście to jest bardzo trudny temat, wiem. Również temat trudny w sytuacji, kiedy rodzic się godzi, bo co ma zrobić? Na przykład dziecko może przystąpić, powiedzmy, nie jest to warunek, ale chodzi też o podejście na przykład wychowawczyni do tego dziecka.
2: Odsuńmy to dziecko na bok, tak, prawda?
3: No właśnie. I czasami bym powiedział, to już lepiej chyba, nie wiem, może lepiej się zgodzić, a negocjować, jakie to będą zdjęcia.
1: Żeby nie poszło na zajęcia.
3: Coś w tym stylu, prawda? Prawda? Tak, są bardzo różne sytuacje, ale to jest tak, że żyjemy w takim, jeszcze kilka lat temu, trzy lata temu, 80% z nas uważało, że umieszczanie zdjęć dzieci w platformach społecznościowych jest pozytywne lub neutralne. To się zmienia, ale zmienia się niestety zbyt wolno. I wciąż ta skala ryzyk jest ogromna, szczególnie, że narzędzia umożliwiają kolejne formy krzywdzenia, niestety rozwija, nowe technologie rozwijają kolejne możliwości krzywdzenia.
2: Ja muszę powiedzieć, że sharenting, bo de facto o tym mówimy, to jest taka działka, w której moje myślenie najbardziej się zmieniło podczas pracy nad tą książką. Ja rzeczywiście byłam bardziej w grupie tych osób, które mówiły, tam zdjęcie z rysowania z daleka. Cóż to złego jest? Sama się zastanawiałam nad tym, gdzie jest ta granica i co można pokazać, a co nie. Które zdjęcia są już groźne, a które jeszcze nie. Bo przecież zdjęcia w szkołach nam robiono od zawsze, tablo na korytarzach wisiały. Ale rzeczywiście
1: ale nie w sieci.
2: Nie w sieci. I to jest ogromna różnica i ja ją zauważyłam właśnie podczas pracy nad tą książką i zobaczyłam, że przekonał mnie bardzo argument, który powiedział Konrad o tym, że publikowanie dzieci, wizerunku dzieci w sieci zaspokaja potrzeby rodzica albo instytucji. Często to są potrzeby instytucji, potrzeby związane z promocją.
1: Z promocją, dokładnie tak.
2: No i zastanowiłam się, czy rzeczywiście ja bym chciała tak ryzykować tylko po to, żeby ktoś zrobił promocję, może ją zrobić inaczej.
3: Tak, absolutnie.
1: Ale trzeba pomyśleć. Trzeba
3: jakby nie patrzeć, jest to uprzedmiotowienie dziecka. Tak.
2: Ale bardzo wiele osób związanych z tymi instytucjami może myśleć tak jak ja jeszcze jakiś czas temu, prawda? Po prostu nie robią tego ze złej woli, ale nie widzą tego problemu. Dlatego trzeba o tym mówić, dlatego trzeba pokazywać te różne perspektywy, żeby to myślenie się zmieniło, a jak wiemy, to jest zawsze proces. To nie jest...
3: Zdecydowanie. Znaczy ja jestem też przeciwnikiem mówienia o winie i szukania winnego, dlatego że to rodzi straszną frustrację, mechanizm obronny, spór, konflikt, ludzie to wypierają z siebie. Myślę, że to jest bardziej dyskusja o odpowiedzialności i ta świadomość się zmienia. Dzisiaj wiemy więcej niż wiedzieliśmy 5 lat temu, prawda? Więc jak wiemy więcej, to powinniśmy w sposób odpowiedzialny zmieniać także swoje praktyki jako dorośli. No i tutaj w pierwszej kolejności uważam, że faktycznie instytucje powinny być pierwsze, dlatego że no, taki obywatel szary jak ja idzie sobie do szkoły, idzie sobie do domu kultury i mówi, no skoro...
1: Ma zaufanie do instytucji.
3: No właśnie.
1: Tak. No a to, no to jest, mówię, rzeczy, ja patrzę na to trochę inaczej przez kilkadziesiąt lat pracy dziennikarskiej i w wielu różnych sytuacji, chociażby nalotów i potem ujawnianych przez policję zdjęć przeróbek dzieci w siatkach pedofilskich. To jest
2: prawda, my się naoglądamy się tego tak, i czytamy się i sprawdzamy różne rzeczy. Nie wszystkie też pokazujemy, bo są tak drastyczne. No ale to już muszą Państwo nam uwierzyć na słowo, że tam naprawdę są jeszcze Konrad Ciesiełkiewicz pracujący w komisji, Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, to jeszcze chyba więcej.
3: No pamiętam, pracowaliśmy też właśnie z Mirosławem Wróblewskim, szefem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nad takim poradnikiem, który jest oczywiście dostępny na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i wielu innych instytucji. Natknąłem się, jestem dumny, że ta informacja w zasadzie krąży już dzisiaj, ale faktycznie australijski komisarz też dokonał takiej estymacji, jak wiele zdjęć w tych tak zwanych serwisach publicystycznie rzecz ujmując pedofilskich. Mhm. Skąd pochodzą te materiały zdjęciowe? Okazuje się, że ponad połowa pochodzi od bliskich, od rodziców najczęściej i opiekunów, którzy oczywiście nie przesyłają ich świadomie, intencjonalnie. Chodzi o to, że oni właśnie zamieszczają, bo chcą pokazać swoją dumę, chcą pokazać swoją radość, albo może chcą się pochwalić, a może chcą się wypromować, nieważne, ale je zamieszczają, w dobrej wierze je zamieszczają. Natomiast dostęp do nich ma każdy, czy mieszka w Australii, czy w Meksyku, czy w Brukseli. Wszystko jedno, gdzie mieszka, ma do nich dzisiaj dostęp. I ten dostęp, niestety z tego dostępu korzysta. Okazuje się, że one później po prostu mają swoje drugie, trzecie życie, którego byśmy w życiu nie chcieli uruchamiać, a robimy to.
1: Mamy ustawę o patostreamingu, ustawę, która gdzieś jest pierwszym krokiem. Mhm. Wiem, że jeszcze mnóstwo potrzeba, żeby to rzeczywiście było skuteczne, żeby karać tych, którzy zarabiają, którzy zwiększają swoje zasięgi na poniżaniu innych, w bardzo dużym skrócie to ujmując, bo już na ten temat rozmawiałam, ale to jest tak ważne, również z tego punktu widzenia, który wy prezentujecie w tej książce, bo dzieci wchodząc do sieci nie zawsze wiedzą, co jest dobre, co jest złe. Nie potrafią rozróżnić dobrego od złego i nie wiedzą, czy to, co na obrazku się dzieje, to potrafią, to nazywają jako dobre czy złe. To była taka rzecz, już nie pamiętam z którego raportu, ale mnie to tak przeraziło, że nasze dzieci, to pokolenie, które idzie za nami, nie potrafi wskazać palcem dobrego czy złego zachowania. Oczywiście nie wszystkie i nie zawsze, nie w każdym przypadku. Ale dlaczego? Dlatego to jest tak ekstremalnie ważne, żeby spojrzeć być może na ten zakaz telefonów komórkowych, który wchodzi w życie, jako potencjalnie dobrą rzecz. Jeżeli wraca do szkoły coś na kształt ZPT, ja nie miałam gimnazjum, jestem z tych czasów wcześniej, z podstawówki, ale też z czasów, kiedy się w szkole można było uczyć gotowania, piekło się ciasto, robiło się cokolwiek na tam zajęciach praktycznych, technicznych, z młotkiem w ręku i nikt...
2: No, moje podstawówki
1: nie się robi. Nikt nie owijał styropianem dziecka z tego powodu, że trzyma młotek w ręku, tylko po prostu uczył podstawowych czynności. Być może właśnie to jest ten moment.
2: Ja miałam taką rozmowę z córką, bo dzieci są sfrustrowane, jeśli one nie mają telefonu, a inne dzieci w tym najbliższym otoczeniu mają. I ja wiem, że to jest bardzo trudne wyzwanie, jak to rozwiązać. I też są indywidualne przypadki. Myślę, że tu każdy musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jednej ogólnej odpowiedzi nie ma. Ale ja widziałam, że ta frustracja bierze się też z tego, że dziecko myśli, że ono jest jakieś gorsze albo głupsze, że ono nie obsłuży tego telefonu. I tak zastanawiałam się bardzo długo, co odpowiedzieć na to, bo widziałam, że to jest naprawdę duży problem. I wymyśliłam taką metaforę, żeby porównać to do jazdy na rowerze. No kochani, umiesz jeździć na rowerze? No umiem pewnie. No ale pojechałabyś sama na drugi koniec miasta tak ulicą. No nie, no nie mam karty rowerowej. No nie masz karty rowerowej, bo jeszcze nie znasz przepisów, nie umiesz się poruszać w tym świecie, gdzie inni się też poruszają. I może być różnie. I z telefonem jest tak samo. To nie znaczy, że ty nie umiesz otworzyć aplikacji. To nie znaczy, że ty nie umiesz nacisnąć guziczków, bo to umie małe dziecko, dwulatek nad zabawką. Mm-hmm. Tak. Tu jest całkiem inna sprawa. Chodzi o poruszanie się w pewnym świecie. I ty musisz się tego nauczyć. Zauważyłam, że to przyniosło jakąś ulgę, bo nie chodziło już o to, że ach, jestem jakaś gorsza czy głupia, bo nie potrafię nacisnąć guziczków czy obsłużyć aplikacji, tylko rzeczywiście widzę, że mam jakąś drogę do przejścia i muszę się czegoś nauczyć, żeby gdzieś się odnaleźć.
1: I to jest puenta naszego spotkania. Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. To jest naprawdę front. I proszę pomóc wygrać. Wygrać siebie tak naprawdę. To do wszystkich rodziców, do wszystkich tych, którym zależy po prostu na tym, żeby nam wszystkim było łatwiej. Justyna Kaczmarczyk, Konrad Ciesiołkiewicz, bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego. Państwo mają lekturę obowiązkową, a ja za moment będę, uwaga, namawiać do tego, żeby otworzyć aplikację. Ale jaką, to się wszystko zaraz wyjaśni.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Obiecywałam Państwu, że dzisiaj nie tylko o tym, co w szkole, nie tylko o tym, jak to się w prawie zmienia, jeżeli chodzi o pato celebrytów, będę to przez cały czas powtarzać, ale też co można wykryć, obserwując, zanim dzieci w ogóle wejdą w ten cyfrowy świat. Oczywiście będziemy przy okazji korzystać z tego cyfrowego świata, ale to trzeba robić umiejętnie, a do tego to potrzebna jest Państwu wiedza doktor habilitowanej Anny Prokopiak, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik katedry psychopedagogiki specjalnej, prezes Fundacji Alfa. Tym razem nie pomyliłam się w niczym. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani profesor, to, o czym będziemy opowiadać, to jest narzędzie, które, jak pierwszy raz o tym przeczytałam, wydawało mi się to kompletnie nie to, że niemożliwe, ale na tyle zaawansowane, że chyba jeszcze nie funkcjonujące, a jednak można za pomocą aplikacji, obserwacji stwierdzić, co u takiego malucha, który wydaje się, że tylko patrzy, się dzieje?
2: Tak, myślę sobie, bo aplikacja miała swoją premierę w 2016 roku, czyli jest już na świecie 10 lat. Ja cieszę się bardzo, że udało się nam ją zaadoptować do języka polskiego, bo w wersji anglojęzycznej jest już właśnie dość długo, natomiast w języku polskim funkcjonuje od roku, od ubiegłego lipca. I to, co nas cieszy bardzo, to to, że rodzice do niej sięgają. Ci, którzy wiedzą, ściągnięć już było około 2000. To dużo, ale ciągle za mało. Dzięki temu, że rodzic w tej aplikacji może obejrzeć sobie na spokojnie,

0: jak powinno wyglądać na tym etapie wieku, bo to jest bardzo ważne, że aplikacja uwzględnia specyfikę wieku dziecka. Inne filmy ogląda rodzic, którego dziecko ma 11 miesięcy, inne filmy ten, którego dziecko ma 18, a jeszcze inne na innym poziomie wtedy, kiedy ma 24 miesiące czy 30. Ogląda film, w którym widzi to zachowanie, które jest właściwe, ale obok jest film, który pokazuje zachowanie, które wskazuje na to, że dziecko rozwija się w kierunku spektrum autyzmu.
1: Wejdę w słowo, pani profesor, bo proszę, żyjemy w czasach, w których te telefony, sama mam przed sobą dwa, jeden służbowy, drugi prywatny, i siedzę przed komputerem. No, żyjemy w takich czasach. Żyjemy też w czasach, w których bardzo często porównujemy swoje dzieci, ale nie do tego wzorca, też nie chcę, żeby to zostało źle odebrane, pejoratywnie, żeby to nie zabrzmiało, ale porównujemy się, no bo tego już mówi, bo tego już siedzi, bo tego wodzi wzrokiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak sprawić, żeby nie popaść w przesadę?
0: To pytanie, które dość często spotykam, sama się zastanawiam. Myślę sobie, że no bo nie chodzi o to, żeby od specjalisty do specjalisty. Myślę sobie, że ta aplikacja pozwala, to nie jest diagnoza. To jest forma sprawdzenia, pewnej oceny, takiego zweryfikowania, bo jeżeli porównujemy, no to niektórzy rodzice mają w sobie dużo niepokoju. I żeby trochę ten niepokój wyciszyć, żeby spojrzeć poprzez te filmy, poprzez zachowania swojego dziecka, spojrzeć i pomyśleć, nie, no jest okej, no tak mały już patrzy tak i tak, już mi pokazuje zabawkę, już naśladuje pewne zachowania. Bo to, co jest istotne, że na tych filmach mamy kluczowe zachowania, które powinny wystąpić na danym etapie. Bo oczywiście, że dziecko ma prawo do rozwoju w swoim tempie, mówimy o tym często, ale są pewne umiejętności, które po prostu powinny wystąpić. To, z czym bardzo często przychodzą rodzice na diagnozę z takimi dziećmi około 3 roku życia, to jest informacja, bo on nie mówi. No i ja wtedy myślę, no jejku, on ma już 3 lata. Według aplikacji na bazie narzędzia SAXR, na bazie której ona powstała, mamy tam informację, roczne dziecko powinno wypowiadać chociaż jedno słowo w sposób znaczący. I to już powinno nam dać taką informację. Okej, nie wypowiada, to trzeba wtedy zdecydowanie udać się do specjalisty i znaleźć przyczynę, bo to nie oznacza od razu, że dziecko rozwija się w kierunku spektrum autyzmu, ale może ma, nie wiem, kłopot ze słuchem na przykład, czy z jakimiś innymi funkcjami organizmu. I to, co warto podkreślić, bo plastyczność mózgu malucha jest niesamowita. To, co się dzieje w tym pierwszym okresie, jak szybko przybywają nowe umiejętności, na pewno widzą to wszyscy rodzice, ale trochę chodzi o to, żeby sprawdzić, czy te umiejętności przybywają w tych obszarach, na których nam szczególnie zależy, jeżeli chodzi o komunikację i umiejętności społeczne. Ta aplikacja może trochę uporządkować. Ta aplikacja, oprócz tego, że pozwala ocenić dziecko, to też pozwala zobaczyć, pozwala trochę doedukować, na co należy patrzeć i jak to powinno wyglądać. Mnie by się marzyło, żeby każdy rodzic, bez względu na to, czy ma jakiś niepokój, czy nie, ściągnął sobie zupełnie bezpłatnie, bo to też bardzo ważne, tę aplikację z takiego sklepu, gdzie ściągamy w ogóle wszystkie aplikacje, prawda? Mhm. To są na przykład z Google Play, ściągnął i po prostu obejrzał. Aplikacja nam się przypomina, jeżeli zrobiliśmy taką ocenę kiedy dziecko miało 11-12 miesięcy, to za pół roku aplikacja nam przypomni, zajrzyj, Marek, jeśli to był Marek, bo tam się podaje imię dziecka, jest już gotowy do kolejnej oceny.
1: Dlaczego jest ten czas, 11-30 miesięcy? Zaraz oczywiście powiemy, jak nazywa się ta aplikacja, zresztą można wyszukać AS Detect, tylko przez C, przez również pisane. Stronę. Pisane razem tak. Koniecznie, tak.

0: Tak, również przez, tak, ASD to skrót anglojęzyczny od zaburzeń ze spektrum autyzmu, bo aplikacja ocenia właśnie ten kierunek rozwoju trudności społecznych i komunikacyjnych. Dlaczego 1130? Dlatego, że autorka tejże aplikacji, profesor Josephine Barbaro z La Trobe, z Uniwersytetu, kiedyś opracowała narzędzie SAX-R, które w ramach kwestionariusza właśnie ten okres rozwojowy badało, sprawdzało. Kwestionariusz miał bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o rzetelność, o czułość. No i w pewnym momencie swojego rozwoju naukowego postanowiła przenieść ten kwestionariusz do aplikacji. No i mamy aplikację, możemy się nią cieszyć i sprawdzać, oceniać, czy nasze dziecko potrzebuje jakiejś dodatkowej stymulacji w danym obszarze. Bo też to, co jest bardzo ważne, nie chodzi o to, żeby wyszukiwać, co jest nie tak, tylko żeby myśleć, a w czym mogę pomóc, jeżeli no taki maluch, ten 11-12-miesięczny, zostańmy przy tym jednym słowie, nie wypowiada żadnych dźwięków. Są takie dzieci, które są jakby nieme, cichusieńkie, no a żeby było to słowo, to najpierw muszą być jakieś brum, jakieś brr i różnego rodzaju inne dźwięki, więc możemy zacząć naśladować, możemy podpowiadać, bawiąc się z dzieckiem, bo to jest szalenie ważne, żebyśmy my używali tych dźwięków, które chcemy, żeby wypowiadało dziecko.
1: Im więcej będziemy do dzieci mówili, tym większa szansa na to, że one po prostu będą po nas powtarzać. Tak najzwyczajniej w świecie. Rozmawiać o wszystkim, nawet jeżeli wydaje się to czasem dziwne i nawet jeżeli państwo nie chcą zejść to do poziomu brum, bo to jest tak, że czasami to jest tak zaskakuje. Jest taki pstryk i rodzice się przestawiają na ten język i problem czasem polega na tym, że oni zostają w tym języku. I wtedy też dziecku trudniej przejść do normalnego mówienia. Jak to może potem zadziałać? Bo ja przez cały czas to też podkreślam. Mówimy o momencie, w którym kolejne kraje zakazują telefonów komórkowych w szkołach i proszę, niech wszyscy na mnie krzywo patrzą, ale ja jestem za. W momencie, w którym gdzieś tam ta walka z mediami społecznościowymi się zaczyna, walka z algorytmami, może tak. I zanim to dziecko utonie w tym świecie, też musi mieć możliwość wykształcić odpowiednie narzędzia. I to jest właśnie ten moment, kiedy uczymy, my sprawdzamy, ale uczymy też siebie, jak reagować i jak widzieć.
0: Tak, myślę, bardzo dziękuję za to, co teraz zostało tutaj powiedziane, co pani powiedziała, bo to jest właśnie szalenie ważne, bo oczywiście, że telefony, komputery są nam potrzebne, pracujemy na nich, ale ten mały utonie, ten mały, tak jak pani powiedziała, musi najpierw wykształcić pewne narzędzia, ja bym powiedziała, że muszą się rozwinąć pewne obszary w mózgu, żeby być gotowymi do, no właśnie, choćby do korzystania z tego telefonu, bo telefon nie jest czymś złym, ale nie może być w nadmiarze. Ja osobiście, gdyby to ode mnie zależało, to głosiłabym tezę, że do 3 roku życia dziecko w ogóle nie powinno mieć kontaktu z telefonem, z telewizorem, z komputerem, bo to jest ten czas, kiedy rozwija się to wszystko, co potem pozwala być z ludźmi. To, no właśnie, to są te słowa, to jest kontakt wzrokowy, to jest naśladowanie, to jest wszystko, co związane z tak zwaną komunikacją społeczną. I teraz, jeżeli w tym tak wczesnym okresie dziecko dostanie jakiś monitor, jakiś telefon, który bardzo mocno przyciąga uwagę, przecież sami wiemy, jeżeli jest jakaś reklama, ona wie, co zrobić, żebyśmy natychmiast spojrzeli na telewizor, nawet jeżeli nie patrzymy. Dla dziecka, takiego malucha w tych pierwszych miesiącach, w pierwszym roku, najważniejsza winna być twarz mamy i taty. Mimika. Badania, które znam, mówią o tym, że 6-miesięczny maluch dłużej patrzy na twarz mamy niż na zabawki nawet bardzo atrakcyjne. No tak, ale jeżeli to jest telefon komórkowy, to okazuje się, że on przyciąga o wiele bardziej, że no, różne te właśnie właściwości, które są zapisane w ekranie, powodują, że dziecko nie może się od tego oderwać i przestaje patrzeć na tę twarz mamy i traci szansę na uczenie tych kompetencji, których uczy się od najbliższych. Więc myślę, że ta edukacja jest szalenie ważna. Gdzieś się to powinno dziać, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, które zabawki są dobre. No, najważniejszy jest czas, który oddamy dziecku. Dziecko potrzebuje czasu z nami, czyli z mamą, z tatem, z babcią, z dziadkiem.
1: Nie ma nic cenniejszego niż czas. Tak, zdajemy sobie sprawę o tym z reguły za późno. Pani profesor, bardzo dziękuję. Ja nawet przed chwilą sprawdziłam, wystarczy w tych sklepach, które mają Państwo w telefonie, wpisać 3 literki ASD i od razu się wyświetli cała nazwa. Zawsze można też zajrzeć na stronę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo dziękuję za ten sygnał, dziękuję za bardzo. Ten czas. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dobrych dni.
1: Czas tak cenny, drodzy Państwo, i nieubłaganie nam ucieka. Warto o tym pomyśleć wcześniej. Zatem ta aplikacja być może podpowie, w którą stronę zmierzać z maluchami, tymi, które potem 1 września za rok, 2, 3, 10 też będą czekały na ten pierwszy dzwonek szkolny. Ten już za nami. Słyszymy się za tydzień w Radio Plus.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światów. Spotykamy się w tym programie po raz 2082. I jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj włączył radio o tej porze, bo miał nadzieję, że rozpocznie się nowy sezon, 14 już Nocnych Światów, no to informuję, że się spóźnił. Bo w tym roku ze względu na układ kalendarza, na układ tygodnia, zaczęliśmy tenże sezon wcześniej. Wczoraj rozmawialiśmy o prowokacji gliwickiej w cyklu Echa Historii, także o operacji Himmler i Tannenberg, a także o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Dzisiaj też Echa Historii, no bo nie możemy uniknąć tak ważnej, ale zarazem tragicznej daty, jaką jest 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. O czym będziemy mówić za chwilę, powiem, kto jest Państwa i moim gościem również. Natomiast przypominam, że Nocne Światło od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze rozpoczynamy tuż po 11:00. Spotykamy się na 2 godziny. Można nas odbierać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. I jak zwykle zapraszam też Państwa na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam znajdziecie Państwo przestrzeń, którą od wielu już lat, od blisko 15 lat nazywamy Forum Wymiany Myśli dla Świetlików. Tam komentarze, refleksje, myśli, pytania mile widziane. Skoro dziś 1 września, to no nie będziemy już ciągle eksplorować tematu wojny polskiej roku 1939, bo do tego wydarzenia dramatycznego, tragicznego, choć heroicznego również wracaliśmy wielokrotnie w Nocnych Światłach, czy to we wrześniu, czy przy innych okazjach. Dzisiaj jednak od wydarzeń II wojny nie unikniemy. Jak Państwo wiecie, w ciągu tych kilkunastu lat wielokrotnie tutaj podejmowaliśmy tematykę obozów śmierci, obozów pracy, obozów koncentracyjnych, czy to lagrów, czy łagrów, czy to archipelagu Gułag, czy koncentracjon lager niemieckich. I dzisiaj też, ale dokładnie skupimy się na pewnej osobie, która, można powiedzieć, stała się postacią emblematyczną, by nie powiedzieć przysłowiową, wyrażającą jakieś zimne okrucieństwo, bo tak to chyba można nazwać. Dzisiaj w cyklu Echa Historii, w tę smutną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, będziemy poruszać się po śladach Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Północnej. Państwa i moim gościem jest historyk, filolog, podróżnik, eksplorator, publicysta, filmowiec, reportażysta, no człowiek renesansu, ale też, co ważniejsze, autor książki zatytułowanej Mefisto z Auschwitz, dr Mieczysław Olszycki Olsensis jest z nami. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
1: Nie mogę nie zacząć w ten sposób, bo skojarzyła mi się, czytając Pana książkę, no, taka paralela mi się stworzyła w głowie, dotycząca innej, no też emblematycznej postaci z tego panteonu hitlerowskiego. Adolf Eichmann też przecież uciekł do Ameryki Południowej. Jego jednak udało się schwytać Mossadowi i sprowadzić do Izraela, tam osądzić. Jeśli chodzi o Józefa Mengele, no umknął ludzkiej sprawiedliwości, więc nie mogę nie zapytać w takim razie, co pana skłoniło do tego, żeby zająć się konkretnie Mengelem? Czy dlaczego? Bo kiedy Hannah Arendt opisywała proces Eichmanna, użyła takiego sformułowania, które weszło też do słownika. Mówię tutaj o banalności zła. Eichmann okazał się człowiekiem niepozornym, choć wysłał miliony ludzi do komór gazowych. Natomiast te osoby, które wspominały Józefa Mengele, te, które przeżyły Auschwitz, mówiły, że ten człowiek był niezwykle elegancki, niezwykle miły, szarmancki, ale kiedy wchodził, pojawiał się, powietrze jakby zamarzło. Słychać było brzęk najcichszego odgłosu, słychać było muchę, prawie że nikt nie oddychał. Coś takiego roztaczał wokół siebie, więc pytam, czy z powodów charakterologicznych pan się zajął akurat Mengelem, czy z powodów może zupełnie innych, czy może jako znawca tematyki południowoamerykańskiej temat przyszedł do pana z zupełnie innej strony?
2: Jak to zwykle w życiu bywa, o naszych działaniach świadczy przypadek, chociaż niektórzy mówią, że przypadków w życiu nie ma, ale zanim odpowiem na to pytanie, chciałem uściślić, pod tytuł książki brzmi Śladami Józefa Mengele od Auschwitz do Ameryki Południowej, bo wspomniał pan do Ameryki Północnej.
1: O, przepraszam, oczywiście miałem na myśli południową, nie wiem, przejęzyczyłem się.
2: Bije się w piersi. Oczywiście chciałem to uściślić.
1: Tak, bardzo dziękuję.
2: Natomiast ten przypadek, czy nie przypadek, no to wydarzył się kilkanaście lat temu, ponieważ jestem również producentem filmowym, realizatorem filmów dokumentalnych dla różnych telewizji. 15 czy 16 lat temu wyjechaliśmy z ekipą filmową, żeby robić film o polskim, a właściwie takim łódzkim, pochodzącym z Łodzi, misjonarzu, który w Paragwaju działał na gruncie oczywiście posługi kościelnej, czyli był duchownym, ale również udzielał się bardzo mocno społecznie i nazywał się Jerzy Palka, to był misjonarz właśnie w Paragwaju i o nim mieliśmy realizować film. No więc miała to być zupełnie inna historia, ta nasza wyprawa, film, który powstał zresztą, bo on był realizowany i był emitowany w telewizji polskiej. No ale w każdym razie wyjechałem do tego Paragwaju, byłem wtedy w tej ekipie dźwiękowcem, czy nomen omen, ponieważ z wykształcenia jestem operatorem filmowym, ale w tym układzie akurat trzymałem w dłoniach mikrofon. No i właśnie wyjechaliśmy, by opowiedzieć tą historię o tym niezwykłym człowieku, tym polskim misjonarzu, który stworzył tam radio, prasę i telewizję dla Indian Guarani, bo wiemy o tym, że Paragwaj to jest takie główne miejsce, skąd pochodzi ta grupa Tupi Guarani, a w zasadzie Guarani, bardzo taka grupa, która była ewangelizowana w XVI, XVII wieku, tam na terenie Paragwaju powstało bardzo dużo różnych misji, jezuickich głównie, bo to jezuici zakładali redukcje misyjne i właśnie ci Guarani byli tam redukowani w tych misjach. I to było w Paragwaju. No więc nie przypuszczałem wtedy, jadąc realizować ten film, że ta podróż zaprowadzi mnie w zupełnie innym kierunku. Otóż no wszystko zaczęło się od rozmowy, którą misjonarz, ten właśnie, o którym mieliśmy robić film, odbył rozmowę z polską Żydówką mieszkającą w Paragwaju. Ona również miała pochodzenie łódzkie, czyli pochodziła z Łodzi. To była już starsza kobieta, prowadziła w stolicy Paragwaju, a dodam, stolica Paragwaju to jest Asunción, około 400-500 tysięcy osób tam mieszka, mieszkańców. I więc prowadziła w tej stolicy Paragwaju sklep z materiałami na garnitury. Bo przecież pamiętamy, że w dawnych czasach, a dawne czasy to lata 60., 70. ubiegłego wieku, wtedy nie kupowało się gotowych garniturów. Czyli w zasadzie kupowaliśmy materiały i szyliśmy je.
1: No tak, no mój świętej pamięci tato nie nosił garniturów kupnych. Zawsze kolejny garnitur był skrojony u krawca.
2: No tak to, było taki w Polsce, był standard, krótko mówiąc. Prawda? W Polsce na pewno, w tym Paragwaju również i były to lata 60. No więc opowiadała ta Żydówka w tym Paragwaju, że do jej sklepu właśnie z tymi materiałami wszedł pewnego dnia dobrze ubrany, elegancki mężczyzna, bardzo dobrze skrojonym garniturze, wypolerowane buty, pewność siebie. No i podszedł do jednego z tych materiałów, które tam znalazł sobie na tej ladzie i takim łukowatym ruchem ręki wskazał na ten właśnie materiał, że chciał go kupić. Czyli poproszę ten materiał i taki gest palcem czy dłonią, prawda, łukowaty w stronę tego materiału. No i ten gest wystarczył. Ta Żydówka rozpoznała go natychmiast i ten sam ruch widziała w Auschwitz, bo będący dzieckiem, miała wtedy chyba 6 lat, około 6 lat, jako dziecko została w tym Auschwitz właśnie oddzielona od matki takim właśnie ruchem ręki. Czyli ona
1: zresztą
2: selekcja, tak. No to właśnie to był ten ruch, który selekcjonował ludzi na rampie w Auschwitz, na prawo do obozów, do komór gazowych, na lewo do pracy, jeszcze dzieci ewentualnie do tych badań pseudomedycznych i tak dalej. No i w tym momencie, kiedy już ten gest się pojawił w tym sklepie, którym ona była właścicielem, zaczęła krzyczeć. No, wpadła w jakieś straszne spazmy, krzyk niesamowity. Ten mężczyzna przestraszony, bo też nie spodziewał się, że w ogóle taka reakcja może być w jakimkolwiek, prawda, sklepie, w Paragwaju szczególnie, uciekł z tego sklepu, wybiegł. No, ona oczywiście opowiedziała to, że poznała tego Mengele, który tam do niej przyszedł. No i tak się ta historia zakończyła, ale w zasadzie to tylko z jej punktu widzenia, no bo ona już później nie śledziła jego, że tak powiem, dróg. Natomiast ja nie mogłem przestać o tym myśleć. I już po powrocie do Polski zacząłem sobie zadawać pytania w ogóle, jak to możliwe, żeby tak znana osoba, czyli tak znany, no w cudzysłowie oczywiście, nazista niemiecki Mengele, żył sobie spokojnie w jakimkolwiek kraju, bo Paragwaj, no to już nawet nie chodzi o ten Paragwaj, ale w ogóle, że sobie tak mógł sobie chodzić w garniturze i tak dalej, i chodzić do sklepu, prawda?
1: No tak, no nie jest to Papua Nowa Gwinea, gdzieś tam dżungla, prawda? Tak, tylko jest jednak kraj cywilizowany, co by nie mówić. No.
2: No więc myślałem o tym, co z tym fantem zrobić i zacząłem sprawdzać tę opowieść. Wróciłem do Paragwaju po kilku latach i no, zacząłem już tak dosyć gruntownie śledzić jego, że tak powiem, pobyt w tym kraju i trafiłem na kolejne tropy, które ostatecznie właśnie doprowadziły mnie pod dom tego człowieka i tutaj muszę powiedzieć, że finałem tego mojego śledztwa, no, może nie dziennikarskiego, bo dziennikarzem nie jestem, natomiast takim no, ciekawością, powiedzmy, stanąłem na progu domu Józefa Mengele. No i wtedy zrozumiałem, że ta historia tak naprawdę nie należy tylko do mnie. Na pewno nie należy do przeszłości, że z tym trzeba coś zrobić. Bardzo długo się zastanawiałem, czy tę książkę napisać, no w rezultacie ona powstała. No i na podstawie tej mojej podróży, czy powiedzmy tego śledzenia, prawda, w jego tropem, tam przecież podróżowałem, no napisałem książkę Mefisto z Auschwitz. Tak się zaczęło.
1: No tak, to tutaj zanim będziemy kontynuować temat, który mamy w tytule, czyli ślady Józefa Mengele z Auschwitz, z Ameryki Południowej, to no, nie możemy także nie zatrzymać się przy pana najnowszej książce, która ma się ukazać w następnym miesiącu i już no, szykuje się do rozmowy o niej. Oczywiście jak tylko ją przeczytam, Krzyż i kartele, czyli Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej między dyktaturami, przemocą a wiarą, więc widzę, że jednak poszedł pan za ciosem, jeśli chodzi o ślady, no nie można powiedzieć polskie, chociaż Mengele na polskiej ziemi czynił te wszystkie zbrodnie, co prawda wtedy wcielone do III Rzeszy, ale ten człowiek, który uświęcił tą ziemię swoją osobą i błogosławieństwem, widzę, że stał się dla pana inspiracją do kolejnej książki, mówi o Janie Pawle II.
2: No tak, książka Krzyż i kartele, czyli Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej, między dyktaturami, przemocą a wiarą, jest kolejną książką moją, która bardzo mocno jest związana z Ameryką Łacińską w ogóle, bo już wcześniej też pisałem książki, które bardzo nawiązują w ogóle do zdarzeń, wydarzeń, do historii związanej z powstawaniem krajów Ameryki Łacińskiej, czy z tym, co się tam wydarzyło. No faktycznie, jest to książka, która chodziła mi też po głowie od wielu lat, bo postanowiłem, bo takiej książki w ogóle nie ma do tej pory, właściwie chyba nikt nie wydał, tak mi się wydaje, która by opowiadała, jaką wielką aktywnością się kierował Jan Paweł II, nasz polski papież w Ameryce Łacińskiej. W ogóle kraje Ameryki Łacińskiej były przez niego najczęściej odwiedzanym regionem świata, bo był w Ameryce Łacińskiej około 18 razy. Z tych 100 chyba 5 czy 108 po w ogóle podróży na świecie. No i w tej książce, w tej książce, która ma się ukazać w październiku, Krzyż i kartele, zadaje takie pytanie, że jaką rolę może odegrać papież w świecie naznaczonym przez wojskowe hunty, rewolucje, nierówności społeczne i przemoc karteli, bo przecież wiemy o tym, że tamten region jest bardzo mocno nasycony właśnie, no w szczególności właśnie kartelami, które związane były z handlem narkotykami, handlem ludźmi, no i tak dalej, i tak dalej. Czy autorytet w ogóle moralny papieża był w stanie wpływać na bieg historii równie skutecznie jak polityczna siła? No, próbuję na te pytania odpowiedzieć, a poza tym jeszcze trzeba dodać, że Jan Paweł II miał wielką rolę w dowartościowaniu Polonii w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej w ogóle. Bo był taki moment, że Polacy, czy potomkowie tych osadników, którzy przybyli na grunt chociażby Brazylii czy Argentyny, był taki moment, że wstydzili się swojego pochodzenia. I właśnie pontyfikat Jana Pawła II doprowadził do tego, że Polacy zaczęli odkrywać swoje korzenie. To jest olbrzymia zasługa naszego papieża Polaka, Jana Pawła II. I to o tym wszystkim jest ta książka Krzyż i kartele, Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej, między dyktaturami, przemocą a wiarą, która ukaże się w październiku.
1: Dodam jeszcze od siebie, że link do książki, która jeszcze de facto nie istnieje jako wydanie papierowe, istnieje już na stronie wydawnictwa Zona Zero. Ten link zamieściłem na Facebooku, tam gdzie Państwa zapraszam do dyskusji. Również oczywiście znajdziecie Państwo tam przede wszystkim link do strony książki Mefisto z Auschwitz, śladami Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej, autorstwa Państwa i mojego dzisiejszego gościa. Jest z nami dr Mirosław Olszycki, Olsensis, znawca tematu. Wracamy do Państwa za chwilkę po piosence i zapraszamy do dyskusji na Facebooku.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora cykl Echa Historii w Nocnych Światłach nie może być inaczej, skoro dzisiaj 1 września, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego wieczora śladami Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej udajemy się, a prowadzi nas tymi śladami dr Mieczysław Olszycki-Olsensis, historyk, eksplorator, publicysta i autor książki Mefisto z Auschwitz. No więc musimy jednak na początek postawić pewne pytanie, kim naprawdę był Józef Mengele, no bo to nie jest tak, że on przecież urodził się zbrodniarzem, który z uśmiechem na twarzy wysyłał ludzi do komory gazowej, bądź przeprowadzał pseudomedyczne eksperymenty. Kim on był przed wojną? Skąd on się w ogóle wziął w Auschwitz?
2: Historia jest dosyć długa. Muszę powiedzieć, że jego życiorys jest, no wydaje się, że jest prosty, bo tutaj ten system kształcenia, miejsce urodzenia, no to nie jest jakaś tam historia, która wymaga wielkiej uwagi. Natomiast bardziej chyba trzeba byłoby poświęcić więcej uwagi odnośnie jego charakteru. No ale
1: no to może skrócę troszeczkę drogę. Czy Mengele był od początku fanatycznym nazistą i rasistą, czy jego droga do Auschwitz była bardziej złożona?
2: No nie, urodził się w 1911 roku. Może uporządkujmy jego powiedzmy początki, jak to w ogóle wyglądało. To był człowiek, który żył i wychowywał się w trzech jakby systemach politycznych. No bo urodził się już w momencie, kiedy jeszcze było Cesarstwo Niemieckie. 1911, pamiętamy, zjednoczenie Niemiec nastąpiło w XIX wieku, w 1871 chyba pierwszym, tak. To wtedy powstało Cesarstwo Niemieckie i ono trwało aż do zakończenia I wojny światowej. No czyli urodził się jeszcze w Cesarstwie Niemieckim. Już zaczął kształcenie swoje w Republice Weimarskiej, bo pamiętamy, że 1918 rok to jest przegrana wojna, Republika Weimarska, która powstała w wyniku traktatu w Wersalu. No i żył w okresie nazizmu, czyli jakby trzy systemy przeszedł. Także ten charakter mu się kształtował jakby, co powiedzieć, w trzech jakby różnych sytuacjach politycznych. W tym Ginzburgu urodził się, to jest Bawaria. Bardzo katolicki kraj, region niemiecki. Urodził się w takiej konserwatywno-katolickiej rodzinie w tym Ginzburgu i wychowany był no, dosyć tak właśnie pod kątem no, dosyć takiego konserwatywnego systemu. W tej rodzinie, tak jak niektórzy pamiętali, czy opowiadali, czy powiedzmy nawet jego wspomnienia są, panował taki pruski drill.
1: Była bardzo duża... Kinderstuba.
2: Była taka bardzo mocna dyscyplina. Ojciec był właścicielem dużej fabryki, Karol Mengele i synowie, tak się to nazywała ta fabryka w tym Ginzburgu. Ona zresztą istnieje do dziś i tutaj trzeba zaznaczyć, że ten Ginzburg bardzo się szczycił tą fabryką, bo ponieważ miasteczko nie było duże, a ta fabryka po prostu dawała pracę ludziom. I w związku z tym ona była zawsze lekko nawet wspomagana przez tamtejszy, powiedzmy, jakiś tam parlament lokalny. No więc on się tam w tej rodzinie wychowywał. Ojciec był bardzo słynął z tej dyscypliny i podobno mama również. I w zasadzie nie zaznał, tak jak niektórzy wspominają, tego ciepła rodzinnego, bo tam cały czas właśnie panował ten pruska dyscyplina. Być może to była też przyczyna między innymi właśnie, ponieważ nie zaznał tego ciepła, ale podobno rodzice się bardzo często kłócili, no więc żył tą rodzinną dyscypliną. No i w jakimś sensie powiedzmy to się kształtowało, ponieważ mama była bardzo takim no, mocnym katolikiem, aż przypuszczamy, że aż za mocnym, ponieważ on w pewnym momencie aż pałał niechęcią do kościoła. To wszystko, co ona go tam zmuszała, żeby chodził na msze święte, i tak dalej, także w związku z tym wytworzyła się w nim jakaś taka niespotykana bariera przeciwko Kościołowi. No to dziwna sprawa, no ale tak zdaje się było. No i cóż, no i w tej rodzinie było trójka dzieci, czyli ten ojciec Karol Mengele miał 3 synów. On był najstarszym synem i miał po śmierci ojca przejąć tą całą fabrykę, ale nie był tym zainteresowany. Nie był tym zainteresowany, myślał dalej, że chciał dokonać czegoś więcej i miał takie marzenia, żeby być słynnym. Bo to wspomnienia były jego kolegi ze szkoły, Juliusza Diesbacha, który wspominał, że Józef miał zawsze aspirację, żeby być sławnym. I nawet któregoś dnia podobno powiedział temu właśnie koledze, że ty o mnie przeczytasz w encyklopedii. No, w jakim sensie to się spełniło, bo faktycznie w tych encyklopediach jest, ale czy akurat o tym myślał w takiej konotacji, no nie wiemy. Przypuszczam, że raczej nie. Skończył w 1919 roku, zaczął szkołę, chodzić do gimnazjum. No i tutaj trzeba podkreślić, że nauczycielami tego gimnazjum w tej miejscowości byli weteranowie z I wojny światowej. No to znów dryl niemiecki, pruski, bo to oczywiście żołnierze armii niemieckiej też byli wychowywani w takiej dyscyplinie, przemarsze w koszulach, hełmy. No i ci nauczyciele prawdopodobnie również wpoili mu tą pruską dyscyplinę. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, że Mengele, jak był dzieckiem, no nie był dzieckiem najbardziej takim zdrowym, czy powiedzmy rozwiniętym się dobrze fizycznie. Chorował, bardzo często się przeziębiał. Nawet w pewnym momencie zszedł z tego świata, no nie wiadomo, czy dobrze, czy źle, no chyba raczej w tym pierwszym wydaniu z tego świata, ponieważ zachorował na zapalenie szpiku kostnego i to spowodowało, że było krok od śmierci. Wyszedł z tego, w tym 1919 roku zaczął tą szkołę w gimnazjum, skończył ją w 1923 roku, zdał maturę, 23 czy później. No w każdym razie doszedł do roku 1930, już nasiąknięty w pewnym sensie takimi naleciałościami, typowo pruskimi, no, niemieckimi, takimi związanymi z mocnym nacjonalizmem, wstąpił, czyli zaczął studiować medycynę w Monachium. To był rok 1930, więc matura była nie w 1923, tylko później oczywiście. W każdym razie te studia na Uniwersytecie Medycznym w Monachium rozpoczął w 1930 roku. No i tutaj się zaczęło. Czyli zaczął studiować, w pewnym momencie chciał nawet zostać dentystą, bo stwierdził, że właśnie dentyści bardzo dużo zarabiają i w tym Ginzburgu nie było dentysty, no więc w jakiś sposób sobie tam wymyślił, że być może ten zawód spowoduje, że dorobi się większych pieniędzy niż ma jego tata. Ale zrezygnował. Zrezygnował, ponieważ też uważał w jakimś tam momencie, że ten zawód dentysty jest zbyt wąską profesją, że jednak oczekuje od życia czegoś więcej. No i zaczął studiować właśnie tą medycynę już w takim dosyć szerszym pojęciu i zaczął się interesować bardzo mocno antropologią, czyli nauką o człowieku. No i tutaj takie były jego jakieś tam, powiedzieć, zainteresowania. Chodził na takie pomocnicze kursy z antropologii, nawet brał udział w takich zajęciach z teoretyki rasy pod batutą Ernsta Rudina. To był lekarz, który, to był, przepraszam, nauczyciel, profesor, którego teorie legły u podstaw właściwie narodowego socjalizmu w Niemczech. No i zaczął nasiąkać tymi właśnie tą teoretyką ras, genetyką, antropologia oczywiście jak najbardziej, no ale przecież pamiętamy o tym, że Monachium, rok 1930, to jest właściwie Hitler obecny tam w tamtym regionie. A 33 doszedł do władzy, prawda? A 23, stąd mi się pomyliły te daty, bo w 1923 był ten pucz monachijski, który nieudany, który w Monachium próbował Hitler właśnie dojść do władzy. Nie udało się i później doszedł do wniosku, że jednak w Niemczech nie możemy przejąć władzy siłą, tylko metodami teoretycznie demokratycznymi. I w tym 1933 roku właśnie w ten sposób doszedł do władzy. No i tutaj już ten właśnie profesor, czyli powiedzmy nauczyciel, czy nie nauczyciel, ale absolwent Akademii Medycznej w Monachium, już bardzo mocno był nasiąknięty tymi właśnie naleciałościami nazistowskimi i stał się ich zwolennikiem, a oczywiście profesorowie, którzy uczyli go na tym Uniwersytecie Medycznym, również wpajali mu tą naukę czystości rasy, o ten Ernst, słynny Rudin, którego teorie legły u podstaw tego socjalizmu narodowego w Niemczech, był również, jakby to zapoczątkował, te słynne ustawy norymberskie. Pamiętamy, w 1935 roku, w 1933 pojawiła się jedna ustawa, w 1935 już te następne, które mówiły o tym, że osoby, które mają jakieś przypadłości, czyli powiedzmy jakieś wady genetyczne, czy są w ogóle psychicznie chorzy, czyli w jakimś sensie niesprawni fizycznie, powinno się takich ludzi eliminować.
1: Tak, żeby życie pozbawione wartości.
2: Tak, żeby rasa germańska była pozbawiona tych nieczystości genetycznych i trzeba tutaj dodać, że między rokiem 1939 a 1942 wyeliminowano prawie 70 tysięcy osób na terenie Niemiec. To jest bardzo, myślę, zaniżona liczba ludzi, bo przypuszczam, że było tych wyeliminowanych o wiele więcej. No w każdym razie on już faktycznie nasiąkł bardzo mocno tymi teoriami. Ona się tak nazywała, T4, akcja
1: T4. Kiedy po prostu mordowano ludzi chorych psychicznie, czy cierpiących na zaburzenia szeroko pojęte psychiczne, czy na schizofrenię, padaczki, otępienie, pląsawice, różne osoby, które miały ograniczoną świadomość tego, co robią. No, w każdym razie to była też, można powiedzieć, poligon doświadczalny komór gazowych, ruchomych jeszcze wtedy na kołach ciężarówek, takich autobusów, które zamieniano po prostu w autobusy czy ciężarówki śmierci.
2: No tak, w każdym razie po dojściu Hitlera do władzy, zaczął wiać taki wiatr, niestety tego właśnie nazizmu, który eliminował ludzi chorych, ułomnych fizycznie, wiał z okrutną siłą. I nasz początkujący lekarz, który na początku miał zostać lekarzem, czyli mówimy tu o Mengele, napisał taką pracę doktorską, bo on również obronił doktorat, którego tytuł, to świadczy o jego zainteresowaniach. Z tego, co pamiętam, to tytuł brzmiał badania genealogiczne warg w różnych tam grupach rasowych, coś takiego. Czyli już tą prawdę genetyką, już tą antropologią się bardzo mocno zaczął interesować. I myślę, że w tamtych właśnie okresie już bardziej skłaniał się ku temu, by skierować swoje zainteresowania właśnie do pracy jako lekarz, czyli żeby leczyć ludzi, ale bardziej, żeby analizować pochodzenie kulturowe człowieka. No i cóż, od tego dnia już, od momentu, kiedy obronił tą pracę doktorską, zaczął zajmować się właśnie rasą, zaczął promować tezę o wyższości rasy aryjskiej, i poglądy tego między innymi profesora Rudina, że rasa germańska musi być wolna od prawda, tych skaz genetycznych, upośledzeń, dewiacji. No więc już te zainteresowania poszły w tym konkretnym kierunku. Warto jednak przy tym zaznaczyć, tak mi się wydaje, że to, o czym rozmawiamy w tej chwili, czy ta czystość rasy, eliminowanie ludzi chorych, ułomnych psychicznie, fizycznie, nie pojawiło się po raz pierwszy w Niemczech. Ono się, to ten powiedzmy system, czy powiedzmy to zjawisko tego rodzaju już miało miejsce w USA wcześniej, w XIX wieku. Także to nie jest tak, że to Niemcy jakby to wymyśliły. No ale w Niemczech to rozwinęło się bardzo mocno i wiemy, czym się to skończyło.
1: No tak, twórców no cóż, Eugeniki, no. można powiedzieć, było więcej. No, byli tacy, którzy już tymi koncepcjami się interesowali także w XIX wieku. Na przykład Francis Galton był taki antropolog, który już, można powiedzieć, położył pewne podwaliny pod to, żeby jakoś ludzi dzielić, segregować w ten sposób. To nie była nauka, ujednolicała tą całą antropologiczny korzeń człowieczeństwa, tylko raczej wprowadzała podział. No i to myślę, że on był nawet kuzynem Karola Darwina, z tego co pamiętam.
2: No tak, bardzo, bardzo był zainteresowany jego teoriami. Natomiast trzeba dodać koniecznie, bo nie wspomniałem o tym, że te ustawy norymberskie nie tylko mówiły o tym, żeby eliminować ludzi chorych psychicznie, chorych fizycznie, ale również mówiły o tym, że o Żydach wspominały, żeby na przykład zabraniano kontaktów między Żydami a Aryjczykami, czy te ustawy zabraniały. Czy te osoby, które dopuściły się tego procederu, groziło im internowanie w obozie koncentracyjnym, co oczywiście było zjawiskiem chyba po raz pierwszy tego rodzaju właśnie na obszarze Niemiec. A Żydom groziła kara śmierci za to, że właśnie miały jakikolwiek kontakt małżeński chociażby właśnie w tym z Niemcami, czy powiedzmy generalnie z tym narodem germańskim. No i cóż, no i Mengele został tutaj wydelegowany, żeby stać się głównym sędzią wobec żydowskich mężczyzn podejrzanych o takie związki z Aryjkami na przykład. I na podstawie genealogicznych pomiarów głowy, uszu, nosa, twarzy, no i stwierdzał, czy rzeczywiście dana osoba jest pochodzenia żydowskiego, czy nie, i czy należy taką osobę no, skierować właśnie do obozu koncentracyjnego. Także zobaczmy, jaki już kierunek obrała ta jego nauka. No w każdym razie jest to już końcówka tego wykształcenia medycznego, które zakończyło się tym, że faktycznie już bardzo mocno się skupił na tych ustawach norymberskich i ich, powiedzmy, realizowania tych ustaw.
1: No ale to są wszystko jeszcze lata przed II wojną światową, przed rokiem 1939, chociaż no, będące coraz bardziej złowrogim preludium do tego krwawego konfliktu, który trwał następne 6 lat. Dzisiaj rozmawiamy w cyklu Echa Historii w dniu 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej o śladach, które wiodły Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej. Doktor Mieczysław Olszycki-Olsensis dzisiaj jest z nami, historyk, podróżnik, eksplorator, reportażysta, autor książki Mephisto z Auschwitz. Link do tej książki znajdziecie Państwo na Facebooku, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jak zawsze zapraszam Państwa także do dyskusji, do komentarzy, do zadawania pytań. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, a my po piosence za kilka wrócimy do Państwa na dalszy ciąg losów Anioła Śmierci.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Echa historii dzisiaj w Nocnych Światłach. Drugi dzień z rzędu. Podróżujemy, wybieramy się, właściwie śledzimy kroki, ślady Józefa Mengele od Auschwitz do Ameryki Południowej. Doktor Mirosław Olszycki-Olsensis jest z nami, historyk, publicysta, eksplorator, autor książki Mefisto z Auschwitz. Dochodzi do roku 1939, do 1 września. Gdzie wtedy jest Józef Mengele?
2: Józef Mengele jest cały czas w tym samym miejscu, czyli w zasadzie w okolicach Monachium, czyli w Monachium, później we Frankfurcie, bo w tym Frankfurcie, trzeba o tym wspomnieć, podjął staż, a właściwie taka praca już po ukończeniu studiów medycznych. Nie pamiętam, jak się to nazywa, w szpitalu. Jest taki system, żeby zostać lekarzem, trzeba podjąć 3-4 lata takiego stażu medycznego właśnie w szpitalu. I on podjął pracę w Lipsku, w takim szpitalu, w którym poznał notabene swoją pierwszą żonę, Irenę Scheinbein, która wyszła za niego za mąż. To była córka lekarza, który go prowadził właśnie w tamtym szpitalu. Natomiast trzeba jeszcze wspomnieć o tym, co się wydarzyło już po tym, jak ukończył studia, jeszcze przed 1939 roku, a mianowicie on już pod bardzo mocno pod wpływem tej ideologii Hitlera, no sam właściwie na własne życzenie wstąpił do NSDAP. No tutaj myślę, że to było już czystą formalnością, bo już faktycznie był dosyć znaną osobą, która w tych ustawach norymberskich bardzo mocno działała i poddany tej indoktrynacji nazistowskiej, rasowej, złożył stosowne poddanie. No i myślę, że został przyjęty bez żadnych zbędnych formalności. To był rok 37, kiedy otrzymał właśnie legitymację partyjną NSDAP. To był 37 rok. Niejako przy okazji, można powiedzieć, wstąpił również do takiego lekarskiego NSDAP. To się nazywało tutaj, przepraszam, spojrzę w notatki, NS Arztebund. Czyli coś takiego na wzór NSDAP, tylko skierowany do lekarzy. To jest organizacja dla lekarzy o wybitnie nazistowskich poglądach. No i przed tym 39 roku, w 39, przepraszam, już w momencie, kiedy wybuchła wojna, wstąpił do Waffen-SS. No to już taka dosyć mocna jednostka wojskowa, która zasłynęła wieloma wydarzeniami różnego rodzaju, a no przede wszystkim chodziło
1: o paramilitarne oddziały bojowe.
2: Tak, tak. No natomiast w tym 39 roku wyszedł, ożenił się z tą córką swojego profesora. Wcześniej również miał staż w Instytucie Czystości Rasy i Genetyki, którego dyrektorem był Werschauer, Otto Werschauer, profesor, który również bardzo był zaprzyjaźniony z tą ideologią Hitlera i również tam no, nasycił się prawdopodobnie tymi teoriami bardzo mocno. A więc do tego 39 roku już był nasycony, już przypuszczam do końca. No i w tym 39 roku zapragnął wstąpić do armii niemieckiej, czyli do Abwery. Wstąpił do tego wojska, przeszkolony był już chyba miesiąc czy coś koło tego, jako lekarz tam pracował. No i tutaj zasłynął wieloma takimi osiągnięciami, oczywiście w cudzysłowie. Wstępując do tego Waffen-SS, no wiemy o tym, że ta Waffen-SS również zasłynęła tym, że brała udział w tej operacji w 1942 roku. Operacja się nazywała Barbarossa. No więc chodziło o to, żeby podbić Związek Radziecki. Niemcy wtedy wypowiedziały im wojnę i zaczęły bardzo mocno już napierać iść w stronę Moskwy, podążać.
1: Tak, po 22 czerwca 1941 roku.
2: Tak jest, to było 1941 rok. Natomiast 1942 to była ta operacja Barbarossa. No i tam brał udział w tej operacji w takim oddziale Waffen-SS Viking. No też znana dosyć jednostka, która zasłynęła się bardzo mocnymi szturmami w stosunku do armii radzieckiej i zasłynął tym, że uratował bodajże jakąś załogę czołgu w tej walce, uratował życie dwóm żołnierzom, no i za to otrzymał krzyż

0: czy to nie był pierwszej klasy, to był taki jakiś tam gorszy krzyż żelazny za te zasługi, ale on również miał, otrzymał żelazny krzyż za inne zasługi, które się, że tak powiem, pojawiły później.
1: Czyli to także, właśnie to jest najciekawsze, że on nie był no, takim lekarzem, który pełnił rolę stricte przypisaną do jego zawodu, tylko przez parę lat wojny był żołnierzem po prostu na froncie.
0: No tak, no to jest już takie, taka dosyć ciekawa historia, no bo faktycznie ci, większość tych nazistów, o których rozmawiamy, no to oni się na froncie nie zasłużyli. Tak. Prawda? Bo na przykład w tym Auschwitz głównie większość z nich to właściwie siedziała przy biurku, to nie byli żołnierze. Natomiast on był jedynym, który miał żelazny krzyż. To trzeba w jego wydaniu to doceniali bardzo mocno, no bo człowiek, który odważył się wstąpić do armii, walczył na froncie, jeszcze na dodatek otrzymał żelazny krzyż, no to był ktoś. To w każdym razie otrzymał ranę, w 1942, pod koniec 1942 roku wrócił z powrotem do Niemiec, bo był, nie wiem czy ciężko ranny, w każdym razie był ranny, wrócił do Niemiec i tam w Berlinie znów podjął pracę w Berlińskim Instytucie do Spraw Czystości Rasy, również pod kierownictwem tego Otmara Ferschwera. No i w tym instytucie, to był instytut w Berlinie, ten do spraw czystości rasy i przesiedleń, to się jakoś tak nazywało. No i tam pracował ten słynny, o którym pan już wspomniał, Adolf Eichmann, ten, który był oddelegowany przez dowództwo, czy przez Hitlera samego, do rozwiązania, do kwestii tak zwanego ostatecznego rozwiązania, czyli do wyeliminowania w ogóle Żydów z Niemiec, na pewno, a z Europy oczywiście. Tutaj sięgamy już do źródeł, a więc możemy tutaj kilka słów powiedzieć, skąd się w ogóle wzięło ten antysemityzm w Niemczech i kto był jakby tutaj takim założycielem tego nurtu. No myślę, że trzeba tutaj wymienić takie nazwiska jak Richard Wagner, słynny kompozytor niemiecki. Kilka oper to przypuszczam, że wgranych jest i również na terenie Polski. Jego Tristan i Isolda, czy chociażby Percival, czy Pierścień Nibelunga, no są bardzo znane. I ten właśnie Richard Wagner, ten słynny kompozytor, zaczął wysnuwać takie teorie, żeby Niemcy oczyścić w ogóle z naleciałości żydowskich. I to praktycznie się od niego zaczęło, już tak na taką masową skalę, żeby oczyścić z tych naleciałości żydowskich, ponieważ Żydzi są jakby to źródłem wszelkiego zła w tych Niemczech na pewno. No jego kontynuatorem oczywiście było kilka innych osób, a w szczególności Bernard Ferser, o którym być może wspomnimy, który założył tą słynną Nową Germanię w Paragwaju, gdzie chciał przenieść w ogóle na grunt Ameryki Południowej całe Niemcy, żeby Niemcy tam stworzyły swoje nowe państwo, Nową Germanię, która jest całkowicie wolna od naleciałości żydowskich. No i tak to się zaczęło. No później oczywiście podjął to wyzwanie Hitler bardzo mocno. Richard Wagner był praktycznie jego, no można powiedzieć, takim no, autorytetem niesamowitym. W mniejszym stopniu oczywiście Fryderyk Nietzsche, o którym też powinniśmy wspomnieć, ale to być może przy okazji właśnie tej Nowej Germanii, o której być może będziemy rozmawiać. Fryderyk Nietzsche, filozof, któremu narzucono w pewnym momencie tą narrację takiego mocnego antysemityzmu i nazizmu, co oczywiście nie było prawdą, bo Fryderyk Nietzsche nigdy nie wspominał o antysemityzmie w sensie pozytywnym, raczej negatywnym. Fryderyk Nietzsche był na początku się przyjaźnił z Wagnerem, ale w momencie, kiedy zauważył, że Wagner bardzo mocno już oscyluje w kierunku tego mocnego antysemityzmu, po prostu się rozstali. No i cóż, no, wrócił do tego Berlina. Józef Mengele, już biorąc pod uwagę ten jego epizod, czy nawet to nie epizod, bo prawie cały rok walczył tam na frontach ze Związkiem Radzieckim, wrócił do tego Berlina. No i tam niektórzy mówią, że na zlecenie tego właśnie dyrektora tego instytutu, czyli tego Otmara Ferschwera, wydelegowano go do Auschwitz. To był już styczeń 1943 roku. No i tam się zaczęło.
1: No właśnie, tutaj trzeba postawić takie pytanie, bo to określenie anioł śmierci, które pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć, nie jest paradoksalnie zbyt łagodne. Czy to określenie nie jest paradoksalnie zbyt łagodne wobec tego, co robił? No bo przecież sam pan przecież w tytule swojej książki użył określenia Mefisto. A więc to pytanie bardzo mnie intryguje. No, szczerze mówiąc, nigdy nie udało mi się postawić tego pytania bezpośrednio osobie, która to przeżyła. Zresztą chyba już nie ma żyjących więźniów Auschwitz, którym by to pytanie można postawić. Dlaczego oni ich nazwali Mengelego aniołem śmierci?
0: No może zadajmy pytanie, dlaczego ja dałem tytuł swojej książki Mefisto z Auschwitz. Bo anioł śmierci, on już egzystuje od pewnego czasu i myślę, że to już jest taki dosyć sprany tytuł. Natomiast ten Mefisto, o którym teraz rozmawiamy, no jest to coś takiego, że za bardzo nie wiedziałem, jak nazwać tego człowieka. Tego człowieka, który, no tak jak pan powiedział, tym aniołem śmierci był. No i tak wyczułem, że ten tytuł Mefisto, czyli powiedzmy ta nazwa Mefisto, będzie akurat adekwatna. I dlaczego taki tytuł, który właśnie przyszedł do mnie z pewnego rodzaju gniewu, ale również bezradności wobec tego, właśnie czego on dokonał, czego dokonał Mengele. Czyli ten Mefisto, związany oczywiście z Faustem, jeżeli państwo pamiętacie, to jest taki poemat Wolfganga Goethego, Faust. I tutaj można w skrócie powiedzieć to, że Faust bardzo pragnął być sławnym. No właśnie podobnie jak Mengele. I zaprzedał się diabłu, który obiecał mu, że bardzo go wzbogaci o wszelkiego rodzaju wiedzę, o to, żeby mógł wyprzedzać w swoich pracach czy w swoich naukowych badaniach cały naukowy świat. I Faust się zaprzedał temu diabłu, ale diabeł był bardzo inteligentnym diabłem. Był inteligentny, ironiczny, można powiedzieć błyskotliwy i potrafił przedstawiać zło w sposób pozornie atrakcyny. No i tutaj odwracamy rolę.
1: Co zostało mówić dzisiaj.
0: I tutaj odwracamy rolę, czyli tym Faustem w mojej książce jest właśnie, może nie Faustem, jest Mefisto, jest
1: Mefistofeles.
0: Tym Mefisto, który obiecał Faustowi to bogactwo umysłowe. I tak mi się wydawało, że ten uosobienie tego Mengele z tym Mefisto jest jak najbardziej adekwatne do tej postaci. Bo myślę, że trudno nazwać Mengele po prostu lekarzem czy naukowcem.
1: No tak,
0: oczywiście
1: to
0: był
1: trudno,
0: bardzo inteligentny człowiekiem.
1: Rzeczywiście, no akurat tytuł Mefisto też kojarzy mi się z filmem Istvana Szabo, który też mówi o takich bardzo niebezpiecznych związkach artystów z faszyzmem, gdzie główną rolę grał właśnie aktor kreowany przez Klausa Marię Brandauera, pokazujący, jak można się, przepraszam za kolokwializm, wkręcić w tryby wielkiej historii, będąc artystą, który chce przy zmieniającej się sytuacji politycznej jednak brylować na scenie. Wiele mu grozi pułapek, naprawdę. No i nie uniknął także bohater tego filmu. Polecam. Film bardzo interesujący, wart uwagi. My jednak jesteśmy przy postaci innego Mefista. Mefistofelesa, którego chyba bez większego problemu czy wahania możemy tak nazwać. Mefisto z Auschwitz. Taki jest tytuł książki państwa i mojego dzisiejszego gościa. Doktor Mirosław Olszycki-Olsensis jest z nami. Historyk, publicysta, filmowiec i reportażysta. Kroczymy tego wieczora w cyklu Echa Historii w dniu rocznicy wybuchu II wojny światowej po śladach Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej. Co uczynił w Auschwitz doktor Mengele? Chociaż to słowo doktor, jak powiedzieliśmy, padło tutaj przed chwilą, no trudno przez usta przechodzi. No przeszło to do historii, niestety niesławnej historii, wręcz dramatycznej, tragicznej, która do dzisiaj właściwie zamieniła nazwisko Mengelego w synonim okrucieństwa i zimnego traktowania drugiego człowieka cierpiącego do tego stopnia, że można go jednym ruchem ręki skazać na śmierć. Teraz patrzę na zegar, zbliżamy się do północy, tak więc półmetek nocnych świateł za moment. Chwila na muzykę, wrócimy do Państwa po piosence na dalszy ciąg już po zerwaniu kartki z kalendarza. Przypominam, że na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage Radio Plus miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, pytania. Tam również linki do książki. Do książki Mefisto z Auschwitz, także do książki Krzyż i Kartele, która ukaże się w październiku, książki autorstwa pana Mirosława Olszyckiego, o której mówiliśmy. Również znalazłem na stronie Filmu Polskiego opis filmu Żołnierz Kościoła, o którym była mowa na samym początku naszej rozmowy, który podczas realizacji którego państwo i mój gość dzisiejszy zetknął się z całą tą historią, która została opisana w książce Mefisto z Auschwitz. Za chwilkę ciąg dalszy, zapraszamy na Facebook i po piosence spotkamy się ponownie.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie 5 minut mamy już środę, 2 września. Parę minut temu minęła ta tragiczna, dramatyczna rocznica wybuchu II wojny światowej, 87. Już, ale pamiętna. Pamiętna i do historii weszła jako wielki dramat i czas śmierci, pożogi, głodu i nieszczęścia i jej konsekwencje. Też na wielu miejscach światach można powiedzieć, chyba zaryzykować takie stwierdzenie, że trwają do dzisiaj. No, nowy porządek świata na pewno nastał, ale też upamiętnił się i to w sposób no, jak najbardziej czarny, właśnie takimi charakterami mefistofelicznymi. Nie wiem, czy to nie jest jakiś neologizm, który właśnie stworzyłem w tym momencie. Jak ten niestety czarny bohater naszego dzisiejszego programu, w którym to w cyklu Echa Historii kroczymy śladami Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej. Doktor Mirosław Olszycki-Olsensis jest z nami. Historyk, podróżnik, eksplorator, reportażysta, autor książki zatytułowanej Mefisto z Auschwitz. No i do tego Auschwitz trafia nasz Mefistofeles, czyli Józef Mengele. Właściwie to jest takie miejsce, w którym tego jego antytalent, czyli te zbrodnicze zamiłowania rozkwitają.
2: No tak. Dokończę może wątek, który rozpocząłem w poprzednim wejściu, że w tym badaniu tytułu tej mojej książki, czyli w wyborze jak najbardziej właściwego określenia dla tego człowieka, trudno mi było go nazwać po prostu lekarzem czy naukowcem. No bo oczywiście wiemy o tym, że Józef Mengele skończył Uniwersytet Medyczny w Monachium, ale za tymi słowami powinno się kryć coś więcej. Jeżeli skończył ktoś medycynę, czyli Uniwersytet Medyczny w jego przypadku, to widzimy w tym człowieku wiedzę, czyli to, co powinno służyć życiu. On niestety, wbrew no, przysiędze Hipokratesa, zamienił tą przysięgę w narzędzie śmierci i cierpienia. Oczywiście Mefisto był symbolem zła, jak pamiętamy z tego poematu Fausta Wolfganga Goethego, był symbolem zła, które nie zawsze przychodzi z twarzą potwora. Bo wyobrażamy sobie diabła, Mefisto czy anioła śmierci, prawda, w jakiś sposób, no nie wiem, wyobrażenia chociażby tradycyjne, diabeł, ogon, czarna postać, oczy wyłupiaste i tak dalej. No właśnie, a tutaj przychodzi potwór, czyli ten Mefisto, symbol zła, z twarzą normalnego człowieka. I czasem niejednokrotnie jest tak, że ten potwór ma postać ubraną w biały fartuch, na przykład lekarza, posiada tytuł naukowy, ma spokojny głos i mówi językiem bardzo logicznym, no w tym przypadku medycznym. No i właśnie to mnie przeraziło w tej postaci, w tej historii Mengelego najbardziej.
1: No właśnie, bo tutaj trzeba sobie postawić pytanie, czy Mengele był potworem wyjątkowym, czy jakimś szczególnie wyrazistym produktem systemu nazistowskiego, czy może, tak jak już tutaj cytowana przeze mnie Hannah Arendt określiła Eichmanna, po prostu banalność zła, która czyha na dnie każdego z nas, mnie czy wszystkich ludzi, których mijamy wychodząc po bułki i mleko do sklepu, być może w jakichś okolicznościach stać nas na czyny heroiczne, a w innych być może byśmy się stali potworami. No, nie wiem, jakie pan ma zdanie na ten temat?
2: No właśnie, to właśnie takie pytanie sobie zadawałem. Jak to możliwe, że człowiek wykształcony, no, pochodzący z inteligentnej rodziny, z rodziny, która posiadała bardzo duże bogactwo, bo przecież ta fabryka, którą posiadał jego ojciec, no, naprawdę prosperowała bardzo dobrze. Oni dorobili się bardzo dużego majątku. Zresztą obecnie w Ginzburgu, czyli w miejscu urodzenia Mengele, stoi pomnik poświęcony tej rodzinie, czyli Karol Mengele i synowie, tak się nazywało to przedsiębiorstwo. I jak to jest możliwe, że człowiek wykształcony w takim środowisku, lekarz wykształcony z doktoratem, ktoś, kto powinien ratować życie, stał się jednym z jego największych wrogów. Bo to jest w ogóle niesamowite i nie potrafiłem sobie na to pytanie odpowiedzieć. Powiem szczerze, że pisząc tę książkę, ja się bardzo dużo uczyłem, bo to nie jest tak, że ja już wszystko wiedziałem. Bo podczas pisania człowiek się uczy, bo skorzystamy z różnych źródeł, różnych opracowań, artykułów i tak dalej. I mimo tych dziesiątków, setek stron, które przeczytałem, przetłumaczyłem, no bo oparłem się głównie na literaturze zagranicznej, pisząc tę książkę, nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Że jak to jest możliwe, że człowiek tak bardzo mocno wykształcony, bardzo dobrze wykształcony, inteligentny, stał się największym wrogiem ludzkiego życia. No to było takie pytanie, które mnie nurtowało i do tej pory nurtuje. Nie znam odpowiedzi. Myślę, że może czytelnicy taką odpowiedź znajdą. W każdym razie przechodzimy teraz do Auschwitz, czyli tego pobytu już, który zasłynął się tym największym złem ze wszystkich, czyli to, można powiedzieć, piekło na ziemi, które stworzyli właśnie Niemcy. Tak, to po prostu już cierpnie skóra. Ja nie chciałem emanować grozą w mojej książce. Powiem szczerze, że...
1: I udało się panu, bo właściwie, wie pan co, tematyka obozowa jest na tyle szeroko zbadana, że kiedy skupić się na Mengelem jako osobie i jego losach, to właściwie... Przepraszam, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale ten wątek obozu trzeba naświetlić, ale nie rozwijać, tylko skupić się na tym, jak to właściwie było z tym Mengelem i w obozie, ale później także również, no bo doskonale wiemy, co on robił podczas selekcji na rampie, jak wyglądała jego praca z perspektywy, działalność jego z perspektywy więźniów, no. Czy eksperymenty na bliźniętach, czy eksperymenty medyczne, czy ta cała pseudonauka i okrucieństwo, jakim on się cechował, nie znieczulając więźniów, których kroił po prostu. I można powiedzieć, że to jest zwyrodnienie jako naukowiec, prawda? Że to jest jakaś niezwykle zwyrodniała działalność. Ale ja bym poszedł trochę dalej. Trochę przyglądając się temu, co robił Mengele, ale nie tylko on przecież, bo on, można powiedzieć, był najtaki symboliczną postacią, bo przecież w innych obozach, w Ravensbrück czy w wielu innych, też były prowadzone eksperymenty zbrodnicze, pseudomedyczne. No i pytanie, czy po wojnie niemiecka medycyna i środowisko akademickie, pana zdaniem, wystarczająco rozliczyło się z tym dziedzictwem ciężkim?
2: Powiem szczerze, że nie badałem tego tematu. Nie wiem, jak to jest na terenie Niemiec, czy oni się rozliczyli, czy nie. Myślę, że się nie rozliczyli, bo wiemy o tym, że z wieloma rzeczami się nie rozliczyli, natomiast w tym przypadku przypuszczam również. Oczywiście ma pan rację. Mengele nie był głównym lekarzem. No nie był głównym lekarzem w Auschwitz. On był jednym z kilkunastu lekarzy, czy kilkudziesięciu, którzy tam pracowali. I jego w zasadzie... jego udział w tej eksterminacji Żydów, czy w ogóle dzieci, mimo że nie był głównym lekarzem, był praktycznie największy. No bo on brał udział w tej słynnej selekcji na rampie w Auschwitz.
1: Ponad 30 razy.
2: Te dzieci, czyli nawet ta Żydówka, którą mieliśmy okazję poznać w Paragwaju, ona wspominała, że pamiętała go, że to był bardzo przystojny mężczyzna. Nawet taki, którego... Te dzieci, na których wykonywał pseudomedyczne swoje badania, te bliźniaki, bo to około 3000 miał tych bliźniaków do swoich pseudomedycznych badań, a ocalało tam, nie wiem, chyba 200 osób z tego całego, z tej grupy właśnie, na której swoje doświadczenia przeprowadzał, wspominała, że on był bardzo przystojny, miły, uśmiechnięty, a nawet te dzieci, bo tutaj trzeba wymienić takie nazwisko jak Jennifer Rosenberg, to jest historyk Uniwersytetu Kalifornijskiego. Ona spędziła kilka lat na badaniach poświęconych właśnie medycznej działalności Mengele. To już na pewno to z nią by trzeba było przeprowadzić wywiad, który bardzo mocno by nam tutaj odpowiedział na pytanie, co on tak naprawdę robił w tym obozie. I te wyniki tych badań są przerażające. Faktycznie są przerażające. Nie będziemy emanować grozą, chociaż już jest po 23, ale myślę, że trzeba o kilku rzeczach wspomnieć. Nie możemy przejść tak obojętnie wobec tego, co się tam wydarzyło. A mianowicie te dzieci, na których przeprowadzał wywiady, tak jak powiedziałem, to były przeważnie bliźniaki, bo na bliźniakach te swoje pseudomedyczne badania wykonywał. One go lubiły. To było na początku tak, że to był bardzo miły człowiek, on nawet cukierkami te dzieci częstował, pozwalał grać w piłkę, częstował czekoladami, cukierkami. I tak jak na przykład wspomina ta Jennifer Rosenberg, wiele dzieci, zwłaszcza tych młodszych, nazywało go wujkiem Mengele. No, możemy sobie to wyobrazić.
1: Niesłychane.
2: Wujek Mengele, który przychodził do nich łaskawie po głowie, prawda, dziesięta otrzymywały krótkie instrukcje o prowizorycznych klasach, bo również tam szkoła była, mogły się uczyć, a czasami nawet właśnie pozwalano, tak jak powiedziałem wcześniej, grać w piłkę nożną. I od tych dzieci nie wymagano ciężkiej pracy. I wbrew pozorom ta grupa tych dzieci wyselekcjonowanych do badań, ona miała bardzo dobre warunki bytowe w tym obozie. Dopóki oczywiście do pewnego momentu, kiedy nie przyjechały ciężarówki, aby zabrać je na eksperymenty, prawda? Eksperymenty, no to już wiemy, jakie to były, czyli transfuzje krwi, transfuzje barwniki do oczu, zastrzyki do kręgosłupa, operacje na żywych organizmach. No, cierpienie niesamowite. Także to jest coś niesamowitego. Relacje właśnie świadków wskazują, że osobiste okrucieństwa, jakich dopuścił się Mengele w obozie, były zazwyczaj, właśnie, bo tu się też zastanawiałem nad jego charakterem. Co powodowało w nim tą taką właśnie to niszczenie tych wartości, tych wartości lekarskich, tego wspominanie czy niedziałanie wobec przysięgi Hipokratesa. No i myślę, że u niego przede wszystkim działało coś takiego jak władza nad życiem, że jemu sprawiało to satysfakcję, że nie dawanie cierpienia, czyli nie to, żeby dzieci się, nie wiem, żeby ludzie w ogóle, którymi on pracował, cierpiały czy umierały, ale właśnie to, że on posiadał władzę nad tym życiem, że on mógł w każdym momencie tak naprawdę...
1: Czyli spełniły się jego marzenia, był wielki, tak, był panem życia i śmierci.
2: Tak jest, spowodować właśnie życie lub spowodować śmierć. No i tak właśnie było, że ten Mengele już po przybyciu do obozu w Auschwitz był bardzo dobrze postrzegany przez swoich współpracowników, poprzez innych lekarzy, poprzez całą załogę obozu koncentracyjnego, ponieważ, tak jak powiedziałem na wstępie, był jedynym w tej obsłudze, wśród tych pracowników, pseudopracowników obozu, człowiekiem, który walczył na froncie i przyszedł tam z żelaznym krzyżem. I dzięki temu miał wielki szacunek wśród tych właśnie współpracowników.
1: Styczeń roku 1945, Armia Czerwona zbliża się do Auschwitz. Co wtedy dzieje się z Mengelem?
2: No tutaj już przechodzimy już konkretnie do jego trasy ucieczki. Tutaj trzeba wspomnieć albo napomknąć o tej trasie ucieczki, czyli szlaku szczurów.
1: No być właśnie, może to rozwiniemy, droga, tak.
2: Tak, rozwiniemy później. Natomiast może wspomnijmy właśnie, co się wydarzyło po tym, kiedy już wyzwolono Auschwitz. No,
1: jak udało mu się uniknąć schwytania i dlaczego nie został natychmiast rozpoznany i zatrzymany?
2: No tak, on wcześniej uciekł, zanim Armia Radziecka tam wkroczyła do Auschwitz, on wcześniej opuścił ten obóz, ponieważ w Bawarii, tak jak powiedziałem, miał swoją rodzinę i tam bardzo dużo znajomych i rodziny i tak dalej. Uciekł do Bawarii z tego obozu, ale nomen omen został schwytany. I tutaj w tym przypadku akurat sięgnąłem do tajnych raportów CIA. Udało mi się dotrzeć do takiego raportu z 1985 roku. On już później był odtajniony. W każdym razie zacytuję, bo to jest dosyć ważna sprawa. To jest CIA, Waszyngton, rok 1985 rok. Spróbowałem to przetłumaczyć. Jest tutaj taka notatka, mianowicie cytuję, że po upadku III Rzeszy amerykańscy żołnierze twierdzą, że widzieli go w więzieniu wojskowym. A niemiecki profesor twierdzi, że przeprowadził wywiad z Mengele w brytyjskim obozie jenieckim w 1947 roku. Następnie Mengele mieszkał w swoim rodzinnym mieście w Bawarii. Ale co jest tutaj, koniec cytatu, co jest tutaj takie ważne, a jednocześnie znamienne, że on przebywał w obozie wojskowym, w obozie jenieckim. I nawet wtedy, kiedy przebywał w tym obozie, nie odkryto, że to jest właśnie Józef Mengele, mimo że on już był na liście poszukiwanych. zadawałem sobie to pytanie, dlaczego akurat Amerykanie czy Brytyjczycy nie spowodowali, żeby go nie aresztować. No więc mnie się wydaje, że on jako jeden z nielicznych członków SS, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że on był, wstąpił również do SS, czyli był tym takim w tej elicie elit. I nie wytatuowano mu tatuażu na ręku.
1: No tak, ponoć tak sugerował, że doświadczony lekarz potrafi rozpoznać grupę krwi próbą krzyżową, jeśli dobrze pamiętam, i nie jest potrzebny tatuaż z grupą
2: krwi.
1: Tak.
2: To, ponieważ wszyscy, właściwie większość tych, którzy uczestniczyli w tej grupie SS, czyli byli członkami SS, mieli wytatuowane właśnie tatuaże na lewym ramieniu, tutaj pod pachą. Natomiast on prawdopodobnie jako lekarz nie musiał tego robić. I w związku z tym nie stwierdzono, że to jest człowiek, który przynależał do SS i być może to jest jedna z przyczyn, dlaczego go nie aresztowano i nie rozpoznano. Oczywiście to jest tylko moje domniemanie. Nie jestem tutaj absolutnie pewien, czy tak właśnie było. No, ale w każdym razie aresztowano go. Był w obozie jenieckim. W jaki sposób z tego obozu wyszedł? Nie wiem, czy dobrowolnie, czy uciekł. W każdym razie znalazł się w Bawarii, w tym swoim rodzinnym okręgu i tam podjął pracę u takiej rodziny Fischerów. To była rodzina zaprzyjaźniona z nimi. I tam pracował w gospodarstwie rolnym przez pewien czas. I następnie stamtąd już, wiedząc o tym, że bardzo mocno się zaciska ten powróz wokół jego szyi, bo już faktycznie na tych listach, którego szukały, były one już ogólnodostępne, musiał zbiec stamtąd, czyli prawdopodobnie pod wpływem i rodziny, i powiedzmy przyjaciół, odbył podróż do Innsbrucku. Innsbruck to jest na terenie Austrii obecnie, a stamtąd udał się do schroniska w Steinach, u podnóża przełęczy Brenner. Nie wiem, czy państwo, na pewno większość, która nas słucha, zapewne jeździła na narty do Austrii, czy powiedzmy tamtędy jeździła do dalej. Ta przełęcz Brenner słynna. Tamtędy był jedyny właściwie taka droga, żeby przejechać samochodem na południe. I to właśnie tam przeszedł przez zieloną granicę.
1: Piękna przełęcz, rzeczywiście. Można powiedzieć, że w tym momencie rozpoczyna się droga Józefa Mengele, który z człowieka ściganego w Europie staje się człowiekiem, który ma szansę, może rozpocząć nowe życie za oceanem. Rozpoczyna się jego szczurza droga, o której opowiemy za chwilkę. Dzisiaj w cyklu Echa Historii o śladach, po śladach Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej udajemy się w tę drogę. Doktor Mirosław Olszycki-Olsensis jest z nami, historyk, podróżnik, reportażysta, autor książki Mefisto z Auschwitz. Na Facebook państwa zapraszam, tam refleksje, komentarze, pytania. Jeśli państwo takie macie, tam również linki do książki, do różnych osób i postaci i dzieł, które w naszych rozmowach się tutaj pojawiły. Tam zapraszam do zapoznania się z nimi, a po piosence ciąg dalszy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w cyklu Echa Historii śladami Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej się udajemy. Śledzimy, jak wyglądały losy tego hitlerowskiego zbrodniarza po II wojnie światowej. Państwa i mój gość, dr Mirosław Olszycki Olsensis, autor książki Mefisto z Auschwitz. Jesteśmy w tym momencie, kiedy opisuje pan w książce te mechanizmy przerzucania nazistowskich zbrodniarzy do Ameryki Południowej i związane z tym sieci kontaktów. Ta szczurza droga, tą szczurzą drogą naziści wydobywali się z Europy. A czym właściwie ona była? Kto ją organizował?
2: No to jest tutaj dużo nieścisłości w tym, bo generalnie nazywamy, czy powiedzmy egzystuje to w opinii publicznej, ten szlak, którym, czyli powiedzmy ta organizacja, która powodowała, że niemieccy naziści, ale to nie tylko byli niemieccy naziści, bo przecież wiemy o tym, że nazizm istniał również w wielu krajach Europy. Nie będę tutaj wymieniał, ale również naziści z innych krajów Europy.
1: No tak, przecież SS-mani byli z różnych nacji.
2: Oczywiście, z różnych narodów. I tak naprawdę, ale głównie mówimy tutaj o Niemcach, bo faktycznie jest to jakby podstawa tego naszego wątku. Oni byli przerzucani do różnych krajów świata, ale przede wszystkim do krajów Ameryki Łacińskiej, a ściślej do Ameryki Południowej. W przypadku Mengele ta trasa wyglądała następująco. Mianowicie już wspomnieliśmy o tym, że przez tą przełęcz Brenner zieloną granicą przeszedł przez granicę właśnie do Tyrolu. Tam przez około miesiąc czasu mieszkał w takiej gospodzie pod Złotym Krzyżem i tam siatka organizująca jego ucieczkę, zaraz o niej powiemy, załatwiła mu fałszywe dokumenty na nazwisko. Nazwisko, pierwsze nazwisko, bo on używał bardzo wielu różnych nazwisk, ale w tym przypadku to nazywał się Fritz Holman, a te fałszywe dokumenty miał. No i tutaj z tego Wipiteno, z tego Tyrolu Północnego, pociągiem przejechał do Bolzano. Bolzano to jest południowy Tyrol, no więc to tam te same piękne trasy narciarskie, jeżeli ktokolwiek państwa tam był, to zapewne wie, że to jest piękny rejon. I tą koleją przejechał do Bolzano i tam stamtąd już bezpośrednio do Rzymu. No i w tym Rzymie załatwiono mu kolejne fałszywe papiery. Tym razem były to dokumenty Czerwonego Krzyża, które mógł wystawić, można było wystawić dla osoby, która była tak zwanym bezpaństwowcem. A ponieważ te pierwsze fałszywe dokumenty stwierdzały, że on urodził się na terenie Tyrolu, a Tyrol to był taki wtedy region, który nie wiadomo było, do jakiego kraju należał. Czy do Włoch, czy do Austrii, jeszcze nie było takiej konkretnej, że tak powiem, przynależności. No więc uznano go za bezpaństwowca. I w związku z tym można mu było wystawić ten paszport fałszywy w Rzymie. Ale kto przyczynił się do tego i kto mu najbardziej pomógł? No więc tutaj wspominamy...
1: No jest udział, wątek watykański. No,
2: udział tak jednego z biskupów, może...
1: Alois Kudal.
2: Ja zawsze dementuję, że to nie Watykan, że to na pewno nie Pius XII.
1: Ale oczywiście, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Ale osoba Aloisa Hudala, bądź Luigi Hudala, bo on był znany pod również takim imieniem, no to jest postać, która w tym Watykanie była wtyczką po prostu hitlerowską.
2: No tak, on
1: to był agent III Rzeszy. Tak. No.
2: On był pochodzenia Aloisa Hudala, mówimy tutaj o biskupie, jednym z biskupów Watykanu, który był z pochodzenia Austriakiem, który popierał nazistów. No, to było, jego poparcie było dosyć oficjalne i dosyć każdy znał właściwie jego poglądy, kto interesował się jego publikacjami chociażby, bo on napisał taką książkę na przykład, która nosiła tytuł Podstawy narodowego socjalizmu. No więc możemy sobie już wyobrazić, co to był za człowiek, co to był za biskup. I właśnie w tej książce przekonywał, że nazizm jest doktryną wartościową, a większość nazistów broni chrześcijaństwa. No co za tym idzie, katolicy powinni współpracować z głównym nurtem nazizmu, izolując w ten sposób niechrześcijańskich radykałów. No więc mamy tutaj już...
1: Tak, jak wyglądały te chrześcijańskie ideały, no to wiemy doskonale chociażby po pseudoeksperymentach doktora Mengele.
2: No właśnie, i ten właśnie Alojzy Ohuda, biskup Watykanu, któremu przypisano, w zasadzie udowodniono już to, że on przerzucił do Ameryki Południowej, Łacińskiej, właściwie głównie do Argentyny, tysiące nazistów z całej Europy, głównie z Austrii i Niemiec. Właśnie on mu pomógł zdobyć dokumenty, te fałszywe dokumenty, i na tej podstawie mógł z Genui, to jest port we Włoszech, już wejść na okręt. Okręt nosił nazwę Nord King i tym okrętem w 49 roku, bodajże w sierpniu 49 roku, na tym okręcie przypłynął do portu w Buenos Aires. Buenos Aires, stolica Argentyny. I tutaj powstaje pytanie, dlaczego właśnie Argentyna? I dlaczego w ogóle Ameryka Południowa? Bo to też jest bardzo ważne pytanie. No ja wielokrotnie podróżowałem do krajów Ameryki Południowej, głównie jako operator filmowy, twórca filmów o Ameryce, o Polonii, głównie Polonii Ameryki Południowej. Kilka filmów telewizji polskiej, dla telewizji polskiej zrealizowałem, również kilka książek, nie tylko o Mefisto. Doszedłem do wniosku, że pośród tych potomków polskich w Ameryce Południowej żyje bardzo dużo Niemców. Pewnego razu podróżowaliśmy samochodem, jechaliśmy do takiego miejsca Gran Chaco w Paragwaju. To jest taki najbardziej gorący region w ogóle Ameryki Południowej. Nazywany Corazon de America, czyli serce Ameryki. Tam chcieliśmy zrobić film o mieście Puerto Casado. Puerto Casado to jest takie miasto w Paragwaju, które zostało kupione przez taką sektę Moon. No i właśnie o tym chcieliśmy zrobić film. Dojechaliśmy tam, co prawda ten film się nie udał, bo zdjęcia w ogóle nam, że tak powiem, zarekwirowano w ogóle kamery i tak dalej. To była jest oddzielna historia. No ale podróżowaliśmy przez to Gran Chaco. No i pewnego razu jedziemy sobie tym starym jeepem, to jest Land Rover chyba z 70-tych lat albo 60-tych, z tym moim przyjacielem, misjonarzem, który był naszym kierowcą. No i zauważyłem, że wśród tej dżungli, czy wśród tych lasów tropikalnych, które tam są, wśród tego gorąca, nagle widzę domy, które są, no wypisz, wymaluj, Bawaria. Czyli domy z dachówkami, ścięte dachy, czerwona dachówka oczywiście. Zawsze zadawałem pytanie, co to jest grane? No przecież tutaj nigdy śnieg nie pada. I dlaczego te dachy są tak właśnie budowane? Bo przecież wiemy, że Bawaria, czy Niemcy, czy Polska, no to śniegu jest od groma i dlatego trzeba te dachy skośne robić, budować, żeby ten śnieg spływał. No okazało się, że to budowali właśnie potomkowie, czyli właściwie imigranci z Niemiec do Paragwaju. Bo wspomnijmy o tej nowej Germanii, którą właśnie wymyślił sobie Ryszard Wagner, żeby tych Niemców przenieść do Paragwaju, żeby oni mogli założyć sobie tą nowe Niemcy wolne od naleciałości żydowskich. No i ta nowa Germania powstała i zbudował ją kto? Siostra Fryderyka Nietzschego, tego słynnego filozofa niemieckiego, któremu narzucano nazizm, ale on nie był oczywiście w tej konwencji, nie całkowicie mu to przypisano niesłusznie. I ta nowa Germania tam istnieje do tej pory. Oczywiście ten projekt się nie powiódł, bo ci Niemcy, którzy tam wyemigrowali, również podobnie jak Polacy, którzy emigrowali w XIX wieku do Ameryki Południowej, nie dawali sobie rady z czym? Przede wszystkim z klimatem. Bo klimat oczywiście jest różny od europejskiego. Tam nie ma czegoś takiego jak u nas, że są zielone łąki, kwiatki rosną, a w lesie, prawda, można zbierać grzybki. To nie jest tak. Tam jest naprawdę, no trudno. No i ci ludzie, którzy tam przybyli, ci Niemcy, ale również i Polacy byli tam przecież imigrantami, nie dawali sobie rady z tymi chorobami. Bo oprócz tego, że to były choroby nieznane, to jeszcze nie było lekarstw. No i oni po prostu umierali, głównie dzieci.
1: Ale to wie pan co, nie pierwsza porażka, bo w latach 20. przecież podobną utopię wymyślił Henry Ford, ten amerykański założyciel marki samochodowej, która potem ekspandowała na cały świat, również na Amerykę Południową. Przecież on założył takie w brazylijskiej dżungli prywatne miasto Fordlandię, która no w pewnym momencie zamarła, bo życie tam było niemożliwe dla ludzi, którzy tam zostali osadzeni. To miało być takie miasto, w którym wypączkuje później cała jego nowa rzeczywistość, nie tylko społeczna, ale również to będzie przyczynek do tego, żeby tam powstało powstał nowy przemysł, który będzie zaspokajał rynki Ameryki Południowej. Więc to było zamyślone na długie, długie lata. Wielki projekt. No oczywiście, jak wiemy doskonale, niestety ten świat według Forda się nie sprawdził.
2: No tak, tutaj w tym przypadku mówimy o tym projekcie Ryszarda Wagnera, który został kontynuowany przez siostrę Nietzschego, Elisabeth Nietzsche, jej męża Bernarda Förstera, nauczyciela w jakiejś szkole średniej, który uczył języka niemieckiego. I on był bardzo zafascynowany tą ideologią antysemicką i właśnie on głównie tą Nową Germanię założył w Paragwaju. No w każdym razie znaleźliśmy się tam i zauważyłem te domy, które były budowane na styl bawarskich, niemieckich domów i zadawałem to pytanie, skąd się to wszystko wzięło tutaj. No i w związku z tym jest to właśnie taki obraz tego, nie tylko tego Paragwaju, bo przecież wiemy o tym, że kolonie niemieckie były również w Brazylii, bardzo duże ich było i w Argentynie, i w Chile.
1: No tak, ale przecież skoro wylądował w Buenos Aires, to dlaczego ostatecznie opuścił Argentynę i udał się do Paragwaju? No to z tego powodu, o którym możemy tutaj wywnioskować, pan mówił. Ale jak znalazł się w Brazylii? No bo przecież tam się przeniósł i to w sumie dosyć niedługo, bo w Paragwaju to był, nie wiem czy dobrze pamiętam, to był rok 59, a w 1960 przeniósł się do Brazylii, czyli właśnie w tym Paragwaju był dosyć krótko, no najwyżej rok. 10 lat spędził w Argentynie, a potem już osiadł w Brazylii.
2: No może zatrzymajmy się troszeczkę na tą Argentyną, bo to Buenos Aires oczywiście tutaj to była jego pierwszy port na terenie Ameryki, jego pierwsza siedziba, Argentyna i Buenos Aires podczas tej ucieczki. No więc w tej Argentynie działał przez około tak 10 lat, około, bo w 1949 roku przybył do Buenos Aires i w 1959 otrzymał obywatelstwo paragwajskie, a to już było później. W każdym razie w tej Argentynie on zamieszkał razem z drugą swoją żoną, bo wspomnijmy o tym, że pierwsza żona się po prostu z nim rozstała w momencie, kiedy już faktycznie znalazł się na listach gończych i tutaj opuściła go, rozwiodła się z nim i on pojął, wyszedł, ożenił się z żoną swojego zmarłego brata Karola i ta Marta, też nazwiska oczywiście Mengele, miała już syna z tym bratem i ona się postanowiła właśnie wejść za mąż za niego, za tego Józefa Mengele i pobrali się w Montevideo w Urugwaju. No w każdym razie w tej Argentynie prowadził normalny biznes, tak jak w Polsce się na przykład robi dla producentów, organizuje się sieć handlową, czyli jest bardzo dużo przedstawicieli handlowych, którzy na przykład jeżdżą do różnych firm sprzedających pewien asortyment i namawiają do tego, żeby ten sprzęt kupić. I on właśnie w ten sposób działał, czyli był przedstawicielem swojej rodzinnej firmy z Ginzburga, która produkowała maszyny rolnicze. I to szło mu bardzo dobrze. I tam naprawdę było mu wygodnie i w tym Buenos Aires spotykał się na przykład z takim Adolfem Eichmannem, o którym wspomnieliśmy, którego...
1: Tak, był na celowniku Mossadu przede wszystkim. Tak.
2: I go właśnie schwytano, porwano, wywieziono do Jerozolimy, tam osądzono i prochy rozsypano nad Morzem Śródziemnym. No i w tym momencie, kiedy już w tej Argentynie, po tym schwytaniu Eichmanna, to był rok 1960, kiedy schwytano Eichmanna, on się po prostu przestraszył, że już jest tak bardzo blisko...
1: bo Mossad wiedział, że on tam jest. No.
2: Tak, wiedział i właśnie postanowił uciec z Argentyny, zostawił swoją żonę, tą drugą żonę Martę, po swoim bracie i uciekł do Paragwaju. No i Paragwaj go otoczył oczywiście opieką, bo przecież wiemy, że w latach 60., 70., a do roku 89. Tam był takim dosyć długo panującym dyktatorem Alfredo Stroessner, syn piwowara niemieckiego, który bardzo sprzyjał właśnie tym niemieckim nazistom, którzy przybywali do Ameryki Południowej. Ale trzeba jeszcze cofnąć się do Argentyny, bo wspomnijmy o Juanie Peronie, bo Juan Perón był prezydentem w latach 50. i zaraz po wojnie w Argentynie, który właśnie bardzo mocno chciał i sprzyjał tej imigracji niemieckiej. Ale dlaczego? Zadajmy sobie to pytanie. Ponieważ Niemcy, czy ci, którzy mieli jakieś wykształcenie i przybywali do tego kraju ze swoją znajomością, nie wiem, czy technologii jakichkolwiek, oni bardzo mocno wzbogacali dany kraj. No nawet Juan Perón chciał, żeby produkować Messerschmitty, czyli samoloty, które w czasie II wojny światowej bardzo mocno się zasłużyły, w cudzysłowie oczywiście, bombardowaniu Polski chociażby, czy w nalotach na Polskę. No ale to nie wyszło. Mengele, ponieważ tego Eichmanna wcześniej schwytano, przestraszył się tego, że mogą jego schwytać, uciekł do Paragwaju i tam zamieszkał u takiego rolnika, też niemieckiego pochodzenia, Albana Kruga, w miejscowości Hohenau. No i właśnie w tym Hohenau ja stanąłem na progu domu jego, tego słynnego Mefisto z Auschwitz, w tym Hohenau, które było typowo niemieckim miastem. I nawet w latach 80. jeszcze, proszę państwa, obchodzono uroczyście urodziny Hitlera. No możemy sobie wyobrazić, co to w ogóle było.
1: Niesłychane. No, ostatnie minuty Nocnych Świateł, proszę państwa, po piosence tego wieczora w cyklu Echa Historii posuwamy się po mapie, po śladach Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej. Doktor Mirosław Olszycki-Olsensis jest z nami, autor książki Mefisto z Auschwitz. Za chwilkę będziemy już zbliżać się do końca niesławnego żywota Józefa Mengele. To za parę minut po piosence, gdy wrócimy do państwa na ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 12 minut pozostało do godziny pierwszej, niespełna kwadrans. Ostatnie minuty tego wydania Nocnych Świateł, tego wieczora cykl Echa Historii. Poruszamy się śladami Józefa Mengele z Auschwitz do Ameryki Południowej w towarzystwie państwa i mojego gościa, dr Mirosław Olszycki-Olsensic, historyk, reportażysta, autor książki Mefisto z Auschwitz. Spójrzmy już na te losy ostatnich lat. Właściwie bardziej chyba tutaj zastanawiam się nad tym, nad całą operacją Paperclip, czyli wykorzystaniem niemieckich naukowców, którzy położyli podwaliny pod przemysł kosmiczny w Stanach Zjednoczonych. Przecież Amerykanie wielu tych naukowców ściągnęli z doświadczeniem, no niestety, wojennym, czyli ludzi, którzy mieli na sumieniu życie innych ludzi. Mówię tutaj o twórcach całego systemu rakietowego V1 i V2. Ale czy na przykład po wojnie Stany Zjednoczone nie interesowały się chociażby tymi, których chcieli rozliczyć? No bo trudno mówić tutaj o dorobku naukowym Mengelego. To był zbrodniarz po prostu, a nie lekarz. Ale Amerykanie też przecież właściwie... Oni zasadniczo prowadzili całą sprawę procesu norymberskiego i działali również na arenie międzynarodowej, by rozliczyć nazistowskich zbrodniarzy. Czy Amerykanie, oprócz Mossadu rzecz jasna, nie czynili jakichś kroków, żeby schwytać Mengelego?
2: Ja myślę, że oni byli głównie zainteresowani nazistami, którzy mogli wnieść w ich gospodarkę, do jej gospodarki, technologię związaną właśnie z, no tak jak pan wspomniał, chociażby z lotami, związanymi z lotami na przykład na Księżyc.

0: I tutaj warto wymienić takie nazwisko, bo w tym właśnie projekcie Paperclip to właśnie około 700 nazistów niemieckich. Amerykanie po prostu wywieźli to do USA bez żadnych zezwoleń czy bez jakiegoś tam oficjalnego trybu emigracyjnego. Po prostu ich zabrali i przewieźli tam. No i na przykład takie nazwisko jak Hubertus Struckholz. No to był właśnie ten niemiecki lekarz, badacz, również naukowiec, który badał wpływ aerodynamiki na człowieka. No i tutaj on wdawał, uśmiercił tam kilkaset osób, biorąc pod uwagę te jego badania. No ale bardzo się mocno przyczynił do rozwoju właśnie kosmonautyki amerykańskiej.
1: Werner von Braun, twórca rakiet V2. No przecież w tych fabrykach, gdzie wytwarzano te rakiety, zamęczono tysiące więźniów. To był major SS, który stał się w pewnym momencie ojcem amerykańskiego programu kosmicznego NASA i twórcą, co więcej, rakiety Saturn V.
0: No. No ale nie tylko Amerykanie, bo tutaj trzeba dodać, że również Rosjanie bardzo mocno korzystali z tej wiedzy technologii niemieckich, ale również, tak jak tutaj zaznaczyliśmy wcześniej, Ameryka Południowa, czyli chociażby ta Argentyna, która przyjęła bardzo dużo nazistów, tam się mówi nawet o 10 tysiącach właśnie tych, którzy uciekli z Europy, między innymi właśnie ten Józef Mengele. Sprzyjał temu oczywiście Juan Perón, który był zafascynowany w ogóle ideologią hitlerowską, bo był attaché wojskowym w ambasadzie wtedy, kiedy we Włoszech, kiedy Mussolini rządził, później w ambasadzie niemieckiej, no i był zafascynowany tą. I tak naprawdę Argentyna przystąpiła do wojny z Niemcami jako ostatnia na świecie. No to jest coś niesamowitego. W związku z tym trzeba powiedzieć, że mimo wszystko jednak i nawet jest przez dużo opracowań na ten temat, to właśnie ta Ameryka Południowa bardzo mocno sprzyjała Niemcom. Nie wszyscy. No w każdym razie, dlaczego Mengele? Nie wiem, dlaczego Amerykanie akurat nie starali się tak mocno, żeby tego Mengele schwytać i przewieźć do siebie. Być może te jego badania nie były na tyle interesujące, żeby go schwytać i wykorzystać w sensie naukowym. Ale trzeba wspomnieć o tym jego pobycie w Brazylii, bo już po paragwajskim epizodzie, to nie był epizod, bo to były lata 60. i dosyć kilka lat w tym Paragwaju przebywał. Pracował, wspomagał takie gospodarstwo Albana Kruga, w tym Hohenau właśnie, do którego udałem się i osobiście, tak na początku wspomnieliśmy, stanąłem na progu domu Józefa Mengele, w którym on mieszkał, i ciarki faktycznie przeszły mi po ciele wtedy. Ale jakoś ten dom faktycznie już nie robi wrażenia, bo to już dom sprzedany, pusty jest, tam nikt już nie mieszka.
1: No ale duchy przeszłości zawsze potrafią dotknąć człowieka.
0: Tak, wyobraźni oczywiście. No w każdym razie z tego Paragwaju zbiegł, bo już w tym Paragwaju również, też tutaj zacytuję, czy może nie zacytuję, ale wspomnę o tym raporcie CIA z 1985 roku, gdzie jest zdjęcie Mengelego, jest list rozwieszony właśnie w Paragwaju, że za wszelką informację na temat, gdzie przebywa Józef Mengele, proponowana jest nagroda 10 milionów gwarani. To jest taki pieniądz paragwajski. W przeliczeniu na dolary to wychodziło wtedy około 25 tysięcy dolarów. No być może to była za niska cena, bo to właśnie głównie Amerykanie właściwie napierali na Stresnera, żeby go schwytać.
1: No w takim kraju, w krajach skorumpowanych jak Ameryka Południowa, no też łatwo różne wiadomości przedostają się do różnych środowisk, więc być może była też obawa przed zemstą tych środowisk hitlerowskich, posthitlerowskich. No.
0: Być może, natomiast jest taka domniemanie, że on był osobistym lekarzem Stresnera, Alfredo Stresnera, ale czy to jest prawda, do końca nie wiadomo. W każdym razie z tego Paragwaju zbiegł, bo już był tak samo, czuł, że ktoś już ma na niego chęć w sensie schwytania, uciekł do Brazylii. No i w tej Brazylii zakończył żywot, to był 7 luty 1979 rok, ale też do końca nie jesteśmy pewni, czy to była właściwa śmierć, czy to był on.
1: Brazylii. Jest domniemanie, że to mogła być mistyfikacja. No bo trzeba powiedzieć, że właściwie po procesie Eichmanna świat zdał sobie sprawę, że Mengele nadal żyje. No, zaczęło się o nim mówić wtedy. No i tutaj, biorąc pod uwagę to, że uprowadzenie Eichmanna Bidena z Ameryki wcale nie było taką prostą sprawą. To groziło skandalem wielkim międzynarodowym, bo to przecież było działanie obcego wywiadu na terenie Argentyny. No to można sobie odpowiedzieć, dlaczego Mengele nie został wtedy schwytany razem z nim, bo to już by było, przekraczałby możliwości chyba nawet logistyczne Mossadu. Ale ja bym poszedł nieco dalej, bo bym zapytał, kto według pana zawiódł najbardziej? Wywiad, polityka, policja, sądy, czy społeczeństwo, które uznało, że no już czas minął, zajmijmy się życiem, ten straszny czas wojenny to już jest przeszłość, patrzmy w przyszłość.
0: Myślę, że tutaj nie można powiedzieć, że ktoś zawiódł, bo on był bardzo mocno poszukiwany. I to trzeba powiedzieć, że ten słynny łowca nazistów Szymon Wiesenthal, notabene pochodzący z dawnej Rzeczpospolitej, był prawie, że już go namierzył. Myślę, że doskonale zorganizowana sieć ucieczki i ochrony spowodowała, że nie tylko Mengele, ale przecież, tak jak powiedziałem, około 10 tysięcy ludzi tam uciekło z niemieckich nazistów. To schwytano ilu? 5, 4, 6? No to kilka osób tylko, prawda? A co z całą resztą? I tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że oni mieli bardzo doskonałą, rozbudowaną sieć ochrony. W szczególności właśnie w Ameryce Południowej, gdzie było bardzo dużo, set tysięcy kolonistów niemieckich, którzy po prostu ochraniali ich. Tak jak wspominaliśmy o tym, że w tym Hohenau, w którym on mieszkał, w Paragwaju, do lat 80. uroczyście obchodzono urodziny Hitlera. W każdym razie w 79 roku, jak on już tam ustalono, że to niby on, co oczywiście można podejrzewać, że to jest nieprawdą, ponieważ na miesiąc przed tą potencjalną jego śmiercią, bo on utonął w oceanie, poszedł z przyjaciółmi teoretycznie nad morze, nad ocean, kąpał się w nim, bo był wtedy upał, luty, no to jest największy gorącz w ogóle w Ameryce Południowej, i dostał udaru i podobno właśnie zmarł w morzu. Ale miesiąc przed ukazał się, co jest oczywiście, podważa tą tezę, ukazał się artykuł w takim dzienniku OI, czyli dziennik w Paragwaju, który stwierdził, że Mengele utonął w oceanie. No więc już możemy podejrzewać, że ktoś to uknął i tak naprawdę to on żył sobie bardzo dobrze, nawet myślę, że dłużej niż sobie myślimy. Ale do końca nie jesteśmy w stanie. No więc odpowiadam, nie można nikogo tutaj rzucić winę, że ktoś go nie wykrył, bo ta sieć Odessa, czy powiedzmy cały system związany z tą Odessą, bo to nie była tylko jedna organizacja, czyli tak, generalnie bardzo dobrze zorganizowane komórki przerzutu, pomoc ze strony Alojzo Hudala, bardzo dobra współpraca z prezydentami Ameryki Południowej, a przede wszystkim ochrona ze strony kolonistów niemieckich. To powodowało, że oni po prostu byli nieuchwytni, ci, którzy zbiegli. No i wśród nich był również Mengele.
1: No, to ciało, które jako Mengele zostało domniemane, domniemany Mengele został pochowany jako Wolfgang Gerhard. No ponoć badania w roku 1992 przeprowadzone, badania DNA potwierdziły tożsamość Mengelego. No ale jak dobrze wiemy, czasami bywają cudowne, oczywiście w cudzysłowie, wyniki badań. Gdzieś jedna próbka zaginie na jego i miejsce pojawiają się inne, więc przy akurat takiej osobie jak Mengele jestem w stanie wyobrazić sobie, że w kraju, jednym z krajów południowoamerykańskich mogły się dziać rzeczy niezwykłe. Ponieważ zbliżamy się do końca, to chcę tutaj zadać panu takie pytanie, które postawił jeden ze słuchaczy na Facebooku. Momencik, tylko... O, już mam. Robert napisał. Dotarcie do jakich miejsc, dokumentów lub świadków kosztowało pana najwięcej wysiłku i reporterskiej determinacji?
0: Tak naprawdę do dokumentów to nie, ponieważ ten właśnie cytowany przeze mnie raport CIA to jest dostępny w internecie, trzeba tylko bardzo mocno poszukać. Do opracowań również nie było problemu, no bo to kwerendę się robi dosyć sprawnie. Natomiast największą przeszkodą to jest oczywiście podróżowanie po Ameryce Południowej, bo tam niestety nie ma czegoś takiego jak u nas, że mamy tutaj autostrady, czy możemy dotrzeć do tych miejsc w przeciągu tam paru godzin. To wymaga logistyki bardzo dużej i dużego wysiłku fizycznego, bo przecież wiemy, jaki tam jest klimat. Ja w tym Gramczaku po prostu umierałem, bo tam dochodziła temperatura, no powiedzmy, przybliżona do tego, co było w Polsce w tym roku. czyli ponad 40 stopni. Można sobie wyobrazić, jaki to jest klimat. Ja w tym momencie właśnie wybrałem się do tej Ameryki Południowej z kamerą filmową oczywiście. No, mam bardzo dużo zdjęć i filmów. Nie wiem, czy kiedyś może zrobię film o tym, o tej mojej wyprawie, a może jeszcze dorzucę jakieś ujęcia. Ale to było najtrudniejsze, czyli logistyka. Nie dotarcie do dokumentów, bo tutaj naprawdę możemy sobie to pomóc się internetem, ale logistyka na miejscu. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że tych kolonii niemieckich na terenie Ameryki Południowej jest bardzo dużo. Oczywiście ci Niemcy nie wszyscy są źli, no bo przecież mamy wśród nich również ludzi, którzy nam sprzyjają, ale w większości tak było wcześniej, że ci Niemcy nas po prostu nie lubili. No wiemy o tym, że co powiedział Otto Bismarck, słynny kanclerz, że współczuje Polakom. Współczuje Polakom utraty niepodległości, współczuje tego wszystkiego, co się wydarzyło, ale naród polski stanowi egzystencjalne zagrożenie dla Niemców. To są słowa wypowiedziane przez kanclerza Niemiec Otto Bismarcka, który moim zdaniem to w jakimś sensie ma kontynuację, oby nie, i miejmy nadzieję, że żeby tak nie było, żeby ci Niemcy wreszcie zrozumieli, że w nas mają przyjaciół, żeby nie było tak, że my ciągle im gdzieś stoimy po drodze, na drodze. Bo przecież taka osoba, jak na przykład, która mieszka w Polsce, no jest wielu takich znajomych moich, którzy mają pochodzenie niemieckie. No Elżbieta Fitzner, która mieszka na terenie Polski, którą gorąco pozdrawiam, bo ona bardzo wiem, że jest tutaj zakochana w tych moich opowieściach. Pozdrawiam cię, Elu. Chciałem powiedzieć, że wśród Niemców są również przyjaciele i żebyśmy nie generalizowali, żebyśmy mimo wszystko widzieli w tym narodzie jednak dobre rzeczy. Bo nie można ciągle żyć krzywdą ludzką, bo to się kiedyś po prostu musi skończyć.
1: To skoro lądujemy, 2 minuty po godzinie pierwszej, ale mam nadzieję, że i pan i słuchacze nam wybaczą jeszcze chwilkę, bo chcę postawić takie pytanie na koniec naszego spotkania, które no, mam przekonanie, że musi tutaj wybrzmieć. Bo jak opowiadać o Mengelem dzisiaj, w roku 2026? I po pierwsze, czy w ogóle nadal powinniśmy rozmawiać o Józefie Mengelem? A jeżeli tak, to jak opowiadać o nim, żeby nie stworzyć z niego celebryty zła?
0: Ja myślę, że ja też miałem taki dosyć duży dylemat w pisaniu mojej książki, żeby nie zmitologizować Józefa Mengele, żeby nie zrobić z jego postaci pomnikowej. I myślę, że właśnie w ten sposób powinniśmy działać, że jeżeli opisujemy jakiekolwiek zdarzenie, czy jakiekolwiek człowieka, który ma historię złą lub częściowo złą, to musimy to opowiadać przede wszystkim obiektywnie. Obiektywnie i nie powodować, że z tej postaci nagle robimy, nie wiem, Boga, kogoś, kto jest nad człowiekiem, tak jak Nietzsche sobie wyobrażał, Fryderyk Nietzsche, żeby stworzyć takiego człowieka, który będzie tworzył nowość. Myślę, że po prostu piszmy, róbmy to, czym się zajmujemy w sposób bardzo obiektywny.
1: No tak, zamykając naszą dyskusję dzisiejszą, możemy powiedzieć, że Mengele uciekł przed sądem, ale nie udało mu się uciec przed osądem historii. Dzisiaj przez minione 2 godziny w cyklu Echa Historii, w momencie rozpoczęcia była to 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, bo jeszcze przed północą rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy o tym, jakie to ślady pozostawił po sobie Józef Mengele w ucieczce z Auschwitz do Ameryki Południowej. Państwa i moim gościem przez minione 2 godziny był historyk, filolog, podróżnik, eksplorator, publicysta, filmowiec, reportażysta, znawca Ameryki Południowej, autor książki Mefisto z Auschwitz, dr Mirosław Olszycki-Olsensis. Dziękuję panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie i już w tym momencie można powiedzieć, zapraszam na kolejne, bo jak już mówiliśmy na początku, przygotowuje pan do wydania kolejną książkę, która ukaże się w październiku, Krzyż i kartele. Mam nadzieję, że będzie to równie interesujące spotkanie jak dzisiaj.
0: Tak, bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Była to wielka przyjemność dla mnie i również zapraszam na to spotkanie o mojej nowej, związaną z moją nową książką, która wyjdzie w październiku, Krzyż i kartele, o aktywności Jana Pawła II w Ameryce Łacińskiej. Rzecz niezmiernie interesująca. Zapraszam z góry i bardzo państwu dziękuję.
1: Ja też państwa zapraszam na to spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za uwagę. To było 2082 wydanie Nocnych Świat. świateł. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Za 22 godziny uruchomimy je ponownie, bo w środowy wieczór spotkamy się, by rozmawiać zgoła o czym innym. Tym razem w cyklu Na budowie relacji mówić będziemy nieco zainspirowani ostatnimi wydarzeniami, o których dyskutuje cała Polska. Nie muszę doprecyzować, domyślą się państwo, kiedy powiem, jaki tytuł jutrzejszego wydania. Gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. Gośćmi Nocnych Świateł jutro będą profesor Anita Frankowiak, psycholog komunikacji i kulturoznawca, oraz Adam Szaran, psycholog, coach i autor książki Z jednej ludzi w kilka sekund. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Nocne światła. Nocne światła.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.